0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Otoczenie szkoły podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim zmienia swoje oblicze. W miejscu dominującej dziś betonowej nawierzchni powstaje zielona przestrzeń, która ma służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom.
2: Budynek SP4 to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów szkolnych w Ostrowie. Teraz na miejsce czekają duże zmiany. Przed Ostrowską Czwórką powstanie ogród sensoryczny, naturalny plac zabaw oraz zielony mikropark. Pojawią się nowe drzewa, krzewy i rozwiązania wykorzystujące naturalne materiały. Ogród sensoryczny ma oddziaływać na różne zmysły poprzez zapachy, kolory, faktury roślin i dźwięki natury. Będą tu mogły odbywać się zajęcia przyrodnicze czy biologiczne, ale będzie też miejsce na wyciszenie i odpoczynek. Zmieni się również plac przed szkołą. Zamiast dominującego dziś betonu pojawi się więcej zieleni i przestrzeni do aktywności. Nowe drzewa mają zapewnić cień i poprawić mikroklimat w upalne dni. Inwestycja kosztuje 3 700 000 zł. Ponad 2 600 000 to unijne dofinansowanie. Projekt jest częścią programu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w Ostrowie Wielkopolskim. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Wielki muzyczny świat zamknięty w jednym niewielkim saloniku muzycznym. Pałac Książąt Radziwiłł w Antoninie stał się sanktuarium muzyki Chopina, a to za sprawą festiwalu Chopin w barwach jesieni.
3: Jesteśmy pod wrażeniem, było cudownie.
4: Ja jest dopiero drugi raz czy trzeci raz uczestniczę, ale niesamowite wrażenie. Ja, która na co dzień nie mam z muzyką poważną styku, ale jest pięknie. Naprawdę, cudownie. Nie da się opisać to słowo.
5: W ogóle festiwal bardzo udany jak do tej pory. Byliśmy prawie na wszystkich koncertach. Super, naprawdę.
1: Powiedzieli nam uczestnicy festiwalu. Na zakończenie melomani wysłuchali koncertu kameralnego w wykonaniu Jakuba Staszela, Antoniego Wrony i Aleksandry Świgut.
6: Gorąca publiczność, tak jak tutaj zdarza się rzadko. Cieszymy się, że mogliśmy się połączyć razem w tej muzyce i przeżywać ją wspólnie z Państwem, bo to jest wyjątkowe miejsce na mapie Polski Chopina.
7: Ten polonez, który tu zagraliśmy, on miał wyjątkowego ducha właśnie, być może samego księcia.
8: Towarzyszyła głównie radość, bo też pierwszy raz tutaj miałem przyjemność wystąpić, ale naprawdę bardzo było czuć fajnie tą atmosferę taką kameralną i po prostu jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się tutaj w taki sposób fajny zagrać.
1: A to już wrażenia artystów, którzy podzielili się nimi z Radiem Centrum. Finałem był wzruszający i poruszający recital fortepianowy, który wykonał finalista konkursu chopinowskiego z 2025 roku David Krychuli.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zajmował się wytwarzaniem tak zwanego zombie, narkotyku prowadzącego do skrajnej paranoi, halucynacji, lęków i agresji. To 36-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego zatrzymany przez tamtejszą policję za posiadanie sprzętu potrzebnego do produkcji, a także wytworzenie przy jego użyciu substancji psychotropowych. Mężczyzna został zatrzymany i postawiono mu prokuratorskie zarzuty.
9: Jak ustalono, tylko pomiędzy lipcem 2026 a 10 września mężczyzna wytworzył co najmniej 19,5 litra tej substancji w postaci roztworu, co jak wynika z uzyskanych opinii biegłych pozwalało na przygotowanie co najmniej pomiędzy 47 a 48 tysięcy dawek skutkujących jednorazowym odurzeniem, a także już wytworzył skrystalizowany produkt w postaci alfa PVP o wadze 1,2 kg, co pozwalało na przygotowanie co najmniej, jak wskazali biegli, 56 tysięcy dawek odurzeniowych.
1: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Łączna ilość wytworzonych i zabezpieczonych substancji psychoaktywnych wynosiła ponad 104 tysiące dawek odurzeniowych. Mężczyźnie grozi od 3 do 15 lat więzienia. Sąd rejonowy w Kępnie na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie w tej sprawie zastosował wobec 36-latka 3-miesięczny areszt tymczasowy. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Smaki jesieni kolejny raz wróciły na koniec świata w gminie Kraszewice. Odbyła się jubileuszowa 10. edycja tej imprezy. Była wspólna biesiada, prezentacja regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, biegi i dużo ludowej muzyki. Organizację wydarzeń wsparł samorząd województwa wielkopolskiego, a sam koniec świata to miejsce, które ma swój urok, powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, i Marta Pijanka, wójt gminy Kraszewice.
10: W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi wspieramy różne przedsięwzięcia inwestycyjne, ale również w ramach jednego konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą wspieramy przedsięwzięcia, które mają promować region i myślę, że smak jesieni na końcu świata i to miejsce koniec świata jest takim, które warto pokazywać i promować.
11: Miejsce, do którego można przyjechać pod namiot, z biwakiem, na piknik, nawet kamperem i spędzić tutaj nie tylko jeden dzień, ale także i kilka dni, odpocząć od takiego zgiełku miasta, wyciszyć się, no bo tak jak sama nazwa wskazuje, jak wcześniej mówiłam, nie ma tutaj żadnego zasięgu telefonii komórkowej.
1: Na jubileuszową edycję koła gospodyń wiejskich przygotowały jesienne potrawy. Na stołach królowały sery, dynie, grzyby i regionalne wyroby.
12: Na naszym stoisku można zobaczyć coś takiego jak parowańce na słono z karkóweczką, z suróweczką, sos z karkóweczki z grzybkami, chlebek ze smalcem, chlebek z serkiem, lemoniada nasza swojska, własnoręcznie pędzona. No to są wszystkie nasze potrawy takie swojskie, no sery robione przez naszą szefową KGW, która ma własne krowy, własne mleko, więc jest to tak jak najbardziej naturalne.
1: Medialnym partnerem Smaków Jesieni było Radio Centrum, które nadawało swój program z plenerowego studia Live Plus. Jak słyszeliście, gramy bez przeszkód, nawet z końca świata.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Od lutego trwa remont ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. Mieszkańcy są coraz bardziej zniecierpliwieni i pytają, kiedy wreszcie zakończą się prace oraz kiedy będą mogli bezpiecznie przejść ulicą, zwłaszcza, że chodniki po obu stronach są rozkopane.
13: Przebudowa obejmuje blisko 300-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicami Krzywoustego, Poniatowskiego i Mieszka I do ronda przy Malińskiej i Targowej. Powstają nowe chodniki, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, przebudowana już jest kanalizacja i sieć wodociągowa. Koszt inwestycji sięga 1 500 000 zł. Remont od początku wiąże się z utrudnieniami ze względu na znajdujące się przy ulicy firmy, sklepy, instytucje, m.in. PCPR i środowisko. Dom samopomocy, konieczne jest zapewnienie dojazdu. Pleszewianie zwracają uwagę przede wszystkim na problem z bezpiecznym poruszaniem się pieszo. Aktualnie chodniki są rozkopane po obu stronach ulicy, co jest niezgodne z wcześniejszymi zapewnieniami, a piesi poruszają się po terenie budowy, co jest niebezpieczne, bo jeszcze tędy próbują się przebijać duże samochody dostawcze. Piotr Fabisz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, powiedział Radiu Centrum, że wykonawca ma czas na zakończenie inwestycji do końca października. Podkreślił jednak, że nie powinno być sytuacji, w której piesi nie mają zapewnionego bezpiecznego przejścia jedną stroną ulicy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: W Kaliszu rusza rozbudowa ulicy Skalmierzyckiej. Prace obejmą odcinki od ulicy Polnej do ulicy Nowy Świat, a także fragment ulicy Handlowej na odcinku od ulicy Skalmierzyckiej do Ostrowskiej. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu.
14: To jedna z ulic Kalisza, która od wielu lat wymagała remontu. Liczne dziury, łatane ubytki w asfalcie, ale przede wszystkim jej estetyka wymagały interwencji drogowców. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski po raz pierwszy zapowiedział remont ulicy Skalmierzyckiej 8 lipca 2022 roku. Obiecywał wówczas, że modernizacja ruszy w 2023 roku. Jednak dopiero 4 lata później, w lutym 2026 roku, miasto ogłosiło pozyskanie dofinansowania z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 4 760 000 zł i potwierdziło start robót w tym samym roku. Oficjalnie prace ruszyły w poniedziałek 21 września. Pierwszy etap dotyczy budowy kanału deszczowego na odcinku między ulicami Nowy Świat i Handlową. Z tego względu na odcinku od ulicy Nowy Świat w kierunku ulicy Handlowej wprowadzono jeden kierunek ruchu z wjazdem od strony ulicy Nowy Świat, dopuszczonym wyłącznie dla pojazdów budowy, dojazdu do zakładu doskonalenia zawodowego oraz posesji przy ulicy Skalmierzyckiej 2 i 4, a także ulicy Sułkowskiego. Z kolei wjazd w ulicę Skalmierzycką na odcinek objęty robotami od strony ulicy Handlowej dopuszczony jest wyłącznie dla pojazdów budowy. Drogowcy proszą o stosowanie się do oznakowania czasowego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Rusza przetarg na budowę obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa. Nowa trasa pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów trzech miejscowości. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i jakość powietrza oraz zmniejszy się poziom hałasu przy obecnej DK15.
15: Projektowana trasa rozpocznie się przed Guzowicami na terenie województwa dolnośląskiego i ominie tę miejscowość od wschodu. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Guzowic powstanie pierwsze rondo. Następnie droga pobiegnie przez tereny rolnicze, omijając Cieszków od strony zachodniej. Wkroczy na teren województwa wielkopolskiego i również po zachodniej stronie ominie Zduny. Kolejne rondo zaplanowano w miejscu przecięcia z drogą powiatową relacji Baszków-Zduny. Za Zdunami trasa skieruje się na północny zachód, omijając od zachodu Konarzew. Dalej obwodnica będzie biegła w pobliżu kompleksu leśnego i przekroczy linię kolejową Krotoszyn-Osusz. Następnie minie Krotoszyn od strony zachodniej i poprzez rondo połączy się z drogą krajową nr 36 na odcinku Rawicz-Ostrów Wielkopolski. W swoim dalszym przebiegu trasa ominie Bożacin, ponownie przetnie linię kolejową i połączy się z istniejącą drogą krajową nr 15 między Trzebnicą a Jarocinem. W tym miejscu również powstanie rondo i jednocześnie zakończy się inwestycja. Według przyjętego harmonogramu podpisanie umowy nastąpi w trzecim kwartale 2027 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na pierwszą połowę 2031 roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej, 7 miesięcy na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i 22 miesiące na realizację robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień.
1: Podpisano umowy ze zwycięzcami drugiej edycji tegorocznej odsłony konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stawili się przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych z południowo-wschodniej Wielkopolski.
16: To jest konkurs, który jest realizowany w ramach programu związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności. Podkreślamy w ten sposób, jaki wielki jest problem społeczny z marnowaniem żywności. To jest 5 milionów ton rocznie, 10%, pół miliona to tylko Wielkopolska. Więc jest to jeden z kilku konkursów, który realizujemy, przeznaczony do organizacji pozarządowych. Te umowy, które tutaj zostały zawarte zarówno z kołami gospodyń wiejskich, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi, ale także z fundacjami, z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Od 2021 roku samorząd województwa wielkopolskiego przyznał środki w łącznej wysokości ponad 3 milionów 137 tysięcy złotych na realizację 323 zadań w ramach konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Winda w Urzędzie Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki została wyłączona. Powodem są prace związane z wymianą dźwigu. Oznacza to zmianę organizacji obsługi mieszkańców. Interesanci mogą wchodzić do budynku wejściem A od strony ulicy Kościuszki. Wejście będzie otwarte w godzinach pracy magistratu. Osoby, które ze względu na szczególne potrzeby nie mogą dostać się na wyższe piętra, będą obsługiwane na parterze. Wystarczy zgłosić się do punktu informacyjnego Biura Obsługi Interesantów, a pracownik właściwego wydziału zejdzie do interesanta. Modernizacja dźwigu potrwa do końca 2026 roku.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nowa hala widowiskowo-sportowa powstanie w Żelazkowie. Obiekt ma kosztować około 15 milionów złotych i zastąpi obecną kilkudziesięcioletnią salę gimnastyczną przy szkole podstawowej. Gmina otrzymała właśnie 5 milionów złotych dofinansowania na inwestycje. Samorząd chce też starać się o kolejne zewnętrzne pieniądze.
17: Dzień dobry! No, muszę powiedzieć, że naprawdę serducho rośnie, bo dzisiaj przyjechaliśmy do Was w bardzo ważnej sprawie. Wspólnie z moimi fantastycznymi paniami parlamentarzystkami przyjeżdżam z dobrą informacją, jeżeli chodzi o budowę nowej hali sportowej, ale to też dzięki naszym parlamentarzystom mamy odpowiednie pieniążki w budżecie, gdzie możemy wspólnie realizować takie przedsięwzięcia, bo wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach, w małych klubach.
1: Powiedział Radiu Centrum Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Nowa hala będzie bezpośrednio połączona ze szkołą. Cały obiekt ma mieć około 2000 metrów kwadratowych. Powstanie pełnowymiarowe boisko przystosowane m.in. do gry w piłkę halową, siatkówkę i koszykówkę, a na trybunach znajdzie się miejsce dla ponad 200 osób. Inwestycja obejmie również dwukondygnacyjne zaplecze. Zaplanowano tam m.in. 100-metrową salę fitness, pomieszczenia terapeutyczne i świetlice, a także szatnie i łazienki.
18: Zależało nam na tym, aby w tym Żelazkowie to wszystko było w miarę skupione w jednym miejscu. Dlatego dzięki rozbudowie szkoły, która w tamtym roku została oddana do użytku, mamy Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie, mamy również nowo otwarty żłobek, który funkcjonuje i jak na razie bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. To wszystko razem z halą sportową stworzy obiekt, z którego mam nadzieję my jako mieszkańcy gminy Żelazków będziemy dumni i będziemy z niego korzystać przez następne pokolenia.
1: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Przetarg na budowę hali ma zostać ogłoszony na początku 2027 roku. Wtedy też po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy mają ruszyć prace. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 lub pierwszą połowę 2029 roku. Na czas budowy uczniowie mają korzystać z sal sportowych w Goliszewie lub Russowie, a w cieplejszych miesiącach również z sąsiadującego ze szkołą Orlika.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Już gotowe. Oddano do użytku boisko do siatkówki plażowej na osiedlu Parcelki w Krotoszynie. Inwestycja została zrealizowana w ramach krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego.
15: Pomysł budowy boiska wyszedł z inicjatywy mieszkańców, którzy wskazywali potrzebę stworzenia w tej części miasta ogólnodostępnego miejsca do aktywnego wypoczynku, sportu i integracji. W miejscu istniejącego wcześniej boiska trawiastego powstało boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 14 na 22 metry z polem do gry o wymiarach 8 na 16 metrów. W ramach inwestycji przygotowano teren, wykonano piaskową nawierzchnię oraz zamontowano niezbędną infrastrukturę. Zachowane zostały istniejące ogrodzenie i piłkochwyty. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 46,5 tysiąca złotych. To jednak nie koniec planów dotyczących tego terenu. W przyszłości obok boiska do siatkówki planowana jest budowa Orlika. Na te inwestycje samorząd usiłuje pozyskać już dofinansowanie. Jak przekazuje samorząd Krotoszyna, inwestycja na parcelkach pokazuje, że głos mieszkańców ma realny wpływ na zmiany w mieście. Warto o tym pamiętać i wziąć udział w kolejnej edycji krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego, w którym zagłosować na wybrane zadanie można do 16 października. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Pleszewianie z zadowoleniem obserwują postęp prac w parku miejskim i nic dziwnego, to już drugi sezon, kiedy mieszkańcy miasta są pozbawieni tego miejsca wypoczynku w centrum.
13: Od sierpnia, kiedy po rozwiązaniu umowy z poprzednią firmą teren parku przejęło pleszewskie przedsiębiorstwo komunalne, prace wyraźnie przyspieszyły. Wytyczono nowe alejki, pojawiły się też pierwsze nasadzenia. Od strony ulicy Słowackiego można oglądać około 1000 nowych posadzonych krzewów. Docelowo w parku ma być 18 tysięcy nowych nasadzeń. Prac nie zakłócają nawet kaczki. W parkowym stawie wciąż jest woda, a ptaki pływają po nim jak gdyby nigdy nic i towarzyszą pracownikom zieleni. Sam projekt rewitalizacji parku nie uległ zmianie. Powstaną tu nowe alejki, pomost na stawie oraz plac zabaw. Zaplanowano też nowe oświetlenie i monitoring. Koszt rewitalizacji parku przekracza 5 200 000 zł, z czego ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, prace zakończą się wiosną. Wtedy pleszewianie po dwóch sezonach przerwy znów będą mogli korzystać z relaksu w swoim parku. Szczególnie czekają na to seniorzy z pobliskiego osiedla, dla których to jedno z ulubionych miejsc spacerów i odpoczynku. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Podczas szkolenia minersko-pirotechnicznego, które miało miejsce w lesie w Borowie w gminie Opatówek, zabezpieczono łącznie 341 sztuk różnego rodzaju niewybuchów pochodzących z II wojny światowej. To teren, w którym regularnie odnajdywana jest amunicja z tego okresu.
14: Po 81 latach od zakończenia II wojny światowej w południowej Wielkopolsce nadal można odnaleźć niewybuchy. Przekonali się o tym mundurowi praktycznie z całej Wielkopolski, którzy uczestniczyli w szkoleniu minersko-pirotechnicznym. Za pomocą przenośnych urządzeń do wykrywania metali udało im się odnaleźć niemal 350 sztuk różnego rodzaju niewybuchów. Były to m.in. pocisk rakietowy, pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe oraz zapalniki. Jak informują kaliscy policjanci, wszystkie wydobyte niewypały zabezpieczył minerski patrol oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych jednostki wojskowej 1523 z Inowrocławia. Będą one zneutralizowane, czyli zdetonowane. Zniknęło poważne zagrożenie, podkreślili burmistrz gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz komendant miejski policji w Kaliszu, młodszy inspektor Roman Brus. Mundurowi ostrzegają, że w przypadku odnalezienia niewypałów nie wolno ich przenosić ani dotykać. Należy jak najszybciej powiadomić o znalezisku policję. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
0: Tak minął tydzień. Środa.
19: To ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej. Trwają prace nad uzgadnianiem poziomu finansowania samorządów, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych oraz obszarów, do których będą mogły trafić pieniądze z budżetu wspólnoty w latach 2027-2034. I właśnie teraz każdy z krajów może w propozycjach wpisać oczekiwania wszystkich grup beneficjentów, a dobre przygotowanie poszczególnych regionów będzie skutkowało odpowiednią pulą środków dla każdego z województw.
20: Jeśli mówimy o pieniądzach dedykowanych Polsce, to mówimy o kwocie ponad 120 miliardów euro, które obejmują w tej chwili politykę spójności. Natomiast Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty, jak chociażby Europejski Fundusz Konkurencyjności. Fundusz, który opiewa na blisko bilion złotych. Ten kolejny budżet Unii Europejskiej to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, dla Wielkopolski. Tylko dlatego, że Polska świetnie się rozwija. Im bogatszy kraj, tym mniejsze dotacje płynące z Brukseli.
19: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Hetman, europoseł PSL z Wielkopolski, który przypomniał, że w ostatnich kilkunastu miesiącach nasze województwo otrzymało kilkanaście miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy budżet będzie obowiązywał od 2027 do 2034 roku. W ramach prac nad budżetem Krzysztof Hetman spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup beneficjentów, z którymi konsultował najpotrzebniejsze kierunki europejskiego finansowania w Wielkopolsce.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Ostrzeszowscy policjanci pomogli odnaleźć mężczyznę, który zgubił się w lesie. Zaginiony miał stary telefon bez lokalizatora GPS. Zgłaszający funkcjonariuszom zdarzenie przekazał informacje dotyczące pojazdu, którym wraz z poszukiwanym mężczyzną przyjechali do lasu oraz opis jego ubioru.
21: Mężczyzna poinformował, że znajduje się w pobliżu słupka leśnego. Znajdujące się na nim oznaczenia cyfrowe pozwoliły ustalić dokładny sektor lasu i określić współrzędne miejsca, w którym przebywał. Dzięki temu policjanci mogli szybko dotrzeć do mężczyzny.
19: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowy Magdalena Domeracka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Zaginiony nie wymagał pomocy medyków. Przed wyjściem do lasu warto pomyśleć o swoim bezpieczeństwie i zapamiętać kilka podstawowych zasad.
21: Przed wyjściem do lasu poinformujmy bliską osobę, dokąd się wybieramy i kiedy planujemy wrócić. Warto również zabrać ze sobą naładowany telefon, a jeśli mamy taką możliwość, korzystać z aplikacji umożliwiającej określenie swojej lokalizacji. Zwracajmy także uwagę na słupki znajdujące się w lesie. Umieszczone na nich oznaczenia cyfrowe mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacji, gdy zgubimy drogę i będziemy potrzebować pomocy. Jeśli stracimy orientację, nie przemieszczajmy się bez potrzeby w nieznanym kierunku.
19: Dodała aspirant sztabowy Magdalena Domeracka. Warto też obserwować charakterystyczne punkty terenu, które mogą pomóc służbom w ustaleniu naszego położenia.
0: Radio Centrum.
19: Nieznana przesyłka, ewakuacja urzędu i działania specjalistycznych służb. Tak wyglądał scenariusz ćwiczenia Biologia 2026, które przeprowadzono w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski. Na szczęście zagrożenie było tylko pozorowane.
2: Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracownicy Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Scenariusz zakładał pojawienie się w biurze podawczym urzędu paczki o nieznanej zawartości. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur i współpracy służb, podkreśla młodszy kapitan Kasper Gruszczyński.
22: Przeprowadziliśmy ćwiczenia sztabowe połączone z ćwiczeniami praktycznymi. Głównym tematem ćwiczeń było otrzymanie przesyłki, która była niewiadomego pochodzenia w biurze podawczym Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Po przyjęciu takiej przesyłki została przekazana informacja do Straży Pożarnej oraz Policji. Na miejsce skierowaliśmy specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Ostrowa Wielkopolskiego w ilości 4 zastępów. Na miejscu przeprowadziliśmy rozpoznanie tej substancji, która przyszła w paczce, ewakuowano pracowników oraz petentów obiektu, a następnie przeprowadzono dokładną identyfikację, z jaką substancją mamy do czynienia.
2: Ćwiczenia miały również praktyczny wymiar, dodaje strażak.
22: Przede wszystkim praktyczne sprawdzenie naszych wewnętrznych procedur związanych właśnie z otrzymaniem niezidentyfikowanej przesyłki w placówce administracji publicznej. Wnioskami przede wszystkim jest wiedza praktyczna.
2: Uczestnicy ćwiczeń podkreślali, że takie scenariusze pozwalają służbom przećwiczyć reakcję na kryzysową sytuację, zanim wydarzy się ona naprawdę. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawa.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Kalisz chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na mapie polskiej. polskiego przemysłu obronnego. Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Obronnego, które odbyło się na Uniwersytecie Kaliskim.
3: Przedsiębiorcy rozmawiali m.in. o możliwości wejścia do łańcucha dostaw Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chodzi zarówno o współpracę przy konkretnych projektach, jak i rozwijanie kompetencji oraz finansowanie inwestycji potrzebnych sektorowi obronnemu. Ważną częścią spotkania były bezpośrednie rozmowy przedstawicieli firm ze spółkami należącymi do PGZ. W Kaliszu obecni byli m.in. przedstawiciele WSK PZL Kalisz, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 oraz Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Jak poinformował prezes PGZ Adam Leszkiewicz, od rozpoczęcia cyklu regionalnych forów liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w ekosystemie współpracy grupy wzrosła z niespełna 12 do ponad 14 tysięcy. Spotkanie w Kaliszu miało pokazać także potencjał miejscowych przedsiębiorstw i możliwości ich szerszego udziału w zamówieniach realizowanych dla polskiego sektora obronnego. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
4: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nadzoruje od 2 lat śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się międzynarodowym przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. W toku dotychczasowych czynności zarzuty przedstawiono łącznie 42 osobom.
5: Ostatnio wobec lidera oraz 9 kluczowych podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych.
4: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy ujawnili m.in. specjalnie przygotowane skrytki transportowe, na przykład w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazyny. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, znaczną ilość ekstazy oraz kokainy i gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy złotych. Podejrzanym grożą surowe kary sięgające nawet do 20 lat więzienia. Postępowanie ma charakter rozwojowy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Ta akcja przerosła oczekiwania organizatorów nie tylko w liczbie fantów do sprzedania, ale także osób zainteresowanych ich kupnem. Mowa o wielkim, charytatywnym kiermaszu książek dla zwierząt na głównym rynku w Kaliszu. Zaczęło się miesiąc temu, kiedy Fundacja Zakręceni zaczęła zbierać książki. Chciała uzbierać ich 2000, a udało się zebrać 4000, które wystawiono na sprzedaż w miniony weekend. I chociaż tytułów było 2 razy tyle, co planowano, niemal wszystkie się rozeszły. Udało się zebrać 22 113 zł.
23: To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że wszystkie pieniążki zebrane do Skarbon idą na zwierzęta. I my zawsze środki zebrane podczas tych akcji charytatywnych dla zwierzaków dzielimy na Help Animals, na Fundację Psirociniec, na nasze kaliskie schronisko. To nie jest tak, że zbieramy dla jednych, my wspieramy wszystkie tutaj prozwierzęce, lokalne organizacje nasze. My każdą złotówkę dajemy na zwierzaki. My nie mamy tutaj kosztów, dlatego że wszyscy zrobili nam za darmo.
4: Powiedziała Radiu Centrum Dominika Rzepka, która była współorganizatorką kiermaszu. Wszystkie wystawione na sprzedaż książki Fundacja Zakręceni otrzymała od mieszkańców Kalisza i działających tutaj organizacji oraz firm. Także koszt magazynowania do czasu kiermaszu i transport na główny rynek wzięli na siebie wolontariusze, a pieniądze będą przeznaczone na ratowanie bezdomnych zwierząt, na ich leczenie, kastrowanie, karmę dla nich oraz szukanie domów.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Jego nazwisko można dziś znaleźć na mapie włoskiego miasta Piedmont de San Germano. Antoni Benz, urodzony w Plewni w powiecie kaliskim, jest jednym z polskich żołnierzy, którzy walczyli o Monte Cassino. Po latach jego imię otrzymał niewielki plac w miejscu, gdzie walczył. Na pomniku stanęła także dwujęzyczna tablica przypominająca o jego służbie i śmierci. Ważną rolę w przywróceniu pamięci o Benzu odegrali mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego.
1: Historia Antoniego Benca zaczyna się w Plewni w gminie Ceków Kolonia, gdzie urodził się 7 stycznia 1911 roku. Kończy się na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, gdzie został pochowany po walkach kampanii włoskiej. Kapral 12 Pułku Ułanów Podolskich uczestniczył m.in. w walkach o Piedmonte San Germano. Po latach pamięć o nim zaczęli szczególnie mocno przywracać uczestnicy projektu Z Ziemi Polskiej do Włoskiej, w tym jego organizator Włodzimierz Kuba Staszak z Kalisza. Współpraca z gminą Ceków-Kolonia doprowadziła do kontaktów z włoskim Piedimonte. W maju 2024 roku tamtejszy plac nazwano imieniem Antoniego Benza, a na pomniku umieszczono tablicę w języku polskim i włoskim. W 2026 roku miejsce wzbogacił medalion 12 Pułku Ułanów Podolskich. Historia Antoniego Benza oraz nadanie jego imienia placowi we włoskiej miejscowości obszernie opisał Jarosław Rubin na stronie będącej przewodnikiem turystyczno-historycznym prowadzącym trasami pieszymi i samochodowymi do miejsc związanych z działaniami II Korpusu Polskiego w maju 1944 roku i więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
6: To kolejna okazja, by poznać tajemnice kosmosu, a przy okazji doskonale się bawić. Kaliskie Koło Gastronomiczne rozpoczęło kolejny sezon edukacyjnych spotkań poświęconych najstarszej z nauk przyrodniczych. Oprócz sporej dawki wiedzy, uczestnicy mogą liczyć na sporo eksperymentów i zajęć praktycznych.
7: A liczyć u nas można na potężną dawkę dobrej zabawy, połączonej z naprawdę nowoczesną nauką. Rozmawiamy o astronomii, ale rozmawiamy także o życiu, rozmawiamy o naukach ścisłych, rozmawiamy o tym, co się dzieje w nauce, jakie najnowsze odkrycia mamy astronomiczne czy z innych dziedzin nauk ścisłych, ale także wspominamy historię astronomii. Oczywiście wspominamy naszego kaliskiego Karola Malaperta, który w XVII wieku obserwował Słońce z pomocą lunet. Także bardzo dużo się dzieje.
6: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, prowadzący zajęcia z astronomii. Te odbywają się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. O godzinie 17 spotykają się dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej, natomiast o 18 młodzież i dorośli. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
6: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu zaprasza na wystawę malarstwa Bartosza Czarneckiego zatytułowaną Portret zapomniany. To wyjątkowa ekspozycja, która porusza temat ludzkiej tożsamości, przemijania oraz zacierających się w pamięci obrazów bliskich nam osób. Charakterystyczna, strukturalna technika malarska Bartosza Czarneckiego, pełna ekspresyjnych linii i głębokich faktur, tworzy niezwykły dialog między tradycyjną formą portretu a nowoczesną abstrakcją.
8: Jest to, można powiedzieć, portret namalowany klasycznie, dość realistycznie, ale zdeformowany przez różnego rodzaju narzędzia, które wpływają na wygląd tej postaci. To są narzędzia głównie takie, które można kupić na przykład w sklepie budowlanym, są to packi do rozcierania kleju i używam ich z konkretnego powodu. One mają dość regularne żłobienia i nawiązuje to też do moich takich mocnych inspiracji, które wiążą się z pikselami czy z rastrem.
6: Powiedział Radiu Centrum Bartosz Czarnecki. Wystawę można oglądać do 9 października.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
9: Ostrowscy kryminalni prowadzą poszukiwania zaginionej Mileny Kierońskiej, która 21 września wyszła z domu i do chwili obecnej nie wróciła. Każda osoba, która wie, gdzie może przebywać Milena lub ma informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu, proszona jest o kontakt z ostrowską policją lub inną najbliższą jednostką policji.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Bez przełomu w sprawie ostrowskiego akwaparku. Radni miejscy po raz kolejny nie zgodzili się na finansowanie inwestycji w formule zaproponowanej przez prezydent Beatę Klimek. Tym samym budowa kompleksu basenowego ponownie została odłożona.
2: Już na początku wrześniowej sesji na wniosek większości radnych z porządku obrad usunięto punkt dotyczący budowy i finansowania akwaparku. Temat inwestycji powrócił jednak podczas dyskusji nad wieloletnią prognozą finansową. Prezydent Beata Klimek przedstawiła zaktualizowaną koncepcję powstania akwaparku, uwzględniającą m.in. ruchome dna w basenie sportowym i szkoleniowym, większą strefę spa z sauną dla 70 osób oraz rozwiązania poprawiające energooszczędność obiektu. Miasto planuje realizację inwestycji poprzez spółkę Ostrowskie Inwestycje Sportowe z wykorzystaniem prawie 100-milionowej pożyczki. Ostatecznie radni wprowadzili poprawkę do wieloletniej prognozy finansowej, która odrzuca proponowany sposób finansowania. Przeciwko zagłosowało 12 radnych i 11 wstrzymało się od głosu. Tym samym nie ma zgody na rozpoczęcie inwestycji w proponowanym kształcie przez prezydent miasta, a sprawa akwaparku ponownie wraca do punktu wyjścia. Prezydent Beata Klimek zapowiada, że będzie wracać z projektem na kolejnych sesjach. Większość radnych oczekuje na natomiast znalezienia innego sposobu finansowania inwestycji bez zaciągania kolejnego kredytu. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu ostrowskiego i Kalisza przez kilka godzin brało udział w gaszeniu pożaru, do którego doszło w Żakowicach w gminie Nowe Skalmierzyce. Płonął budynek, w którym przebywały zwierzęta inwentarskie.
10: W godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego. Potwierdziliśmy treść tego zgłoszenia po przybyciu na miejsce zdarzenia. W kulminacyjnym momencie akcji udział brało 16 zastępów w sile ponad 60 strażaków. Pożarem został objęty budynek inwentarski wraz z przyległymi pomieszczeniami. Na szczęście właściciel wyprowadził z tego płonącego budynku 15 sztuk bydła przed naszym przybyciem. Działania trwały ponad 9,5 godziny.
9: Powiedział Radiocentrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, rzecznik prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Szczęśliwie w pożarze nikt nie ucierpiał. Jego dokładne przyczyny i okoliczności badać będzie teraz policja pod nadzorem prokuratora.
0: Radiocentrum.
9: Dlaczego zremontowanego fragmentu ulicy Podmiejskiej i ronda Dobrze zniknęli drogowce i wszystkie maszyny, co jest powodem zaprzestania prac? Pytają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej. Prace będą kontynuowane, ale najpierw musimy uporać się z niekontrolowanym nasypem uniemożliwiającym posadowienie konstrukcji drogi, wyjaśnił Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
11: Powodem przestoju jest stwierdzenie występowania na terenie budowy gruntów nienośnych, takiego nasypu niekontrolowanego, który w tej chwili musimy w porozumieniu z projektantem ustalić sposób dalszego działania. Generalnie są różne sposoby postępowania z takimi nasypami. Czasami wzmacnia się grunt poprzez różne materace, kruszywa, czasami robi się wymianę. W momencie, kiedy to już będzie ustalone, uzgodnione i wykonawca przygotuje stosowne dokumenty, prace będą wznowione.
12: Co to oznacza, że jest taki nasyp?
11: To znaczy, że nie można na nim posadowić konstrukcji drogi. Pamiętajmy, że jest to droga krajowa i ona musi być trwała, wytrzymała.
9: A nasyp, który wstrzymał pracę, odkryto po prawej stronie, patrząc od ronda Westerplatte przed rondem Dobrzec. Niespodziewane przeszkody nie powinny wpłynąć na remont pozostałych fragmentów arterii, które mają być modernizowane w ramach tego jednego projektu.
0: Tak minął tydzień.

0: się słucha.
1: Mateusz Kurzaj, naszym gościem jest Sylwia Nowicka, radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Witam pana, witam państwa.
1: Za nami ponad 11-godzinna sesja Rady Miejskiej. Akwapark, zakup magazynu ochrony ludności, sytuacja MZGM. Jest o czym rozmawiać. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, bo mieszkaniec może się już w tym sporze pogubić. Czy pani jest za budową akwaparku w Ostrowie, czy przeciw?
2: Jestem za budową akwaparku. Uważam, że tak jak sugerowały to billboardy i cała ta kampania informacyjna nakręcona przez panią prezydent i Urząd Miejski, ostrowianie rzeczywiście zasługują na to, żeby również mieć akwapark obok stadionów, hali, innych obiektów sportowych, które powstały. I rzeczywiście tak, chcielibyśmy, żeby akwapark powstał. Chcielibyśmy, żeby powstał na innej działce niż zaproponowano. Ta jest maleńka, ciasna, wokół domów jednorodzinnych i pobudowanie niezwykle kosztownej inwestycji dziś na tej małej działce powoduje, że my jej nigdy w przyszłości na przykład nie będziemy mogli rozbudować, a jakieś nowe elementy, które być może się pojawią. Dlatego uważamy, że po pierwsze nie w tym miejscu. Dla mnie idealne są piaski. Rozbudować piaski właśnie w ten sposób, żeby i ta naturalna ostoja została i żeby tam dołączyć również tego typu elementy. No i nie ten sposób finansowania. Najprostsze, co może być, czyli na twardo kredyt, kolejny kredyt, który co prawda bierze spółka, ale miasto się zobowiązuje nie w formie gwarancji, bo byśmy takich gwarancji nie dostali, że będziemy przez 15 lat spłacać i kredyt spółce i będziemy wyliczaną rekompensatę, tak jak dla MZK, spółce płacić, czyli tak naprawdę płaci za to 142 miliony na dzisiaj jest wyliczone miasto, więc nie w takim systemie finansowania, ponieważ my jesteśmy po korek zadłużeni. Proponujemy rozpatrzenie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pani prezydent wzbrania się rękami i nogami. Jeden z radnych powiedział, że 3P to jest jeszcze 4P. Prokurator, no gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, że w Ostrowie prokurator już jest bez PPP. Jesteśmy za akwaparkiem, ale nie w tym systemie finansowania i chyba nie w tym miejscu.
1: W środę ten akwapark ponownie trafił pod głosowanie. Niestety na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej ten punkt został zdjęty z porządku obrad.
2: Ten punkt będzie się pojawiał naszym zdaniem co sesję, aż do wyborów jesiennych, parlamentarnych, bo to chodzi o to, żeby grzać temat, a nie go rozwiązać.
1: No bo właśnie pani prezydent argumentuje, że projekt został zmodyfikowany po konsultacjach. Pojawiło się m.in. ruchome dno, większa strefa spa i rozwiązania energooszczędne.
2: Ale my nie mówiliśmy ani o ruchomym dnie, ani o strefie spa. Mówimy o finansowaniu, o tym, kto będzie to spłacał, w jaki sposób po roku 2030, bo tak zaczyna się spłata i tak zaczyna się spłata drugiego wcześniej wziętego kredytu. To jest ten słynny Ostrowski Ekspres Inwestycyjny. Wzięto 110 milionów również na budowę akwaparku. I wtedy być może należało ten akwapark budować właśnie z tego europejskiego kredytu. Jak jeden z radnych sugerował, że Polski Ład na takie inwestycje dawał pieniądze, trzeba było wówczas brać i budować, a poszło na drobne.
1: Porozmawiajmy też o kampanii billboardowej na temat właśnie akwaparku, bo w konsultacjach wzięło udział 1491 osób, 58, no nieco ponad 58% uczestników było za budową akwaparku, 41% przeciw. Jak pani interpretuje ten wynik? Czy większość?
2: 58 było za, ale nie z kredytu. No tam właśnie było ważne to pytanie.
1: No właśnie chciałem się dowiedzieć, jak pani interpretuje właśnie ten wynik?
2: Mieszkańcy mówią to, co my. Jesteśmy za, ale nie z kredytu w 100%, ponieważ kredyty nie stać nas dzisiaj na remonty dróg. Ja zadaję podstawowe pytanie. Mamy projekt na modernizację, rewitalizację piasków, które niszczają od 10 lat, nic się tam nie działo przez ostatnie 10 lat. Mamy projekt na rewitalizację piasków na 5-6 milionów. Staraliśmy się jako miasto o dofinansowanie od marszałka. Nie przeszło i nie dostaliśmy i miasto odstąpiło od tego projektu, więc proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Nie stać nas na piaski za 6 milionów, a stać nas na akwapark za 142? No mi się to nie klei. Jeśli nas nie stać na 6 i nie stać nas na większość dróg, które leżą odłogiem, połatane i czekają w kolejce, no to mówmy mieszkańcom prawdę, że pewnie, że zasługujecie na akwapark, ale przy tym montażu finansowym na dzisiaj zatkamy się po korek w budżecie i za chwilę będziemy po roku 2030 spłacać europejską pożyczkę, którą mamy od 2020, tą nową, tą jeszcze starszą. I z czego będziemy budować drogi? Z czego będziemy inwestować? Wystarczy pewnie tylko na spłatę. Ja wiem, że obecnych władz to już nie będzie interesować po roku 2030, ale myślmy perspektywicznie. Dlatego ta kampania billboardowa ma wywoływać takie emocje. Po to są billboardy. Pani prezydent jest świetnym PR-owcem, to wiemy.
1: No że, właśnie, chciałem zapytać właśnie o ten przebieg konsultacji.
2: Te konsultacje są na nasz wniosek, pytania są nasze, takie dość szczegółowe. Ponieważ myślę, że też jest grzech zaniechania przez lata. Można było kupić... Dwie kadencje temu był teren PKS-u do kupienia, to jest na tyłach trzeciego liceum i przy arenie. Pani prezydent nie była zainteresowana, mimo że nasi radni wtedy sugerowali, żeby przystąpić do przetargu i kupić od upadającego PKS-u ten teren. I tam jest trzecie liceum, jest basen, który prowadzi starostwo. Pobudować tam akwapark wspólnie. Dwa samorządy zawsze mają prościej. To była nasza pierwotna propozycja, ale nie zyskała posłuchu.
1: Ja jeszcze tylko wrócę do tego kampanii billboardowej, bo w czasie, gdy mieszkańcy mieli dopiero wyrazić swoje zdanie, w mieście pojawiły się billboardy z hasłem mieszkańcy są na tak, Ostrowianie chcą akwaparku. Tak, to... Czy pani zdaniem samorząd powinien prowadzić taką kampanię równolegle z konsultacjami?
2: Pani prezydent nie liczy się z wydatkami, jeśli chodzi o PR. To już wiemy. 18-osobowa kancelaria, tak? Mimo ścięcia pieniędzy na wypłaty w urzędzie, pani prezydent zatrudniła 18 osoby od 3 sierpnia w kancelarii pani prezydent, która zajmuje się promocją głównie władz miasta. I wywoływanie takich emocji, na co mieszkańcy zasługują, na co nie, na to zwracaliśmy uwagę na sesji, bo był bardzo ważny punkt dotyczący budowy inwestycji przez PGE na ulicy Sadowej. I mieszkańcy też to zauważyli. Nie było billboardów mówiących nam, jakie mogą być zagrożenia związane z tą inwestycją. Nie było tego w informatorze miejskim, który wychodzi co miesiąc i raczej nas szkaluje jako radnych, na co się nie zgadzamy i co blokujemy. Nie było wywieszenia na przystankach, nie było akcji ulotkowej, nie było płatnych materiałów w mediach. Ważne tematy są pomijane. Na billboardy trafiają tematy, które wzbudzają emocje. Przykre.
1: To właśnie, to gdzie pani stawia granicę między informowaniem mieszkańców, a próbą na przykład wpływania na wynik konsultacji?
2: No tymi billboardami, nie wiem, miałam wrażenie, że pani prezydent już zakończyła konsultację, żeby mieszkańcy po prostu nie angażowali się w te konsultacje i żeby z góry można było powiedzieć, że przecież wszyscy myślą tak jak ja. No, słabe.
1: Jakub Paduch skierował do miasta osobne zapytanie dotyczące tej kampanii. Czy pani zdaniem powinny zostać publicznie przedstawione jej pełne koszty, zleceniodawcy i wykonawcy?
2: Ale odpowiedź jest na BIP-ie i wychodzi na to, że żaden z wydziałów, to jest śmieszne, billboardy się wykleiły same. Taka jest odpowiedź do przewodniczącego Paducha. Żaden z wydziałów Urzędu Miejskiego nie zlecał wyklejania billboardów. Koszt wyklejenia przystanków to 2000 z kawałkiem. Myślę, że pewnie jakaś spółka wzięła to na siebie, ale pewnie znowu musimy się zacząć bawić w śledczych i pytać. Jest to bardzo słabe.
1: Porozmawiamy jeszcze o kredycie, który był zaciągnięty w 2022 roku.
2: W sierpniu 2020 roku, jak sobie państwo wyszukacie, jest na stronie Urzędu Miejskiego Ostrowski Ekspres Inwestycyjny. W ogóle ruszamy z europejskimi inwestycjami. Będzie się działo. No wiecie państwo, tak to się sprzedaje. 110 milionów wzięliśmy z tego EBI. Byliśmy jedynym miastem poniżej 100 tysięcy mieszkańców, w którym ten Europejski Bank Inwestycyjny przyznał taki kredyt. I to jest dobra informacja, jeśli się ten kredyt mądrze wykorzysta. A ten kredyt poszedł na drobne, bo z tego kredytu pierwotnym zamiarzem miał być budowany park wodny. I pewnie należało go wtedy wybudować z tych pieniędzy. To było jeszcze przed wojną, byłyby zupełnie inne ceny. Dzisiaj to wiemy. Park nie powstał. Nikt tych pieniędzy, które na park zostały wzięte, nie oddał, tylko poszło na drobniejsze, na przykład na wkłady własne, co jest chore. Na wkład własny do deptaku, który wygląda jakby nie był remontowany, po remoncie wygląda gorzej, na tężnie, na ogródki jordanowskie, na rzeczy, na które nas jako miasto powinno być stać, robić, remontować, inwestować w to z bieżących wydatków, czyli co roku planowanych w budżecie, tak jak w domu rodzinnym. No jeśli bierzemy kredyt, no to jak nam się rozejdzie na drobne, to żałujemy, bo i drobna rzecz jest niewystarczająca na to, żeby być zadowolonym bardzo, a spłata boli. Więc jeśli bierzemy, tak samo jak w domu, no każdy chciałby mieć 3 Mercedesy, 4 razy w roku wyjeżdżać na wakacje zagraniczne i jeszcze mieć jakieś możliwość wyjścia, nie wiem, do restauracji. Jeśli nas na to wszystko nie stać, no to musimy myśleć, na co nas stać i myśleć również tym kredytem. Moim zdaniem został, no nie powiem, że przejedzony, bo i powstały przedszkola, hala na Kusocińskiego została wyremontowana, ale na przedszkola są inne rodzaje dotacji. My nie musimy budować przedszkoli z kredytu, bo możemy się postarać co roku o jakąś inną dotację, więc ten kredyt poszedł na drobne, a szkoda, bo my go zaczynamy spłacać w roku 2030 i musimy mieć świadomość, że to nie jest 110 tysięcy. 110 to jest wzięty kapitał, plus będziemy spłacać odsetki. A to, co nas martwi, również to, że rocznie w takich małych miejscowościach jak Ostrów demografia jest okrutna. Nam ubywa rocznie około 800 mieszkańców. I teraz dług na głowę liczony na dzisiaj, on w roku 2030 będzie zupełnie inny, bo tych głów będzie mniej. Dlatego władza musi planować na lata, nie tu i teraz do najbliższych wyborów. A my mamy wrażenie, że wszyscy myślą wyborami parlamentarnymi 2027, że wszyscy tam na dzisiaj chcą iść i byle do 2027, a potem to chociażby potop.
1: Kolejny ważny temat. W środę Rada przegłosowała uchwałę dotyczącą złożenia zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zakupem nieruchomości przy ulicy Majakowskiego na magazyn ochrony ludności. Dlaczego pani zagłosowała za skierowaniem tej sprawy do organów ścigania?
2: Bo jestem w komisji rewizyjnej i od marca solidnie przeglądałam. Mamy całe segregatory dokumentów. Tak naprawdę troszkę o te dokumenty musieliśmy się wypraszać, dlatego to tyle trwało. Tam jest mnóstwo niejasności. Ja nie przesądzam, że doszło do nieprawidłowości, ale wolałabym, żeby wyjaśniły te wszystkie okoliczności, co do których my mamy wątpliwości jako radni, a nie mamy żadnych instrumentów, żeby próbować wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej dokonano tego zakupu, dlaczego przyjęto, mając 12 ofert pisemnych. Takich szczegółowo opisanych. Ktoś zgłasza ofertę ustną. Nie wiemy kto, dlaczego ustna, dlaczego nie zrobiono notatki. Przy drobnych wydatkach w urzędzie robi się zawsze notatkę służbową, żeby mieć taką, brzydko mówiąc, dupokrytkę. A nagle ktoś składa ofertę na zakup blaszaka z lat 90. ze służebnością drogi. I nikt nie robi notatki. I ta oferta jest wybrana. Pani prezydent tłumaczyła,

0: prokuratury lub innych organów ścigania, dlatego też ten wniosek.
1: Ostatni temat, MZGM, mieszkanie za remont. Na tej samej sesji długo rozmawialiście o sytuacji MZGM, a pani złożyła ostatnio zapytanie dotyczące programu Mieszkanie za remont. Co pani chce w tej sprawie wyjaśnić?
0: Ja od jakiegoś czasu składam zapytanie, bo od momentu, kiedy były prezes MZGM-u trafił za kratki, no to okazuje się, wychodzą trupy z szafy, bym powiedziała. I tak jak wyglądało do tej pory, że to jest trochę takie pudrowanie tego trupa, no to dzisiaj widać, że rzeczywiście solidnie tamtego trupa pudrowano. Sytuacja w MZGM jest moim zdaniem dramatyczna. To, co było naszym sztandarem, myśmy zawsze jako miasto mieli listę komunalną i socjalną, która się wypełniała w rok. Ludzie dostawali wyremontowane mieszkania, za to dostawaliśmy nagrody jako miasta. I okazuje się, że od 2020 roku rokrocznie przybywa pustych mieszkań, które obrazowo możemy powiedzieć, że MZGM kładzie na półkę. Nie dostają ich ani mieszkańcy, ani nie ma pieniędzy na to, żeby je remontować. Więc one stoją, nie przynoszą przychodu. 156 takich mieszkań jest i 1/4 lokali użytkowych, czyli 1/4 sklepów stoi pusta. MZGM nie ma z tego pieniędzy, bo nikt tych lokali nie chce, bo są w takim stanie, w jakim są. MZGM nie ma kasy, żeby to remontować i nam się kółko zamyka. Jednocześnie robią festyny z gwiazdą w amfiteatrze, więc ja pewnych rzeczy nie rozumiem. Były dwa super programy. Program dla systematycznych i program dla zaradnych, czyli ten program dla zaradnych zmienił się w mieszkanie za remont. I piszą do mnie mieszkańcy, proszę pani, my byliśmy, chcieliśmy wziąć mieszkanie i za swoje MZGM-u zasobów i wyremontować i oni nam nie chcą dać. I dlatego o to pytam, bo mieszkańcy przychodzą i mówią, no ile? 156 mieszkań czeka, my pójdziemy, wyremontujemy za własne, bo tak można i ten wkład jest odliczany potem od czynszu. I się okazuje, że prezes MZGM-u potwierdził to, co mówili mi mieszkańcy. Są 4-5 mieszkań w roku w ramach takich umów. Dlaczego, skoro 156 ich mamy wolnych? Dlaczego nie dać mieszkańcom? Niech sobie wyremontują. Pod nadzorem oczywiście, według wszystkich tych wytycznych. No jest nowy prezes, moim zdaniem, no, na razie się rozgląda w tej spółce. Pewnie jeszcze się trochę porozgląda. I zaproponowałam prezesowi, powiedziałam, że jeśli ma 1/4 wolną sklepów na parterze i one stoją od lat puste, to ja bym je zamieniła na mieszkania dla osób starszych. Uwolniłabym więźniów 4. piętra, przerobiłabym te mieszkania po to właśnie, żeby starsi ludzie mieli te mieszkania na papierze. No i pan prezes powiedział, że to jest pomysł genialny i on go weźmie do realizacji. Mi ręce opadają.
1: I tu postawimy kropkę. Moim Państwa gościem była Sylwia Nowicka, radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: A dziś od rana słonecznie, tak będzie przez większą część dnia do 18. Spodziewajmy się, że tych chmur będzie bardzo mało albo wcale, do 20 stopni. A teraz o poranku 9. Wiatr dzisiaj z kierunków południowych i wschodnich. I będzie wiał słabo i umiarkowanie, bez opadów. Piękna niedziela.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Kolejny wyciek danych. Eksperci mówią, trzeba z tym żyć. Uwaga na mgły. Może i ładne, ale na drodze są niebezpieczne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili tak ofiary czwartkowego ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji. Mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
6: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie. I nie musi rzucać na ten front informacyjny bardzo dużych zasobów, bo to już zostało zrobione. Polacy sami o tym rozmawiają.
5: Oto by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z Konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enel Med mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
7: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność jest niestety, ale na sprzedaż.
5: Wyciek danych z Enel Medu to kolejny tego typu incydent. W ostatnim czasie hakerzy ukradli dane z aplikacji Medyk firmy Kubusoft, a także Zdrowit i MyDoktor. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku kontroli będzie więcej. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Powinna się rozrzedzić mniej więcej o 9:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 8:00. To jak? Spaliście? Czy po tych sportowych emocjach było jeszcze takie świętowanie i duża radość? Jeżeli tak, to może i została na poranek. Bardzo się cieszymy z Mistrzostwa Europy naszych siatkarzy. Co ja mogę zagrać na początek, mówiąc dzień dobry wszystkim? Grażyna Marciniak, cześć. Przede wszystkim dzień dobry fanom tych sportowych drużyn, na których zawsze można liczyć. No, Queen. Po prostu.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Już 12 minut po godzinie 8. Jest niedziela, 27 września, dzisiaj w kalendarzu. Dzisiaj Światowy Dzień Turystyki między innymi. No i ja za kilka chwil już tradycyjnie, tak jak o poranku w niedzielę, będzie szansa, żeby wysłuchać głosu Ewangelii. I jeszcze teraz wracamy do muzyki na moment.
1: Radio 106.4 FM.

0: Głos Ewangelii.
1: 8:15, na dzisiaj druga część odcinka reportażu Magdaleny Balcerak i Henryka Dedo, zatytułowanego Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Jego bohaterką jest Beata, która od najmłodszych lat doświadczała ciepłej i radosnej relacji z rodzicami, ale czas rozłąki z nimi, kiedy obydwoje naprzemiennie pracowali za granicą, pozostawił ogromną wyrwę w sercu Beaty. Pustkę i poczucie osamotnienia dziewczyna próbowała zapełnić sobie kolejnymi relacjami z mężczyznami.
2: Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
3: Pojechałam do Holandii. Mieszkałam w Holandii rok czasu. W Holandii już pracowałam, ponieważ mama mojego partnera zadzwoniła do mnie i powiedziała, że muszę wrócić do domu, ponieważ źle się dzieje z jej synem i z moim dzieckiem. Przyjechałam do Polski i myślałam o tym, że muszę się wyprowadzić. Tym bardziej, że były takie historie, że ten mój partner czasami popijał tak mocno i policja przyjeżdżała do nas do domu. Moja przyjaciółka mówi, chodź Beata, pójdziemy na dyskotekę. Pójdziemy się pobawić, w końcu wróciłaś, z tobą są najlepsze imprezy. Więc ja długo nie myśląc, poszłam na dyskotekę. I na tej dyskotece wszedł facet, duży, rozglądał się po sali, ja od razu go zobaczyłam. I poszłam z nim zatańczyć. I tak poznaliśmy się z Tomkiem i zawsze myślałam sobie o tym, nigdy nie szukaj sobie faceta na dyskotece do życia. Pobawić się i wyjść, ale nigdy nie szukaj sobie męża na dyskotece. Widziałam, że on jest bardzo taki porządny człowiek, taki ciepły i bardzo się mną opiekował od samego początku i jakoś tak to zobaczyłam jako kobieta, że to jest inny facet niż ci w Holandii, niż moje wcześniejsze związki. Bardzo mnie tym ujął, że był inny. Później sprawy się tak potoczyły, że zaprosił mnie na dwa wesela. Ja mówiłam mu na początku, daj sobie ze mną spokój, ja jestem kobieta po przejściach. Daj sobie spokój, bo ja jestem tak poraniona, ja ciebie poranię. Nie chciałam mu zrobić krzywdy, ale to jakoś tak szybko się potoczyło, że tak szybko zakochaliśmy się w sobie. Poszliśmy na te dwa wesela. Ja wiedziałam, że muszę się wyprowadzić z domu mojego partnera, z którym mieszkałam dalej i z naszym wspólnym dzieckiem. Tyle, że on miał kochankę. Ja też mam kogoś i usiedliśmy, zaczęliśmy o tym rozmawiać, że musimy się rozstać, że po prostu ja muszę przestać tutaj mieszkać. No i to też był taki bardzo trudny moment, bo musiałam zakończyć jakiś kolejny etap swojego życia, ale wiedziałam, że mogę polegać na Tomku. 3 miesiące znaliśmy się i zaczęliśmy szukać mieszkania do wynajęcia. Wynajęliśmy to mieszkanie, właściwie Tomek to mieszkanie wynajął i żyliśmy jak małżeństwo. Żyliśmy naprawdę dobrze. To był naprawdę dobry mój związek. To był człowiek, który mnie szanował. Po prostu był dla mnie dobry i kiedy przychodziły jakieś trudne momenty i takie zwroty mojego życia, bo to stare życie ciągle pukało, on wiedział o tym, że ja mam takie sprawy niezałatwione, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić, że szukam alkoholu i wszystkiego. I on mnie właśnie uspokajał, bo ja byłam bardzo chaotyczną osobą i taką nadpobudliwą bardzo. Tomek był dla mnie wymarzonym partnerem. To był człowiek, który zabierał mnie na wycieczki zagraniczne. On po prostu dla mnie robił wszystko. On mnie naprawdę kochał. I ja czułam się kochana w tym związku, a jednocześnie gdzieś nas wciągał alkohol i mieliśmy takie właśnie, co weekend robiliśmy sobie imprezy sami. Nam się wydawało wtedy, że to jest bardzo fajne, ale ten alkohol do takiego stopnia działał we mnie, że ciągle w tych takich amokach alkoholowych wylewało się ze mnie żale do moich rodziców. Ja ciągle miałam do nich żal, że oni mnie wyrzucili z domu w takim momencie z dzieckiem na ulicę, że po jakimś czasie Tomek już nie mógł słuchać tych moich żali, a ja ciągle z tym chodziłam.

0: skontaktowała się ze mną koleżanka, która przyjechała z Irlandii i chciała się bardzo ze mną spotkać po 12 latach niewidzenia się. My byłyśmy razem przyjaciółkami, chodziłyśmy na imprezy. Zaprosiłam Anię do swojego domu i Ania w pewnym momencie powiedziała mi tak: Patko, mam dla ciebie prezent. I ona wyciągnęła Pismo Święte, napisała mi dedykację mojej kochanej Beci, żeby znalazła nową drogę Pana Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Powiedziała coś takiego: Patko, jak Pan Jezus się dotknie twojego serca, to zobaczysz. I ja pomyślałam sobie: zobaczysz? Ale co zobaczysz? Co ona sobie wyobraża? Ja znam Pana Jezusa, ja chodziłam na religię, byłam bardzo dobra. Księża do nas do domu przychodzili. Co ona mi mówi? Ja znam Pana Jezusa. Byłam oburzona. Jak ona mi może powiedzieć, że ja nie znam Pana Jezusa? Przecież ja chodzę do kościoła. No i pewnego dnia Tomek bardzo chciał tak mi... On wiedział, że ja lubię takie programy historyczne i puścił mi, leciało chyba na Discovery, taka historia, że Pan Jezus został powieszony na krzyżu, a potem z tego krzyża go ściągnęli, a on z Marią Magdaleną poszedł do Chin i tam sobie założyli takie miasteczko swoje, tam mieli swoje dzieci. Jak ja to usłyszałam, ten program się skończył, to przeżyłam ciężki szok. Pomyślałam sobie tak: to gdzie ten Jezus w końcu poszedł, jak zszedł z tego krzyża? Myślę sobie, tyle lat jestem katoliczką i ja nie wiem, co się stało z Panem Jezusem. Ja byłam taka dobra na tej religii, ale ja nic nie wiem o Panu Jezusie. Postanowiłam, że pierwszy raz w życiu zrobię coś tak, jak należy. Zacznę tą księgę czytać od początku. I zaczęłam czytać tą księgę od Ewangelii Mateusza. I zaczęłam rozmawiać z Bogiem. Mówiłam: Panie Jezu, tu jest w tej księdze wszystko pięknie, ale tu jest wszystko na odwrót. I nagle w swoim sercu usłyszałam: w Twoim życiu jest na odwrót. Ale jak to moje życie jest na odwrót? Ale dalej czytałam Biblię i bardzo się zakochiwałam w Panu Jezusie. Ja się tak bardzo w Nim zakochałam, że On był... Ja myślałam sobie o Nim, że On jest najpiękniejszym mężczyzną w moim życiu, jakiego poznałam. W tym czasie mój Tomek grał. Przychodził z pracy i grał. Kupił sobie wielki telewizor, kupił sobie Xboxa, kupował sobie gry i ciągle grał. A ja uciekałam do sypialni i czytałam Słowo Boże i kochałam Pana Jezusa coraz bardziej, a On do mnie mówił i On mnie zmieniał.
1: Nasze życie z grubsza poukładane, dogadywaliśmy się, nagle zmiana taka dla mnie na gorsze. No po prostu dla mnie to był szok, tak jakby ją ktoś podmienił. Tak jak weekend był czy coś, zawsze tam mieliśmy jakieś tam, po prostu siedzieliśmy razem, jakieś tam drinki, coś tam. Było fajnie. Nagle Beata nie chce znowu jakiegoś tam alkoholu wypić, jakiegoś drinka, piwa czy cokolwiek. Całkowicie się zmieniło. Słownictwo się zmieniło u niej. Wszystko się zmieniło, nasze życie. Tak poukładane wtedy zmieniło się.
0: Pan Bóg w jednym momencie zabrał te rzeczy, którymi byłam najbardziej związana. I ja wiedziałam, że Bóg mówi do mnie, że ja mam iść do domu rodziców i się z nimi pojednać. I ja sobie pomyślałam: Panie Jezu, ja im wybaczam wszystko, ale Ty idź tam, a ja im wybaczam w sercu. Naprawdę sobie tak myślałam. 11 lat nie byłam w domu rodziców. W Wigilię mój tato zadzwonił do mnie. No i zaczęliśmy rozmawiać. Mój tato mnie zaprosił na drugi dzień świąt. No i tak się stało, że w drugi dzień świąt poszłam do domu moich rodziców. I pierwsze, co zrobiłam, czego nigdy wcześniej bym nie zrobiła, prosiłam moich rodziców o wybaczenie. Bo Bóg tak mi powiedział: proś ich o wybaczenie. Kiedyś pomyślałabym sobie: nie, to oni powinni mnie przeprosić za to, co mi zrobili. Ale poszłam do domu i prosiłam: wybaczcie mi. Płakaliśmy wszyscy troje. Moi rodzice nie znali mojej córki, więc poznali swoją wnuczkę po tylu latach. Wszystkie rzeczy potoczyły się szybko. Zaczęła się toczyć historia z moim synem. Po wielu latach nawiązałam z nim kontakt. On wtedy mieszkał we Wrocławiu i studiował. Pojechaliśmy do tego Wrocławia. Spotkałam się z moim synem po tylu latach. Prosiłam go o przebaczenie. To było trudne, bardzo trudne. ale mogliśmy się przytulić, mogliśmy porozmawiać. Pan Bóg tak dawał mi sugestywnie, tak najpierw moich rodziców, później za pół roku mojego syna, a za pół roku moją siostrę. Pan Jezus mi ją dał na święta. Ona nas zaprosiła do swojego domu na Wigilię. To był taki moment szczególny i taki dla mnie bardzo ważny. Po tylu latach nieodzywania się, Bóg pokazał mi, ile błędów było w moim zachowaniu w stosunku do mojej siostry, ile niewybaczenia było w tej relacji. I były trudne momenty i Bóg mnie przez to wszystko przeprowadził.

0: My z Tomkiem wzięliśmy ślub. W międzyczasie się okazało, że mój Tomek jest ateistą. I że on po prostu nie wierzy w Boga. Nagle oddaliłam się od mojego Tomka jakby o 1000 kilometrów. To był dla mnie jakby obcy człowiek. Ja byłam tak zdeterminowana, że ja byłam gotowa od niego odejść, zabrać dziecko i wyjść, bo tak kochałam Pana Jezusa. Ale coś mi nie pozwalało po prostu zrobić tego. Wiedziałam, że on mnie kocha i że bardzo męczyliśmy się. Co wieczór siadaliśmy, płakaliśmy. Ja mówiłam, a co ci zależy? Uwierzyć w tego Boga. Ja w tej gorliwości bardzo dużo błędów popełniłam.
1: Złościłem się. Co raz jej mówiłem, żeby wróciła ta stara Beata, żeby było tak, jak było wcześniej, tak jak dawniej było, że tak wszystko było nam, no dobrze nam było wtedy. Dłuższy czas, naprawdę długi czas, żeśmy się ze sobą kłócili, próbowaliśmy się jakoś tam dogadać. Ona swoje, ja swoje. Ona mówi, ty się musisz nawrócić, ja mówię, ty musisz powrócić, tak żebyśmy mieli tak, jak kiedyś było dobrze nam. Po pewnym czasie tak jakby żeśmy sobie odpuścili. No, żyliśmy razem, ale jakby osobno. Beata zamykała się w sypialni, czytała Biblię, a ja żyłem w swoim świecie wirtualnym, grałem, zabijałem, jeździłem sobie autkami, takie tam różne rzeczy.
0: Zawiodłam się na swoich próbach nawracania i tej gorliwości mojej i postanowiłam Panu Jezusowi powierzyć swojego męża. Przestałam własnymi siłami po prostu to robić. Więc 2,5 roku życia razem, ale duchowo osobno kompletnie. Zawsze robiłam tak, że wieczorem wołam moją córkę, chodź, pomodlimy się, Julka. I pewnego razu mój mąż mówi, mogę się pomodlić z wami? Ja myślałam, że się po prostu przewrócę. Ja myślałam, że nigdy tego nie usłyszę. Mówię, tak, chodź się pomodlić z nami. Ludzie mówią, że przedłużanie kończyn i takie różne rzeczy to są cuda. Ale ja zobaczyłam cud w moim domu. Człowiek, który mówił, że jest ateistą, nagle mówi, Jezu, jesteś moim Panem.
1: Szczerze mówiąc, to nie wiem, nie mam pojęcia, czemu tak się stało. Wziąłem Biblię do ręki, położyłem się w łóżku, zacząłem czytać. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu uwierzyłem. Uwierzyłem w Boga, że Jezus jest Bogiem, że Jezus umarł za mnie. I na ten czas wiedziałem tylko tyle, że muszę przeprosić za grzechy i tak też zrobiłem.
0: Po czym on mi powiedział, że sprzedaje konsolę i ja mówię, ty? Ja byłam tak zdziwiona bardzo. I kiedy woził mnie do kościoła, to zawsze było tak, że on mnie przywoził do kościoła, odjeżdżał, jechał do domu, grał w te swoje gry i potem, kiedy po niego dzwoniłam, to on po mnie przyjeżdżał. I kiedy on się nawrócił, to przyjechał do kościoła, usiadł, pochylony i kiedy słyszał kazanie, to aż otwierał buzię i ściskał Biblię.

Ja zobaczyłam, że ja znalazłam tego mężczyznę, którego szukałam. To był taki moment, że on wychodzi z łazienki, wykąpany w szlafroku, wchodzi do kuchni na śniadanie rano. I ja patrzę na niego, a on ma te dziury. I mi się przypomniało, że ja jeżdżąc na rowerze w Holandii mówiłam coś o tych dziurach na policzkach, że Panie Boże, on będzie od Ciebie, ten, co będzie miał te dziury na policzkach. Ja po prostu w myślach swoich mówiłam tak bardzo realistycznie marzenia o tym człowieku, którego ja naprawdę potrzebuję. Nawet nie wiedziałam wtedy, że się modlę. I nawet nie wiedziałam wtedy, że Bóg tego słucha.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Kropla wieczności.
1: Miłość, mocna jak skała. Miłość. Ileż to piosenek i wierszy o niej napisano? Chyba miliony. Skoro słuchasz radia, to doskonale wiesz, że zdecydowana większość piosenek mówi właśnie o tym. O miłości. Dlaczego poświęcamy jej aż tyle uwagi? Dlaczego reklamodawcy namawiają nas do zakupu swoich produktów, kusząc obietnicą szczęśliwej miłości? Dlaczego to miłość wprawia nasz świat w ruch? Chodzi o to, że każdy chce być kochany. Chcemy bliskich więzi z innymi ludźmi. Pragniemy też tej wyjątkowej więzi z drugą ludzką istotą, mężem czy żoną. Jest też miłość na innych poziomach. Między rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem, między przyjaciółmi. Gdy kochamy, otwieramy się i odsłaniamy. Niemal zawsze miłość kogoś rani. Ale istnieje miłość szczególna. Miłość Boga Ojca do Jego dzieci. Ona nigdy nie zawodzi. Jest niewzruszona, jak skała. A nawet gdyby góry zachwiały się i runęły, mówi prorok Izajasz, to miłość Boga do nas pozostanie niewzruszona.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
3: 27 minut do 9.
4: Od radia. Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
6: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
0: Reklama.

0: kwadrans do godziny 9. Jeszcze dzisiaj, jeżeli nie macie pomysłu na to, co ze sobą zrobić, to warto skorzystać z takich propozycji, jak na przykład planszówki w Kępnie. Dzisiaj drugi dzień tego spotkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie. Między 11 a 18 szansa, żeby pograć. Do wyboru ponad 400 planszówek, w tym nowości wydawnicze, no i oczywiście szachy, warsztaty malowania figurek. Jeszcze kącik gastro, będzie kawa i herbata, będą panie z KGW, które przygotują smaczne potrawy, a tego już reklamować nie trzeba. Świat gier planszowych zapraszam właśnie Kępno. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Mają tytuł, mają bilet do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie. Jeszcze o wygranej Polaków, jeśli chodzi o spotkanie z Francją podczas Mistrzostw Europy w siatkówce. O tym w wiadomościach o 9 na antenie Radia Centrum. I jeszcze przejazd przez Warszawę dzisiaj z utrudnieniami. A dlaczego? Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj wystąpi wyraźna poprawa warunków biometeorologicznych przez większość dnia. Sucha i słoneczna, odczuwalnie przeważnie ciepła pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze organizmy. Dzisiaj napływa do nas coraz suchsze powietrze, polarne, cieplejsze na zachodzie, a 20 stopni to będzie maksymalna temperatura w ciągu dnia. Teraz tych stopni 13 na słupku rtęci. I dzisiaj prawie bezchmurne niebo przez większą część dnia. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich i południowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
6: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
7: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
5: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
8: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
5: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Brawo, brawo chłopaki, 3 minuty po godzinie 9:00. Dziewczyna też tam widziałam, była na zdjęciu w tej grupie, która współpracowała, no i jest autorem sukcesu wspólnego. No ale najważniejsze, ci, którzy na boisku wypocili swoje. Piękna niedziela nam się szykuje, już niezależnie od tego, jakie informacje z wczoraj jeszcze te sportowe. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie się działo, jeśli chodzi o muzykę, to pamiętajcie.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

I and I to everyone.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Tacy sami, bo z takimi samymi założeniami pewnie wychodzimy do wielu rzeczy. No po prostu każdy chciałby być szczęśliwy, spokojny i pewnie zadowolony. 16 minut po godzinie 9, jak dzisiaj u was o poranku. Na pewno dzisiaj w dobrym nastroju, trzymam się tego, wstają ci, którzy mają dzisiaj urodziny czy imieniny. Pozdrawiamy. Nie patrzcie w kartkę z kalendarza, że to już któryś tam rok z kolei, ale jest ważna okazja, żeby świętować urodzinowo. No i są ci, którzy mają swoje imieniny. Adolf, Amadeusz, Damian, Gaja, Gajusz, Jan, Kosma, Mirabella, Urban i Wincenty. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla was. No tak, słońce pięknie świeci tylko dla wybranych.
1: Radio Centrum.

Po zwycięskich derbach w Kaliszu Robót KPR Ostrowia podejmie we własnej hali mistrza polskiej industrii Kielce. I ten temat między innymi w wiadomościach o 9.30 z regionu południowej Wielkopolski. To jest chyba taki temat sportowy na niedzielę po tym, o którym słyszeliśmy wczoraj i którym żyjemy jeszcze dzisiaj, jeśli chodzi o Mistrzostwo Europy. No ale jesteśmy tu i teraz i jesteśmy w regionie południowej Wielkopolski za 5 minut. Szczegóły informacji.

0: do muzyki jeszcze wrócimy. Na razie czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Pierwsze dziś od Łukasza Kosteckiego.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o konsultacjach w sprawie przywrócenia praw miejskich w Baranowie, zapowiemy kolejną odsłonę targu na plantach, a na koniec ostrowianie podejmą mistrza Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: O 4 głosy więcej było zwolenników przywrócenia praw miejskich niż przeciwników. Mowa o Baranowie w powiecie kępińskim. W konsultacjach wziął udział niespełna 6% uprawnionych mieszkańców.
3: Wynik konsultacji jest niemal remisowy. Różnica między zwolennikami i przeciwnikami praw miejskich dla Baranowa wyniosła dokładnie 4 głosy. Za było 214 mieszkańców, przeciwko 210. 9 osób wstrzymało się od głosu. Z 8044 uprawnionych w konsultacjach uczestniczyło 469 osób, a więc 5,83%. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek podkreśla, że konsultacje dotyczyły samego Baranowa, gdzie większość uczestników była za przywróceniem praw miejskich. Dlatego gmina chce kontynuować procedurę. Ostateczna decyzja będzie należała do organów administracyjnych. Baranów był już miastem. Prawa miejskie utracił ostatecznie w 1932 roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W sobotę 17 października w Kaliszu odbędzie się kolejny targ na plantach. Wystawców będzie można spotkać od 9 do 12 na placu w pobliżu wejścia od Nowego Rynku. Wydarzenia te cieszą się dużą popularnością. W każdej edycji udział biorą hodowcy roślin oraz producenci miodów, przetworów, rękodzieła, kosmetyków naturalnych, ozdób, wyrobów wyklinowych i produktów regionalnych. Osoby zainteresowane wystawieniem swojego stoiska mogą już zgłaszać tę chęć do Kancelarii Prezydenta Miasta. Udział jest bezpłatny. Po zwycięskich derbach w Kaliszu Rebut KPR Ostrowia podejmie we własnej hali mistrza Polski Industrię Kielce. Początek spotkania, w którym faworyt jest jeden, w niedzielę o 15:00. Biało-czerwone pasiaki zapowiadają walkę, ale jak powiedzieli Radiu Centrum Patryk Marciniak i Rafał Stępniak, z Rebut KPR Ostrowi punktów trzeba szukać w innych spotkaniach, a wygrana w Kaliszu daje drużynie odrobinę oddechu.
4: I wiedzieliśmy o co chodzi w tym meczu, że musimy wyciężyć za 3 punkty, bo to nam jakby lekko buduje drogę, bo jakbyśmy przegrali, to już tak lekko by nie było.
5: Ale teraz lekko nie będzie, bo Industria Kielce przyjeżdża do Ostrowa.
4: Wiadomo, że Industria przyjeżdża do Ostrowa, o punkty będzie ciężko, ale będziemy walczyć jak z Słodkiem, lecz my skupiamy się jeszcze trochę bardziej na tych meczach, które nas czekają na wyjazdowych w Kyzynie i Podkowie.
6: Kielce to jest, ja tak zawsze mówię, to jest nagroda dla kibiców, dla nas, za to, że jesteśmy tu i możemy z nimi grać. Trzeba się z jak najlepszej strony pokazać, zagrać to, co najlepiej się umie, natomiast no, wiemy, jaka jest różnica. I no, oczywiście mogę tu mówić, że w sporcie wszystko możliwe, ale no, musiałoby się bardzo dużo rzeczy wydarzyć.
5: Punktów trzeba szukać gdzieś indziej.
6: Punkty trzeba szukać już w następnym meczu z Kwizynem i później z Piotrkowem.
2: A Industria Kielce, której trenerem jest Krzysztof Lijewski, z 9 punktami zajmuje 2 miejsce w tabeli Lotto Superligi. Ostrowski zespół z 3 punktami jest 7.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 10.

Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie. Reklama.

Weekendowo, nie tylko muzycznie, także informacyjnie. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, żeby bronić eksmitowanej seniorki. Ten temat między innymi w wiadomościach o 10:00. Jeszcze o sukcesie tytuł został u nas. Drużyna najlepsza w Europie, jeżeli chodzi o

0: Reklama.
1: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Płynie do nas cieplejsze powietrze, biomat jest korzystny i słońce przez cały dzień. Czegoż tu więcej chcieć? Można wybrać się spokojnie, się na jakiś spacer, wycieczkę, zaplanować jakąś aktywność na powietrzu świeżym, bo będzie naprawdę dzisiaj bardzo przyjemnie, do 20 stopni. Na razie 15 na słupku rtęci i niebo prawie bezchmurne przez większą część dnia. Wiatr dzisiaj wieje słabo i umiarkowanie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
6: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
5: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulice stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
7: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
5: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po 10. Piękna niedziela, piękna pogoda, piękne informacje, piękna muzyka. Czego chcieć więcej? No pięknego nastroju oczywiście, zwłaszcza od samego rana.

0: Dawid podsiadło na błysk.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Błyszczą, pewnie błyszczą, chociaż mają już swoje lata. 6 arabskich srebrnych monet, dirhemów, i 2 ich fragmenty z pierwszej połowy IX wieku znaleziono w lesie w pobliżu Elbląga, czyli w regionie, gdzie było to miejsce związane z jednym z najważniejszych wczesno-średniowiecznych centrów handlowo-rzemieślniczych nad Bałtykiem, a obecność takich monet w tym rejonie dobrze wpisuje się właśnie w obraz tego miejsca jako węzła dalekosiężnego handlu, który łączy Bałtyk z Europą Wschodnią i światem islamu. Położenie w rejonie ujścia Wisły umożliwiało właśnie takie kontakty handlowe, które prowadziły daleko na wschód, m.in. w kierunku Rusi czy Bizancjum. Nie wiadomo jeszcze, kto konkretnie miał te monety i tu zgubił i zostawił. Archeolodzy wskazują na 2 możliwości. Albo kupców przemieszczających się szlakami handlowymi, albo osoby, które pobierały opłaty na tych szlakach, a zabytki już teraz zostaną poddane konserwacji, analizie numizmatycznej. Wkrótce się czegoś więcej o nich dowiemy, a następnie mają trafić na ekspozycję do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12.30.
5: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
3: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Rzeźby pokryte małymi szklanymi koralikami, autorska technika artystki, która przy cyklu inspirowała się doświadczeniem pochodzącej z Kalisza Aliny Szapocznikow. O tej wystawie rzeźby opowiemy w wiadomościach o 10.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Zbliża się 10.30. Co dzieje się w regionie? O tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wystawie rzeźb w Kaliskim Ratuszu, zaprosimy na koncert kameralny do Krotoszyna, a na koniec sport i podsumowanie przedostatniego meczu kontrolnego przed startem Ligi Ostrowskich Koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najpierw dostrzegamy małe, bawiące się dzieci. Wrażenie beztroski potęgują kolorowe koraliki, z których są wykonane, ale przyglądając się dłużej, zauważamy, że za tą beztroską kryją się ogromne dramaty. Choroby, przemoc fizyczna i psychiczna, traumy wojny, które pozostają na zawsze, co symbolizuje jedyna dorosła postać w gronie sześciorga maluchów. Taka jest wystawa rzeźb Ślady obecności ciała, które milczą, autorstwa Marty Hołderny, prezentowana w Kaliskim Ratuszu.
3: Pierwszą pracę, którą wykonałam, to była Perseida rok temu dla mojej córki Idy, z którą miałyśmy niestety taką przykrą historię chorobową na początku jej życia i czułam potrzebę utrwalenia tego naszego zwycięstwa i dzięki temu właśnie powstał pomysł na wykonanie cyklu tych sześciu prac. I skupia się ona na tych małych dziecięcych ciałkach i na zabawie, która została im przerwana z różnych powodów. Przy niektórych myślałam o wojnach, przy innych o takich przemocowych sytuacjach, z którymi dzieci muszą się mierzyć nawet w swoich domach.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marta Hołderna, autorka wystawy. Wszystkie rzeźby pokryte są małymi szklanymi koralikami. To autorska technika artystki, która przy cyklu inspirowała się doświadczeniem pochodzącej z Kalisza Aliny Szapocznikow, a sama Marta Hołderna swój niezwykle przejmujący i dogłębnie poruszający cykl stworzyła dzięki otrzymaniu stypendium kulturalnego prezydenta miasta Kalisza w dziedzinie sztuk wizualnych rzeźby.
4: Stypendium polega na tym, że te osoby do końca roku mają zaprezentować te prace i tutaj właśnie mamy efekt w postaci tych małych dzieci, gdzie widzimy sytuacje różne, bo wiemy, że dzieci są mało doświadczone życiowo, nie zawsze są w stanie wyrazić słowami swoje emocje, swój strach, często jest to milczenie, zakłopotanie i tu pani Marta stara się poprzez te postaci pokazać ten milczący świat dzieci.
2: Powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. Wystawę można oglądać w Kaliskim Ratuszu. Rzeźby umieszczone są w różnych częściach budynku, ale tak, by każdy, kto wejdzie, zauważył je i mógł na chwilę zatrzymać się w zadumie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Przed nami krotoszyński koncert kameralny na bis i to w plenerze. Tym razem Krotoszyński Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Art Music Artist zapraszają na ulicę 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
5: Po serii krotoszyńskich koncertów kameralnych, które towarzyszyły nam tego lata, zapraszamy na jeszcze jedno muzyczne spotkanie. 27 września o godzinie 18 w restauracji Kantyna wystąpi Brass Riders, kwartet instrumentów dętych blaszanych, który udowadnia, że kameralne granie może mieć naprawdę mocne brzmienie. To będzie muzyczne zakończenie sezonu koncertów kameralnych i zdecydowanie warto zostać na bis.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wstęp na koncert jest oczywiście wolny. Niesamowity wyczyn koszykarza Tasomix z Rosiek Stali Ostrów, Tajona Jonesa, który w sobotnim sparingu w Dąbrowie Górniczej rzucił dla swojej drużyny aż 47 punktów, trafiając niebywałe 13 rzutów z dystansu. Stal wygrała 119-92.
6: W przedostatnim sparingu przed sezonem Stal zmierzyła się w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym MKS-em. Po pierwszej kwarcie było 28-27 dla gospodarzy. Do przerwy to zespół trenera Andrzeja Urbana wygrywał 63-49. To był bardzo ofensywny mecz, o czym świadczy wysoki wynik końcowy 119-92. Nie mogło być inaczej, skoro strzelec Stali, Tajon Jones, miał wybitny dzień. Trafił 13-17 prób z dystansu, do tego dołożył 4-4 w rzutach za 2 punkty. Łącznie zdobył 47 punktów, zanotował 4 zbiórki, 4 asysty i 2 przechwyty. Amerykanin w klubowych mediach dziękował kolegom za szukanie go na otwartych pozycjach. Skuteczny był także Jalen Hunter, autor 25 punktów. Ostatni przed startem PGE Basket Ligi mecz kontrolny. Stal zagra w poniedziałek o 18 we własnej hali, mierząc się z GTK Gliwice. Sparing będzie otwarty dla kibiców. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 11.

Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie. Reklama. Radio C.

0: Setki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes u podnóża Pirenejów. Papież Leon XIV za kilka minut o 11 rozpocznie odprawiać mszę. A ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 11. Będzie także sportowo, tym razem o selekcjonerze piłkarskiej reprezentacji Polski i dodatkowym powołaniu na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Szczegóły o 11.
1: Reklama.
2: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Piękna końcówka września nam się szykuje, a zwłaszcza dzisiaj piękna końcówka weekendu. No jeszcze weekend, więc nie mówmy, że końcówka, bo przed nami prawie cały dzień, a okazuje się, że on będzie słoneczny i do tego wszystkiego jeszcze bez opadów, do 20 stopni, więc temperatura też dopisze, 17 już teraz na termometrach. Wiatr wieje słabo i umiarkowanie na razie z południowego wschodu będzie zmieniał kierunek.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznań 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
7: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
6: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
8: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
6: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na Błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po godzinie 11. Zaczynamy jeszcze takie późne porankowe granie. Jeszcze przed południe. Jeszcze może być leniwie. To w końcu niedziela, więc dajmy sobie chwilę.

0: Reklama. Dobry smak i wyjątkowe chwile to właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
1: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.

0: Już kwadrans po godzinie 11 rusza 6 edycja konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z Pyry. A to oznacza, że trzeba sprawdzić, jak tam u nas zapasy i czy czasem nie mamy jakiejś rekordowej pyry. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił rozpoczęcie tej 6 edycji, a do 2 października jeszcze można zgłaszać swoje konkursowe ogromne te eksponaty, chciałam powiedzieć. No ale no rzeczywiście to są pewnie jakieś eksponaty, które krótko będą cieszyły oko tych, którzy będą podziwiać, jeżeli właśnie ta pyra wasza będzie okazała i będzie wygraną, a ten konkurs cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem mieszkańców całej Wielkopolski, no bo w końcu tutaj stąd te pyry najmocniej jakoś tak się osadzają historycznie, no i nie tylko. Jeśli chodzi o to, kiedy finał? 10 października w sobotę w Sieroszewicach, no i trzeba będzie troszeczkę się pewnie naczekać, żeby stwierdzić, czy ta moja pyra jest najlepsza.
1: Ja się

0: Japonia w Krotoszynie. Jest to możliwe, żeby bliżej poznać kulturę, sztukę, literaturę. Właśnie fascynujący świat Japonii. 11.30 szczegóły.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
2: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: I jeszcze kolejny raz sprawdzamy, co dzieje się w regionie. 11.30 się zbliża, a o tym opowie nam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kaliskim konkursie na najpiękniejszą zieloną przestrzeń. Zaprosimy do udziału w krotoszyńskim festiwalu japońskim, a na koniec sport i nieudany start zmagań ligowych dla ostrowskich koszykarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy Kalisza sami mogą wybrać najpiękniejszą zieloną przestrzeń w mieście. W ramach konkursu Zielono mi w Kaliszu osoby prywatne, instytucje samorządowe oraz firmy zgłaszały swoje balkony, ogrody przydomowe na terenach rodzinnych ogródków działkowych i wokół różnego rodzaju instytucji.
3: Zgłoszenia zostały zamknięte, komisja konkursowa już obradowała i część zgłoszeń, które wpłynęły, została poddana pod głosowanie. W poszczególnych etapach do początkowych dni października będą prowadzone właśnie te głosowania internetowe, także tutaj również głosy internautów mają wpływ na tą ostateczną ocenę konkursową i na właśnie wybór laureatów konkursu.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. Głosowanie odbywa się na facebookowym profilu miasta. Zielono mi w Kaliszu został zorganizowany w ramach programu Rozwój Zielono-Błękitnej Infrastruktury w Kaliszu, na które miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie konkursu w październiku w czasie targu na plantach.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Przed nami okazja, by odkryć fascynujący świat Japonii i poznać bliżej jej kulturę, sztukę oraz literaturę. Już w ten poniedziałek w Krotoszynie rusza kolejna odsłona festiwalu japońskiego.
4: Już po raz piąty zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie z kulturą kraju kwitnącej wiśni. Już 28 i 29 września w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej w programie wiele ciekawych atrakcji. Jeżeli ktoś z Was był, na pewno wie, że warto. A jeżeli nie, to tym bardziej zapraszam do zobaczenia na festiwal.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Festiwal objęty jest patronatem honorowym ambasady Japonii w Polsce. Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Bolesne zderzenie dla koszykarek basket Ostrowi z pierwszą ligą kobiet. W sobotę w Rybniku zespół trenera Mateusza Dwornika przegrał z tamtejszym RMKS-em aż 53-96.
5: Jedynie w pierwszych minutach, w których obie drużyny grały dość nerwowo, a wynik był niski, Beniaminek pierwszej ligi kobiet dotrzymywał kroku faworytowi z Rybnika. Po pierwszej kwarcie gospodynie prowadziły 20-11, a do przerwy 47-32. Gra basket Ostrowi posypała się po przerwie, kiedy to zespół z Rybnika fragmentami bronił twardo na całym boisku, co wymuszało straty przyjezdnych. Basket Ostrowia popełniła aż 23 straty w całym meczu, przegrała wysoko walkę na tablicach 25-47, a także trafiała na znacznie niższej skuteczności niż rywal. Zespół z Rybnika zanotował dodatkowo aż 17 zbiórek na atakowanej tablicy i zdobywał punkty z ponowień. Najwięcej punktów dla Beniaminka rzuciły Kasprzycka 11, Szatkowska 10 i Ryng 9. Basket Ostrowia pierwszy mecz przed własną publicznością w nowym sezonie zagra w sobotę 3 października o 17, mierząc się w Derbach Wielkopolski z Tęczą Leszno. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 12.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: jest to jeden dzień, jeden wieczór, ale w ogóle to cały turniej. Zaskakujące obrazki w hotelu siatkarzy. Wcale nie zaskakujące, chłopaki się po prostu cieszyli, a Polski Związek Piłki Siatkowej zamieścił w mediach społecznościowych zabawne nagranie z naszymi reprezentantami w rolach głównych, a po finałowym meczu wjechali do hotelu, wjechali właśnie tworząc pociąg, czyli do wielkiej jadalni weszli w rytm piosenki Jedzie pociąg z daleka w doskonale znanym stylu przypominającym właśnie ten środek transportu. Gratulujemy.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Temperatura rośnie, piękne słońce przez cały dzień. Możemy się spodziewać właśnie tak aż do samego zachodu słońca, że niebo prawie bezchmurne. Dzisiaj 19 stopni, teraz do 20. Ta maksymalna temperatura już około 14. Możemy się spodziewać, że tyle zobaczymy na słup Kurtęci. Wiatr dzisiaj wieje słabo, na razie z południowego wschodu, będzie wiał ze wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
7: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
6: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
8: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
6: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A każdy sobie też potrafi biec tu i tam od rana. Dzisiaj na szczęście tych biegów takich związanych z pośpiechem dnia nie mamy, bo jest weekend, 4 minuty po 12, ale gdyby ktoś chciał sobie potuptać, pospacerować, jest naprawdę świetna ku temu pogoda. Wystarczy zwykły spacer czy przyspieszony marsz.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
2: Od radia. Słowo.
3: Słowo
2: w Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
4: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
2: Słowo.
3: Słowo.
4: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia dla ciebie.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Jesień, sezon dyniowy trwa, może się rozpoczął, można zupę z dyni robić, można ciasta, można eksperymentować z rzeźbami, generalnie różne rzeczy wymyślać, ale okazuje się, że niektórzy to lubią dynię hodować. I rekordową w skali kraju dynię zaprezentowali hodowcy z Wielkopolski. Podczas Bania Fest w Krapkowicach okaz ważył, no nie, to się w głowie nie mieści, aż 918 kg. Jego hodowla trwała 120 dni, to absolutny rekord kraju. A jak mówią sami hodowcy, taka dynia wymagała dużo uwagi. Sam owoc rósł 120 dni, rósł w szklarni o powierzchni około 114 metrów kwadratowych. No, wymagało oczywiście dużo wody, czasu, cierpliwości, a to wszystko w miejscowości Rgielsko w Wielkopolsce. No i równie istotna jest także genetyka nasion. Najlepsze z nich nawet potrzebują odpowiednich warunków, więc tak naprawdę chodziło chyba tylko o takie opiekowanie się tą rośliną, żeby dobrze urosła. A rzeczywiście poprzedni ten zdobywca tytułu największej dyni miał 734 kg, to jest naprawdę różnica, jak tu prawie tona. No, takie dynie podobno potrafią notować przyrosty masy ciała nawet do 20 kg dziennie. Jak dobrze, że nie jestem dynią.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

0: Jest 12.30, sprawdzamy co w regionie, opowie o tym Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o konsultacjach w sprawie przywrócenia praw miejskich w Baranowie, zapowiemy kolejną odsłonę targu na Plantach, a na koniec zarzucimy okiem na boiska południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: O 4 głosy więcej było zwolenników przywrócenia praw miejskich niż przeciwników. Mowa o Baranowie w powiecie kępińskim. W konsultacjach wzięło udział niespełna 6% uprawnionych mieszkańców.
3: Wynik konsultacji jest niemal remisowy. Różnica między zwolennikami i przeciwnikami praw miejskich dla Baranowa wyniosła dokładnie 4 głosy. Za było 214 mieszkańców, przeciwko 210. 9 osób wstrzymało się od głosu. Z 8044 uprawnionych w konsultacjach uczestniczyło 469 osób, a więc 5,83%. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek podkreśla, że konsultacje dotyczyły samego Baranowa, gdzie większość uczestników była za przywróceniem praw miejskich. Dlatego gmina chce kontynuować procedurę. Ostateczna decyzja będzie należała do organów administracyjnych. Baranów był już miastem. Prawa miejskie utracił ostatecznie w 1932 roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W sobotę 17 października w Kaliszu odbędzie się kolejny targ na Plantach. Wystawców będzie można spotkać od 9 do 12 na placu w pobliżu wejścia od Nowego Rynku. Wydarzenia te cieszą się dużą popularnością. W każdej edycji udział biorą hodowcy roślin oraz producenci miodów, przetworów, rękodzieła, kosmetyków naturalnych, ozdób, wyrobów wyklinowych i produktów regionalnych. Osoby zainteresowane wystawieniem swojego stoiska mogą już zgłaszać tę chęć do Kancelarii Prezydenta Miasta. Udział jest bezpłatny. Jeden gol zdecydował w meczu Ostrowi 1909 z Odrą Kościan na stadionie za parowozownią. Biało-czerwone pasiaki pozostają wciąż bez zwycięstwa na domowym boisku. Bez bramek było w innym meczu Metalaser czwartej ligi w Nowych Skalmierzycach.
4: Pogoń Nowe Skalmierzyce zremisowała 0-0 z Mieszkiem Gniezną. Bardziej zadowoleni z jednego punktu wywiezionego z trudnego terenu byli goście. Pogoń z 18 punktami jest wiceliderem tabeli, a Mieszko zajmuje 7 miejsce. W dalszym ciągu rozczarowuje Ostrowia 1909, która po sobotniej porażce z Obrą 1912 Kościan 0-1 spadła na ostatnie miejsce w Metalaser czwartej lidze. Biało-czerwone pasiaki w 9 meczach zdobyły tylko 7 punktów. Jako jedyny zespół w tej lidze nie wygrały jeszcze na własnym boisku, notując 4 remisy i jedną porażkę. Przegrała w Piaskach 0-1 z Koroną, w sobotę także Centra 1946 Ostrów, która zajmuje 4 miejsce w tabeli Red Box 5 ligi z dorobkiem 15 punktów w 8 meczach. W klasie okręgowej 3 zwycięstwo z rzędu, tym razem 5-2 nad Huraganem Szczury, odnieśli piłkarze OKS-u 1926 Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 13.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.

0: A może by na planszówkę do Kępna dziś jeszcze do 18 w szkole podstawowej numer 2 w Kępnie. No i tutaj szansa, żeby dobrze się pobawić. No i być może też trochę jeszcze spędzić czas bardzo miło przy okazji, że będzie też kącik gastro. A dzisiaj jest piękna pogoda, żeby wybrać się gdzieś w region. Może właśnie to miejsce będzie dla Was idealne. Planszówki w Kępnie, RCFM, tutaj szczegóły.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Brytu, ten temat między innymi za 4 minuty w wiadomościach o 13 i o tym, że trwa cisza wyborcza w Krakowie. Szczegóły o 13.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października. Kino Przedwiośnie.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Piękna niedziela, niewiele dzisiaj chmur w regionie południowej Wielkopolski i warto skorzystać z właśnie takiej propozycji na koniec weekendu. Do 19 teraz w regionie, a maksymalnie 20 stopni. Za chwilę już tyle zobaczymy na słupku rtęci. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz

0: spektaklu Genialny Pomysł w auli UAM.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 13.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
5: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
4: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stefan Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: A my mamy taki maraton muzyczny, w którym nie ma zwycięzców ani przegranych. 4 minuty po 13:00, Alvaro Soler na początek. A kto na mecie? Sprawdzimy przed 14:00.

0: Reklama.
1: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

Jeśli jej przystoi na boso, na masce samochodu śpiewać, zachęconą przez tłum, no to w zasadzie dzisiaj może też na otwartym powietrzu jakiś prywatny koncert każdy z nas zademonstruje swoje umiejętności. Celine.

0: Rebutka Perostrowia dzisiaj podejmie we własnej hali mistrza polskiej industrii Kielce i to spotkanie o godzinie 15. O tym poczytacie również na RCFM. Na pewno będą dzisiaj bardzo duże emocje, tym bardziej, że industria Kielce to drugie miejsce w tabeli Lotto Superligi. Ostrowski zespół z 3 punktami jest 7, ale ma wielkie serce do walki.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: gdzie...
1: Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston. Za chwilę do muzyki wrócimy, a teraz czas na informacje z regionu. Łukasz Kostecki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Powiemy o wystawie rzeźb w Kaliskim Ratuszu, zaprosimy na koncert kameralny do Krotoszyna, a na koniec sport i podsumowanie przedostatniego meczu kontrolnego przed startem Ligi Ostrowskich Koszykarzy.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Najpierw dostrzegamy małe, bawiące się dzieci. Wrażenie beztroski potęgują kolorowe koraliki, z których są wykonane, ale przyglądając się dłużej, zauważymy, że za tą beztroską kryją się ogromne dramaty. Choroby, przemoc fizyczna i psychiczna, traumy wojny, które pozostają na zawsze, co symbolizuje jedyna dorosła postać w gronie sześciorga maluchów. Taka jest wystawa rzeźb Ślady obecności ciała, które milczą, autorstwa Marty Hołderny, prezentowana w Kaliskim Ratuszu.
4: Pierwszą pracę, którą wykonałam, to była Perseida rok temu dla mojej córki Idy, z którą miałyśmy niestety taką przykrą historię chorobową na początku jej życia i czułam potrzebę utrwalenia tego naszego zwycięstwa i dzięki temu właśnie powstał pomysł na wykonanie cyklu tych sześciu prac. I skupia się ona na tych małych, dziecięcych ciałkach i na zabawie, która została im przerwana z różnych powodów. Przy niektórych myślałam o wojnach, przy innych o takich przemocowych sytuacjach, z którymi dzieci muszą się mierzyć nawet w swoich domach.
3: Powiedziała Radio Centrum Marta Hołderna, autorka wystawy. Wszystkie rzeźby pokryte są małymi, szklanymi koralikami. To autorska technika artystki, która przy cyklu inspirowała się doświadczeniem pochodzącej z klisza Aliny Szapocznikow, a sama Marta Hołderna swój niezwykle przejmujący i dogłębnie poruszający cykl stworzyła dzięki otrzymaniu stypendium kulturalnego prezydenta miasta Kalisza w dziedzinie sztuki wizualnych rzeźby.
5: Stypendium polega na tym, że te osoby do końca roku mają zaprezentować te prace i tutaj właśnie mamy efekt w postaci tych małych dzieci, gdzie widzimy sytuacje różne, bo wiemy, że dzieci są mało doświadczone życiowo, nie zawsze są w stanie wyrazić słowami swoje emocje, swój strach, często jest to milczenie, zakłopotanie i tu pani Marta stara się poprzez te postaci pokazać ten milczący świat dzieci.
3: Dodał Radiu Centrum Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. Wystawę można oglądać w Kaliskim Ratuszu. Rzeźby umieszczone są w różnych częściach budynku, ale tak, by każdy, kto wejdzie, zauważył je i mógł na chwilę zatrzymać się w zadumie.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Przed nami krotoszyński koncert kameralny na BIS i to w plenerze. Tym razem Krotoszyński Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Art Music Artist zapraszają na ulicę 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
6: Po serii krotoszyńskich koncertów kameralnych, które towarzyszyły nam tego lata, zapraszamy na jeszcze jedno muzyczne spotkanie. 27 września o godzinie 18 w restauracji Kantyna wystąpi Brass Riders, kwartet instrumentów dętych blaszanych, który udowadnia, że kameralne granie może mieć naprawdę mocne brzmienie. To będzie muzyczne zakończenie sezonu koncertów kameralnych i zdecydowanie warto zostać na BIS.
3: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bułałuciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wstępny koncert jest oczywiście bezpłatny. Niesamowity wyczyn koszykarza Tasomik z Rosiek Stali Ostrów, Tajona Jonesa, który w sobotnim sparingu w Dąbrowie Górniczej rzucił dla swojej drużyny aż 47 punktów, trafiając niebywałe 13 rzutów z dystansu. Stal wygrała 119-92.
7: W przedostatnim sparingu przed sezonem Stal zmierzyła się w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym MKS-em. Po pierwszej kwarcie było 28-27 dla gospodarzy. Do przerwy to zespół trenera Andrzeja Urbana wygrywał 63-49. To był bardzo ofensywny mecz, o czym świadczy wysoki wynik końcowy 119-92. Nie mogło być inaczej, skoro strzelec Stali, Tajon Jones, miał wybitny dzień. Trafił 13-17 prób z dystansu, do tego dołożył 4-4 w rzutach za 2 punkty. Łącznie zdobył 47 punktów, zanotował 4 zbiórki, 4 asysty i 2 przechwyty. Amerykanin w klubowych mediach dziękował kolegom za szukanie go na otwartych pozycjach. Skuteczny był także Jalen Hunter, autor 25 punktów. Ostatni przed startem PGE Basket Ligi mecz kontrolny. Stal zagra w poniedziałek o 18 we własnej hali, mierząc się z GTK Gliwice. Sparing będzie otwarty dla kibiców. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: I zapowiedź na powrót do muzyki Billie Eilish już

0: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.

0: Długo nie świętowali, chociaż jeszcze się cieszą i świętujemy pewnie my bardziej, a oni pewnie już wrócą do swoich normalnych zadań, czyli Polacy po obronie tytułu Mistrza Europy i zakwalifikowaniu się na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles już przed 13 pojawili się na lotnisku w Polsce. No i oczywiście, no nie mogło być inaczej. Na warszawskim lotnisku Chopina czekało mnóstwo fanów. Zameldowali się na miejscu, na pewno piękne sceny z powitania. No i myślę, że ta piękna bajka jeszcze będzie trwać jak spełniony sen.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Ten temat między innymi w wiadomościach o 14. Ja może nie będę teraz biec do domu, ale spróbuję troszkę pospacerować, bo jednak spacerologia to jest bardziej mój klimat niż te ostre, bardzo intensywne, dalekie trasy. No i ostre tempo. Na pewno tutaj w swoim tempie Maciej Gogołkiewicz, który jest już na miejscu i pewnie intensywnie będzie, jeśli chodzi o hity ponad czasem, ale to już Maciej zdradzi pewnie sam.
2: Oj, będę dużo zdradzał. Dzień dobry. Grażyno, naprawdę ja cię nie zatrzymuję. Ruszaj w trasę. Ja przyszedłem z trasy. Byłem w jednym parku, w drugim parku, w parku przyjaźni wypiłem kawę, także no rewelacyjnie jest.
1: A spotkałeś wiewiórkę?
2: Były dwie, tak.
1: A, to super, to wszystko już w porządku. Maciej z wami, a ja dziękuję. Do usłyszenia. Pa!

0: Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12.30.
5: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
2: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Niedziele w naszym regionie słoneczne, tylko miejscami mogą pojawić się pojedyncze, niegroźne chmurki. Dziś przyjemnie ciepło, z temperaturą do 20-21 stopni w cieniu. I co najlepsze, podobnie ma wyglądać większość przyszłego tygodnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
0: 14.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
8: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
9: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
8: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej

0: ponad 6,5 tony figury.
1: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dzień dobry Kalisz, dzień dobry Południowa Wielkopolsko. Jesteśmy już po 14:00, z tej strony Maciek Gogołkiewicz. Mamy piękną niedzielę, 27 września. To jest ten wyjątkowy moment dnia, kiedy zapach niedzielnego rosołu powoli ustępuje miejsca myśleniu o kawie i serniku. Przed nami aż 6 godzin wspólnego, bardzo leniwego i przyjemnego popołudnia na antenie Radia Centrum. Zostańcie ze mną, bo mam dla Was dzisiaj zapas świetnej muzyki.

Kylie Minogue, The Locomotion. Zanim zapadniemy w błogi popołudniowy letarg, szybki rzut oka na kalendarz. Dzisiaj 27 września swoje imieniny obchodzą Damian, Kosma, Wincenty, Mirabela. Jeśli macie w rodzinie kogoś o jednym z tych pięknych imion, to jest ten moment, żeby chwycić za telefon. A od Radia Centrum dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów lecą najlepsze życzenia zdrowia, spokoju, no i dużo dobrej muzyki.

0: mamy weekend i gra muzyka.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Oj, wygooglałem dla was coś bardzo dobrego, a jeśli szukacie dzisiaj w internecie przepisu na obiad albo sprawdzacie pogodę, to wiedzcie, że dzisiejsza data jest w sieci absolutnie kultowa. No, co to za googlotka? Otóż 27 września oficjalnie swoje urodziny obchodzi Google. W 1998 roku dwóch studentów stworzyło wyszukiwarkę w małym garażu w Kalifornii. Dzisiaj wszyscy jesteśmy trochę od niej uzależnieni. Pomyślcie tylko, gdyby nie ci faceci w garażu, do dziś musielibyśmy przeglądać encyklopedię, by sprawdzić na przykład, ile żyją żółwie.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: I co ja robię tu? Cóż, miło spędzam z wami dzisiejsze popołudnie i wieczór. Już za 7 minut na naszej antenie wiadomości z południowej Wielkopolski, w których m.in. opowiemy o kaliskim konkursie na najpiękniejszą zieloną przestrzeń. Zaprosimy także do udziału w krotoszyńskim festiwalu japońskim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
2: Reklama.

0: Jest w pół do trzeciej, wiadomości z waszej okolicy przekaże wam Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kaliskim konkursie na najpiękniejszą zieloną przestrzeń. Zaprosimy do udziału w krotoszyńskim festiwalu japońskim, a na koniec sport i nieudany start zmagań ligowych dla ostrowskich koszykarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy Kalisza sami mogą wybrać najpiękniejszą zieloną przestrzeń w mieście. W ramach konkursu Zielono mi w Kaliszu osoby prywatne, instytucje samorządowe oraz firmy zgłaszały swoje balkony, ogrody przydomowe na terenach rodzinnych ogródków działkowych i wokół różnego rodzaju instytucji.
4: Zgłoszenia zostały zamknięte, komisja konkursowa już obradowała i część zgłoszeń, które wpłynęły, została poddana pod głosowanie. W poszczególnych etapach do początkowych dni października będą prowadzone właśnie te głosowania internetowe, także tutaj również głosy internautów mają wpływ na tą ostateczną ocenę konkursową i na właśnie wybór laureatów konkursu.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. Głosowanie odbywa się na facebookowym profilu miasta. Zielono mi w Kaliszu został zorganizowany w ramach programu Rozwój Zielono-Błękitnej Infrastruktury w Kaliszu, na które miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie konkursu w październiku w czasie targu na plantach.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Przed nami okazja, by odkryć fascynujący świat Japonii i poznać bliżej jej kulturę, sztukę oraz literaturę. Już w ten poniedziałek w Krotoszynie rusza kolejna odsłona festiwalu japońskiego.
5: Już po raz piąty zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie z kulturą kraju kwitnącej wiśni. Już 28 i 29 września w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej w programie wiele ciekawych atrakcji. Jeżeli ktoś z Was był, na pewno wie, że warto. A jeżeli nie, to tym bardziej zapraszam do zobaczenia na festiwal.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Festiwal objęty jest patronatem honorowym Ambasady Japonii w Polsce. Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Bolesne zderzenie dla koszykarek basket Ostrowi z pierwszą ligą kobiet. W sobotę w Rybniku zespół trenera Mateusza Dwornika przegrał z tamtejszym RMKS-em aż 53-96.
6: Jedynie w pierwszych minutach, w których obie drużyny grały dość nerwowo, a wynik był niski, Beniaminek pierwszej ligi kobiet dotrzymywał kroku faworytowi z Rybnika. Po pierwszej kwarcie gospodynie prowadziły 20-11, a do przerwy 47-32. Gra basket Ostrowi posypała się po przerwie, kiedy to zespół z Rybnika fragmentami bronił twardo na całym boisku, co wymuszało straty przyjezdnych. Basket Ostrowia popełniła aż 23 straty w całym meczu, przegrała wysoko walkę na tablicach 25-47, a także trafiała na znacznie niższej skuteczności niż rywal. Zespół z Rybnika zanotował dodatkowo aż 17 zbiórek na atakowanej tablicy i zdobywał punkty z ponowień. Najwięcej punktów dla Beniaminka rzuciły Kasprzycka 11, Szatkowska 10 i Ryng 9. Basket Ostrowia pierwszy mecz przed własną publicznością w nowym sezonie zagra w sobotę 3 października o 17, mierząc się w Derbach Wielkopolski z Tęczą Leszno. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Dzisiaj mamy w kalendarzu fantastyczną okazję do świętowania. 27 dzień września to Światowy Dzień Turystyki. Nawet jeśli wasza dzisiejsza największa wyprawa to spacer z salonu do kuchni po dokładkę ciasta, to i tak się liczy. A że dzisiaj w Kaliszu i okolicach pogoda dopisuje, potraktujcie to święto jako wymówkę do małego, niedzielnego spaceru po parku. Muzykę możecie wziąć ze sobą w słuchawkach, bo my dla was cały czas bardzo dobrze gramy na 106 i 3.

0: I mamy weekend. I gra muzyka.
1: Reklama.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.

0: Podobno nie można poganiać miłości, tak śpiewał Phil Collins. Dzisiaj w niedzielę głównym wydarzeniem sportowym w Kaliszu jest piłkarskie starcie w ramach 10. kolejki Betclic trzeciej ligi. Miejscowy KKS Kalisz podejmuje przed własną publicznością wicelidera tabeli zespół GKS Polski Cukier Kluczewia Standard. Sprawdzam, jak sytuacja. Zakończyła się pierwsza część tego spotkania. Kaliszanie po golu Krystiana Derkacza prowadzą 1-0, ale nie będzie to dzisiaj jedyne sportowe wydarzenie w regionie.
1: Radio Transmisja.
0: Maciek Kmiecik po drugiej stronie telefonu. Maćku, dzień dobry. Co dzisiaj w sporcie w naszym regionie?
2: Dzień dobry, w Ostrowie dzisiaj bardzo dużo w sporcie. O 15.05 dokładnie rozpocznie się mecz czwartej kolejki Lotto Superligi pomiędzy Rebut KPR-em Ostrowią a mistrzem Polski Industrią Kielce. Zawodnicy obu drużyn w ostrowskiej arenie już się rozgrzewają i za 15 minut z sekundami rozpoczną rywalizację o kolejne punkty. No to jest pojedynek z kategorii takich, gdzie jest zdecydowany faworyt, potęga piłki ręcznej w Polsce i w Europie, Industria Kielce, no kontra zespół z Ostrowa Polskiego, czołówka ligowa, ale wiemy doskonale, że w Lotto Superlidze ta czołówka ligowa składa się w zasadzie z dwóch potęg i kilku zespołów, które aspirują do tego, by walczyć o brązowy medal. W tym gronie jest oczywiście też Rebut KPR Ostrowia, która źle zaczął sezon od dwóch porażek, ale te środowe derby w Kaliszu wygrane jedną bramką z pewnością ostro drużynę uskrzydliły, aczkolwiek, tak jak mówili przedstawiciele biało-czerwonych pasiaków, dzisiaj chcą się dobrze zaprezentować w meczu z mistrzem Polski, a w kolejnych meczach będą szukać punktów, czyli na wyjazdach w Kwidzynie i z Piotrkiem Trybunas w tych meczach, ale to nie jedyne wydarzenie sportowe niedzielnego popołudnia w Ostrowie Wielkopolskim. Od 17 na stadionie miejskim żużlowcy Monty i Magnusa Ostrów będą walczyć w meczach, w pierwszym meczu miejsca 7-8 w Metal Castle drugiej ekstralidze z Polonią Piła. To spotkanie jedno z dwóch, które zadecyduje o pozostaniu na drugim poziomie rozgrywek żużlowych w Polsce. Arcyważny mecz, no i kibice trochę podzieleni. Część przyszła do areny Ostrów na ten mecz, ale ci, którzy będą chcieli obejrzeć jedno i drugie wydarzenie, są w stanie zdążyć, bo praktycznie mecz piłkarzy ręcznych powinien skończyć się najpóźniej gdzieś 16.40, może 16.45. A mecz żużlowców pierwszy wyścig o godzinie 17, a więc ci fani, którzy chcą na żywo uczestniczyć w jednym i w drugim wydarzeniu, powinni dać radę zdążyć, a ci, którzy nie będą w stanie, zapraszamy do słuchania informacji na antenie Radia Centrum, co się będzie działo na obu sportowych arenach Ostrowa Wielkopolskiego. Przypomnę, o 15 Rybów KPR Ostrowa, Industria Kielce, Lotto Superliga, a od 17 Montyn Magnus Ostrów Wielkopolski kontra Polonia Piła Metal Castle, druga ekstraliga Dłużlowa. Halo studio.
1: Radio Transmisja.
0: Sportowym wydarzeniom w regionie przyglądać się będzie nasz reporter Maciej Kmiecik. Zostańcie z nami na 106.4.
1: Podgłośni, podgłośni, podgłośni! Podgłośni!

0: Cudowny duet z filmu Wirujący seks. Nie wiecie, o czym mówię? No dobra, to jeszcze raz. Cudowny duet z filmu Dirty Dancing, a już za kilka chwil wiadomości, w których m.in. doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A jeszcze przed wiadomościami, bardzo nastrojowo, Mike Oldfield.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Niedziela od Pleszewa przez Kalisz, Ostrów aż do Krotoszyna słoneczna. Tylko miejscami mogą pojawić się pojedyncze, niegroźne obłoki. Dzisiaj bardzo przyjemnie, ciepło, z temperaturą od 20 do 21 stopni. Spojrzałem na prognozę długoterminową. Tak ładnie i ciepło ma być przynajmniej do końca przyszłego tygodnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
0: 15.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok - Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wylątuje na lotnisku Chopina.
7: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
8: Po prostu tak?
7: Reprezentacja Polski, tak.
8: Długo już czekacie?
9: No z godziny czekamy.
7: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet

0: Lot Gold.
1: Lot Gold, właśnie, tak.
2: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
0: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
3: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
2: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
4: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
5: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Jesteśmy już po 15:00. Jeśli jeszcze nie zaparzyliście popołudniowej kawy, to macie moje oficjalne radiowe błogosławieństwo. Z tej strony Maciek Gogołkiewicz. W Radiu Centrum jesteśmy dokładnie w połowie tego pięknego, niedzielnego popołudniowego pasma. Odpoczywamy, nie myślimy jeszcze o poniedziałku. Skupiamy się na tym, co tu i teraz, czyli na doskonałej muzyce. Jeśli macie ochotę, zapraszam Was na popołudniowy spacer, ale zabierzcie słuchawki z Radiem Centrum. Jeśli tylko przejeżdżacie gdzieś przez nasz region, również miejcie głośno podkręcone Radio Centrum. Z przyjemnością będziemy Wam towarzyszyć w Waszej podróży. Słodkiego, miłego życia. Kombi!

Skoro niedziela, to relaks. Porozmawiajmy o mistrzach odpoczynku, czyli o ślimakach. Czy wiedzieliście, że ślimaki to prawdziwi rekordziści w dziedzinie drzemki? Kiedy pogoda im nie sprzyja, jest za sucho albo za zimno, potrafią zapaść w sen, który trwa, uwaga, nawet 3 lata. Więc jeśli macie dziś poczucie, że moglibyście spać do wtorku, pomyślcie o ślimakach. Przy nich nasze weekendowe lenistwo, nasze weekendowe drzemeczki to zaledwie mgnienie oka.

0: 19 minut po godzinie 15 i w tę niedzielę nie można narzekać na brak emocji sportowych. Piłka nożna, żużel i piłka ręczna.
1: Radio Transmisja.
0: Przenosimy się teraz do 3MK Areny Ostrów. Jest tam Maciej Kmiecik. Cóż dobrego masz dla nas do przekazania?
2: 12 minuta meczu w Ostrowie. Początek bardzo słaby w wykonaniu KPR Ostrowie, która przegrywała w 9 minucie nawet 1-6. O czas szybko poprosił trener Kim Rasmussen. No i teraz po tej rozmowie z duńskim szkoleniowcem gra Ostrowian wygląda dużo, dużo lepiej. Jest 7-5 dla Indurki Kielce, ale duży impuls dały zmiany. Pojawienie się Patryka Marciniaka na środku rozegrania, bo fatalnie na tym elemencie na początku funkcjonował Aleksandr Hirte, jest Igor Wojnacki, jest Robert Kamyszek, bo generalnie taką trochę drugą wypuścił niemalże w całości trener Kim Rasmussen, no i szybko wrócił do ustawień fabrycznych, można powiedzieć, bo mecz nie układał się, a teraz świetnie Igor Wojnacki, szósta bramka dla Ostrowian, no i odrobili dużo tych strat, które mieli po tych pierwszych minutach, przegrywając 1-6 z mistrzem Polski Industrią Kielce. Teraz Arcel Karalek przepychał się tam na kole, ale oddał piłkę na rozegranie i Industria Kielce konstruuje akcję pozycyjną. Karcili kontrami Kielczanie drużynę z Ostrowa po tych stratach w pierwszych minutach meczu. Teraz dobrze rozrzucona gra Kielczan i pewna bramka numer 71 zawodnik Czuczyłkę. 8-6, 14 minuta spotkania. No ale teraz już podermali się do dopingu kibice, którzy może nie w komplecie, ale licznie wypełnili ostrowską arenę na tym meczu. Nie powiem, że szlagierowym, choć oczywiście jeśli gra pierwszy zespół z czwartym poprzednich rozgrywek, no to można powiedzieć, że to jest jakiś fit kolejki, aczkolwiek ten początek jest dla Kielczan dużo lepszy niż dla Ostrowian. Teraz strata Chojnackiego i szybka kontra i jest bramka numer 9. Benoît Francuz, reprezentant tego kraju, przechwycił piłkę podawaną przez Igora Chojnackiego. No nie mogą zdarzać się Ostrowianom takie błędy, jeśli chcą walczyć jak równym z mistrzem Polski, bo on wykorzystuje bezlitośnie każdy, nawet najmniejszy błąd. Teraz Kamyszek, ale niecelny rzut bez faulu i Kielczanie będą mieli ponownie szansę na czterobramkowe prowadzenie. Przypomnę, było 6-1 dla Industrii, teraz jest 9-6, a już 10-6, kończy się powoli 15 minuta spotkania. To na razie tyle z Ostrowa, połączymy się już po przerwie. Halo studio.
1: Radio Transmisja.
0: Spotkanie relacjonował dla Was Maciej Kmiecik. Za 8 minut będzie w 15:30, a o 15:30 na naszej antenie wiadomości z południowej Wielkopolski, w których m.in. opowiemy o konsultacjach w sprawie przywrócenia praw miejskich w Baranowie.

0: Pussycat Dolls i Hush Hush. Jest dokładnie w 3:30. Łukasz Kostecki czeka na was z wiadomościami z regionu.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o konsultacjach w sprawie przywrócenia praw miejskich w Baranowie, zapowiemy kolejną odsłonę targu na plantach, a na koniec zarzucimy okiem na boiska południowej Wielkopolski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: O 4 głosy więcej było zwolenników przywrócenia praw miejskich niż przeciwników. Mowa o Baranowie w powiecie kępińskim. W konsultacjach wzięło udział niespełna 6% uprawnionych mieszkańców.
4: Wynik konsultacji jest niemal remisowy. Różnica między zwolennikami i przeciwnikami praw miejskich dla Baranowa wyniosła dokładnie 4 głosy. Za było 214 mieszkańców, przeciwko 210. 9 osób wstrzymało się od głosu. Z 8044 uprawnionych w konsultacjach uczestniczyło 469 osób, a więc 5,83%. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek podkreśla, że konsultacje dotyczyły samego Baranowa, gdzie większość uczestników była za przywróceniem praw miejskich. Dlatego gmina chce kontynuować procedurę. Ostateczna decyzja będzie należała do organów administracyjnych. Baranów był już miastem. Prawa miejskie utracił ostatecznie w 1932 roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W sobotę 17 października w Kaliszu odbędzie się kolejny targ na plantach. Wystawców będzie można spotkać od 9 do 12 na placu w pobliżu wejścia od Nowego Rynku. Wydarzenia te cieszą się dużą popularnością. W każdej edycji udział biorą hodowcy roślin oraz producenci miodów, przetworów, rękodzieła, kosmetyków naturalnych, ozdób, wyrobów wyklinowych i produktów regionalnych. Osoby zainteresowane wystawieniem swojego stoiska mogą już zgłaszać tę chęć do Kancelarii Prezydenta Miasta. Udział jest bezpłatny. Jeden gol zdecydował w meczu Ostrowi 1909 z Obrokościan na stadionie za parowozownią. Biało-czerwone pasiaki pozostają wciąż bez zwycięstwa na domowym boisku. Bez bramek było w innym meczu Metalaser 4 ligi w Nowych Skalmierzycach.
5: Pogoń Nowe Skalmierzyce zremisowała 0-0 z Mieszkiem Gniezną. Bardziej zadowoleni z jednego punktu wywiezionego z trudnego terenu byli goście. Pogoń z 18 punktami jest wiceliderem tabeli, a Mieszko zajmuje 7 miejsce. W dalszym ciągu rozczarowuje Ostrowia 1909, która po sobotniej porażce z Obrą 1912 Kościan 0-1 spadła na ostatnie miejsce w Metalaser 4 lidze. Biało-czerwone pasiaki w 9 meczach zdobyły tylko 7 punktów. Jako jedyny zespół w tej lidze nie wygrały jeszcze na własnym boisku, notując 4 remisy i 1 porażkę. Przegrała w Piaskach 0-1 z Koroną w sobotę także Centra 1946 Ostrów, która zajmuje 4 miejsce w tabeli Red Bulls 5 ligi z dorobkiem 15 punktów w 8 meczach. W klasie okręgowej 3 zwycięstwo z rzędu, tym razem 5-2 nad Huraganem Szczury, odnieśli piłkarze OKS-u 1926 Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a dzisiaj swoje urodziny 27 września obchodzi hollywoodzka aktorka Gwyneth Paltrow. Znacie ją pewnie z serii filmów o Iron Manie. Z ciekawostek, Gwyneth Paltrow jest wielką fanką ekstremalnie zdrowego trybu życia, medytacji i picia soków z jarmużu. My tu w Polsce jednak wiemy, że najlepszym lekarstwem na wszystko, zwłaszcza w niedzielne popołudnie, południe jest domowe ciasto z kruszonką. Jarmuż zostawmy na wtorek. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

Mam dla was ciekawostkę, która zmieni wasze spojrzenie na ptaki. Okazuje się, że kruki są niesamowicie pamiętliwe. Naukowcy udowodnili, że potrafią zapamiętać ludzką twarz i to na bardzo długie lata. Co gorsza, jeżeli ktoś zalezie im za skórę, potrafią przekazać tę informację innym krukom w okolicy. Zatem jeśli rano idziecie do parku, lepiej bądźcie mili dla wron i kruków. Nigdy nie wiadomo, kiedy ta znajomość wam się przyda. Zespół Rimon w piosence Supergirl.

0: Dzisiaj głównym wydarzeniem sportowym w Kaliszu było piłkarskie starcie w ramach 10. kolejki Betclic trzeciej ligi. Miejscowy KKS Kalisz zmierzył się przed własną publicznością z obecnym wiceliderem tabeli zespołem KGS Polski Cukier Kluczewia Stargard. Goście przyjechali do Kalisza po ostatnim wyjazdowym zwycięstwie, co zwiastowało trudny sprawdzian dla gospodarzy. To spotkanie właśnie przed chwilą się zakończyło wynikiem 1-0 dla Kaliszu. Bramkę dla Kaliszan w 27 minucie strzelił Krystian Derkacz. Dzisiaj także emocje związane z piłką ręczną. W 3MK Arenie Ostrów Wielkopolski dzisiaj rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski podejmuje Industrię Kielce. Po przerwie mamy za chwilę kolejną część tego spotkania. Pierwsza część tego spotkania zakończyła się wynikiem 21-14 dla Industrii Kielce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 7 minut pozostało do godziny 16, a o 16 w wiadomościach między innymi o trwających przedterminowych wyborach w Krakowie. Tam mieszkańcy głosują na prezydenta.

Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Tłoczno zrobiło się w Parku Miejskim w Kaliszu, w Karel, również w Parku Przyjaźni, również na Ostrowskich Piaskach i wcale się nie dziwię, niedziela jest dzisiaj cudowna, przepiękna pogodowo, do końca dnia w naszym regionie bezchmurne niebo i temperatura do 20-21 stopni w cieniu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 16.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis, polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
7: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
8: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
9: Tak na spontana, pół godziny temu samochód i jesteśmy.
6: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczą przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
10: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
6: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z

0: Niemiec i Skandynawii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Mamy dla Was wiadomość z ostatniej chwili. Między Wieruszowem i Wieluniem doszło do zdarzenia pociągu samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła. Do zdarzenia doszło w Kopydłowie w powiecie wieluńskim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim TLK Kozica Intercity relacji Kraków Główny - Poznań Główny. Jak informują policjanci, samochodem osobowym podróżowały dwie osoby, 30-letni mężczyzna, który był zakleszczony w pojeździe, zmarł. 30-letnia kobieta, której udzielono pomocy na miejscu, została przewieziona do szpitala. Składem podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

7 minut po godzinie 16:00 powoli, bardzo nieśmiało zaczynamy spoglądać w stronę niedzielnego wieczoru, ale spokojnie, wciąż mamy przed sobą jeszcze mnóstwo czasu. Gramy dla Was w Radiu Centrum. Zostańcie tam, gdzie jesteście, a jeśli wracacie skądś autem, jedźcie bezpiecznie. Najlepsza muzyka na niedzielę gra się sama na 106,4. Wystarczy tylko nie dotykać pokrętła w radiu. A jak sami słyszeliście, u nas muzyka jest, że no och i ach. I wanna dance with somebody, Whitney Houston.

0: Dzisiejsze popołudnie sprzyja albo przepięknemu spacerowaniu w promieniach słońca, albo kibicowaniu.
1: Radio Transmisja.
0: Wydarzenia sportowe z naszego regionu obserwuje dzisiaj nasz reporter Maciej Kmiecik. Witam cię, Maćku, ponownie. Co tym razem?
2: Rzeczywiście pogoda sprzyja i spacerowaniu, i kibicowaniu, choć na razie jeszcze kibiców na stadionie miejskim nie widać aż tak dużo. Są pojedyncze osoby, są również fani z Piły, którzy przyjechali dopingować swój zespół w walce o utrzymanie w Metalkas drugiej ekstralidze, bo o godzinie 17.00 rozpocznie się pierwszy wyścig tego meczu Moonfield Magnus Ostrów Wielkopolski, Polonia Piła, ale też oczywiście zaglądamy do ostrowskiej areny. Tam cały czas trwa mecz Lotto Superligi. Rebut KPR Ostrowia podejmuje Industrię Kielce. Niestety mistrz Polski odjechał już znacząco biało-czerwonym pasiakom, które walczą, ale no niestety nie są w stanie się przeciwstawić tak mocnej drużynie prowadzonej przez jedną z legend ostrowskiego szczypiorniaka, Krzysztofa Jeskiego. 31-20 prowadzenie w 42 minucie spotkania. No i losy meczu, można powiedzieć, rozstrzygnięte. Teraz tylko jest kwestia tego, jakim wynikiem zakończy się mecz piłkarzy ręcznych. Jeszcze rzut karny wykonywany przez Patryka Marciniaka, tym razem celnie. Wcześniej Patryk pomylił się, interweniował skutecznie bramkarz gościa. W tym momencie 21-31, 10 bramek straty Ostrowian. No a wracając jeszcze na stadion miejski, składy obu drużyn: Polonia Piła, Benjamin Basso, Wiktor Jasiński z dwójką, Matias Nielsen, doskonale znany ostrowskim kibicom z trójką, Michał Cużytek, czwórka, Andreas Jager, piątka, szóstka to Dominik Baryłka, siódemka Kacper Teska, ósemka rezerwowy junior Tobiasz Jakubo Musielak. No i Mówi Magnus Ostrów Wielkopolski, Fryderyk Jakobsen z dziewiątką, Chris Holder z dziesiątką, Glebczuk Gunow numer 11, 12, Jonas Seifer-Ksak, 13, Jakub Krawczyk, 14, Paweł Sitek, 15, Nikodem Łuczak i numer 16, Piotr Rudowicz. Tak przedstawia się drużyna prowadzona przez Tomasza Gapińskiego. Patrząc na nazwiska, faworytem wydawałby się Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski, no ale w żużlu nazwiska nie jeżdżą, na to jeżdżą zawodnicy, którzy są w aktualnej formie i ta forma będzie sprawdzona od godziny 17 na ostrowskim torze. Trzeba wygrać przed rewanżem, który odbędzie się 3 października w Pile, i trzeba wygrać jak najwyżej, żeby marzyć o tym, by pozostać na kolejny sezon w Metalkas drugiej ekstralidze. Arcyważny mecz żużlowców, no i od 17 czekamy na to, co właśnie zrobi ekipa Tomasza Gapińskiego. Miejmy nadzieję, że ten stadion troszeczkę chociaż się zapełni kibicami. No oczywiście frekwencja w tym roku na meczach żużlowych słabsza niż zazwyczaj, ale też no to jest pokłosie słabej jazdy ostrowskich żużlowców, którzy zamiast walczyć w playoffach wylądowali w tej fazie playdown i teraz muszą rywalizować o życie, o utrzymanie w Metalkas drugiej ekstralidze. I jeszcze rzut oka na ostrowską arenę. Tam 9 bramek straty. Rebut KPR Ostrowia przegrywa z Industrią Kielce w 45 już minucie spotkania, 22-31. Halo Studio.
1: Radio Transmisja.
0: Maciek Kmiecik przygląda się wydarzeniom sportowym w naszym regionie, o których będziemy jeszcze dzisiaj mówić na 106.4.
3: Reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Reklama.
7: Od radia. Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
9: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia. Dla ciebie.

0: 19 minut po godzinie 16, już za 11 minut w wiadomościach z regionu opowiemy o wystawie rzeźb w Kaliskim Ratuszu. Zaprosimy także na koncert kameralny do Krotoszyna.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Na naszym zegarze 16:30 z wiadomościami czeka na Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wystawie rzeźb w Kaliskim Ratuszu, zaprosimy na koncert kameralny do Krotoszyna, a na koniec sport i podsumowanie przedostatniego meczu kontrolnego przed startem Ligi Ostrowskich Koszykarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najpierw dostrzegamy małe, bawiące się dzieci. Wrażenie beztroski potęgują kolorowe koraliki, z których są wykonane, ale przyglądając się dłużej, zauważamy, że za tą beztroską kryją się ogromne dramaty. Choroby, przemoc fizyczna i psychiczna, traumy wojny, które pozostają na zawsze, co symbolizuje jedyna dorosła postać w gronie sześciorga maluchów. Taka jest wystawa rzeźb Ślady obecności ciała, które milczą, autorstwa Marty Hołderny, prezentowana w Kaliskim Ratuszu.
4: Pierwszą pracę, którą wykonałam, to była Perseida rok temu dla mojej córki Idy, z którą miałyśmy niestety taką przykrą historię chorobową na początku jej życia i czułam potrzebę utrwalenia tego naszego zwycięstwa i dzięki temu właśnie powstał pomysł na wykonanie cyklu tych sześciu prac. I skupia się ona na tych małych, dziecięcych ciałkach i na zabawie, która została im przerwana z różnych powodów. Przy niektórych myślałam o wojnach, przy innych o takich przemocowych sytuacjach, z którymi dzieci muszą się mierzyć nawet w swoich domach.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marta Hołderna, autorka wystawy. Wszystkie rzeźby pokryte są małymi szklanymi koralikami. To autorska technika artystki, która przy cyklu inspirowała się doświadczeniem pochodzącej z Kalisza Aliny Szapocznikow, a sama Marta Hołderna swój niezwykle przejmujący i dogłębnie poruszający cykl stworzyła dzięki otrzymaniu stypendium kulturalnego prezydenta miasta Kalisza w dziedzinie sztuk wizualnych rzeźby.
5: Stypendium polega na tym, że te osoby do końca roku mają zaprezentować te prace i tutaj właśnie mamy efekt w postaci tych małych dzieci, gdzie widzimy sytuacje różne, bo wiemy, że dzieci są mało doświadczone życiowo, nie zawsze są w stanie wyrazić słowami swoje emocje, swój strach, często jest to milczenie, zakłopotanie i tu pani Marta stara się poprzez te postaci pokazać ten milczący świat dzieci.
2: Powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. Wystawę można oglądać w Kaliskim Ratuszu. Rzeźby umieszczone są w różnych częściach budynku, ale tak, by każdy, kto wejdzie, zauważył je i mógł na chwilę zatrzymać się w zadumie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Przed nami krotoszyński koncert kameralny na bis i to w plenerze. Tym razem Krotoszyński Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Art Music Artist zapraszają na ulicę 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
6: Po serii krotoszyńskich koncertów kameralnych, które towarzyszyły nam tego lata, zapraszamy na jeszcze jedno muzyczne spotkanie. 27 września o godzinie 18 w restauracji Kantyna wystąpi Brass Riders, kwartet instrumentów dętych blaszanych, który udowadnia, że kameralne granie może mieć naprawdę mocne brzmienie. To będzie muzyczne zakończenie sezonu koncertów kameralnych i zdecydowanie warto zostać na bis.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wstęp na koncert jest oczywiście wolny. Niesamowity wyczyn koszykarza Tasomix z Rosiek Stali Ostrów, Tajona Jonesa, który w sobotnim sparingu w Dąbrowie Górniczej rzucił dla swojej drużyny aż 47 punktów, trafiając niebywałe 13 rzutów z dystansu. Stal wygrała 119-92.
7: W przedostatnim sparingu przed sezonem Stal zmierzyła się w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym MKS-em. Po pierwszej kwarcie było 28-27 dla gospodarzy. Do przerwy to zespół trenera Andrzeja Urbana wygrywał 63-49. To był bardzo ofensywny mecz, o czym świadczy wysoki wynik końcowy 119-92. Nie mogło być inaczej, skoro strzelec Stali, Tajon Jones, miał wybitny dzień. Trafił 13-17 prób z dystansu, do tego dołożył 4-4 w rzutach za 2 punkty. Łącznie zdobył 47 punktów, zanotował 4 zbiórki, 4 asysty i 2 przechwyty. Amerykanin w klubowych mediach dziękował kolegom za szukanie go na otwartych pozycjach. Skuteczny był także Jalen Hunter, autor 25 punktów. Ostatni przed startem PGE Basket Ligi mecz kontrolny. Stal zagra w poniedziałek o 18 we własnej hali, mierząc się z GTK Gliwice. Sparing będzie otwarty dla kibiców. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

W niedzielę bardzo często rozglądamy się za tą drugą osobą. Szukamy kogoś do pary, by móc spędzić czas przed telewizorem albo przed radioodbiornikiem, a aplikacje randkowe robią furorę. Ale ich początki bywają zabawne. Założyciel jednego z najstarszych i największych portali randkowych na świecie, pan Gary Cremen, zachęcił wszystkich swoich znajomych do założenia tam kont. Nawet swoją własną dziewczynę. Skończyło się to tak, że dziewczyna poznała przez jego portal innego mężczyznę i po prostu od niego odeszła. To się nazywa pechowy sukces biznesowy. Could I have this kiss forever? Przepiękny duet. Whitney Houston, Enrique.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Wszyscy wiemy, że ziewanie jest zaraźliwe. Ktoś ziewnie w autobusie i zaraz ziewa cała wycieczka. Ale niedawne badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że ta zasada działa też międzygatunkowo. Psy potrafią zarazić się ziewaniem od swojego właściciela. Co więcej, częściej przejmują ziewanie od swoich ludzi niż od obcych. To podobno czysty dowód na psią empatię. Sprawdźcie to dzisiaj w domu na własnych czworonogach. 13 minut pozostało do 17:00.

0: Już za 10 minut na naszej antenie wiadomości z kraju i ze świata, w których między innymi wrócimy do tematu wypadku, do którego doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Do końca dnia w Kaliszu, Ostrzeszowie, Ostrowie, Pleszewie i Krotoszynie słonecznie i temperatura od 20 do 21 stopni w cieniu. Nie skorzystać z takiej pogody to naprawdę grzech. Zerkam dla Was na prognozę długoterminową. Podobna do dzisiejszej pogoda powinna utrzymać się przez kilka najbliższych dni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
7: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
8: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
7: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
6: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
9: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
6: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem. Radio Centrum.

6 minut po godzinie 17. Słońce nad Kaliszem powoli zmierza ku zachodowi. To idealny moment, by na chwilę usiąść, wziąć głęboki oddech i docenić, że mamy jeszcze przed sobą całkiem sporą część wolnego dnia. Zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo teraz zagramy coś, co na pewno wywoła u was uśmiech. No, z pewnością zdecydowanie to będzie coś, co poprawi wam humor i będzie to całkiem niezła perspektywa do tego, żeby jednak tak do końca jeszcze tego lata nie przekreślać, mimo że nie ma go już w kalendarzu. Mam jednak nadzieję, że ta piosenka sprawi wam dużo przyjemności, ponieważ jest bardzo, ale to bardzo słoneczna. Sunny i zespół Bonnie M.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Mam nadzieję, że zauważyliście, że już teraz zaczęliśmy grać dla was co najlepsze, bo od teraz na naszej antenie
3: hity ponad czasem.
2: W tej godzinie zaśpiewają dla was Stevie Wonder, Roxette, będzie Donna Summer, Stevie Nicks, będzie także zespół Universe i Paul McCartney. Będzie dużo wspaniałych piosenek, przy których można nieco powspominać. To stare przeboje, które nuciliśmy przy radioodbiornikach, a niektóre z pewnością brzmiały z taśmy magnetofonowej, którą od czasu do czasu przecież trzeba było przewinąć długopisem.

0: Mieliśmy już dzisiaj emocje sportowe związane z piłką nożną i piłką ręczną. Czas na żużel.
1: Radio Transmisja.
0: Łączymy się z Maćkiem Kmiecikiem, który ma dla Was najnowsze wiadomości. Halo, halo.
2: No i te wieści są dobre dla kibiców ostrowskiego żużla. Dobry, nawet bardzo dobry początek meczu z Polonią Piła. 18-6 prowadzą gospodarze, a mogło być 20-4. Pierwszy wyścig 5-1, drugi również 5-1 wygrali juniorzy Nikodem Łuczak z Pawłem Sitkiem. Pokonali Dominika Baryłkę i Kacpra Teskę. W pierwszym biegu Jakobsen z Czubonowem lepsi od Basso i Nielsena. A w wyścigu trzecim też zapowiadało się na 5-1. Wiktor Jasiński na samej mecie wyprzedził Jonasa Seifert-Salka. Wyścig wygrał Jakub Krawczyk. Czwarty wyścig, podobna sytuacja. Na 5-1 jechali Chris Holder i Paweł Sitek, ale Paweł Sitek na samej kresce stracił 2 punkty na rzecz Dominika Baryłki. No i stąd nie jest 20-4, a 18-6. Tak, dobra zaliczka. 18-6, 12 punktów przewagi, ale tą przewagę trzeba powiększać. Jak jest okazja, jak rywal jeszcze nie spasowany z ostrowskim torem, trzeba to po prostu kuć żelazo, póki gorące. Na razie myślę, że te kilkaset osób, które przyjechało z Piły, rozczarowane wynikiem swojej drużyny, a te 3-4 tysiące kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego na razie się cieszy i ma powody do radości, bo jej zespół jedzie wreszcie jak drużyna, walczy ambitnie, dobrze rozgrywa pierwsze wiraże, walczy na o każdy centymetr toru. Szkoda tylko troszeczkę tych końcówek spod wyścigów trzeciego i czwartego, no ale nie można mieć wszystkiego. Na razie jest bardzo dobrze, 18-6, a jeszcze tylko przypomnę, że zakończył się już mecz piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowia w starciu z mistrzem polskim Industrią Kielce. Przegrała dziś 29-42. Tutaj ten wynik można było przewidzieć. Różnica klasy w Lotto Superlidze, ale na stadionie miejskim dzieją się rzeczy wielkie, no i miejmy nadzieję, że dzisiaj Ostrowianie zrobią duży, ale to bardzo duży krok do utrzymania w metal klasy drugiej ekstra. Idę, przypomnę, rewanż w sobotę 3 października od 17 chwile, a na razie w Ostrowie po 4 biegach. 18-6, halo studio.
1: Radio Transmisja.
0: Na stadion miejski w Ostrowie Wielkopolskim będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Mam nadzieję, że Maciek Kmiecik będzie miał dla nas dużo dobrych wiadomości.
3: Reklama.
4: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
5: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
3: Reklama.
1: Hity ponad czasem.

0: Znalazłem dla Was ciekawostkę w temacie dziwnych odznaczeń królewskich. Znamy bowiem przypadki pasowania na rycerzy, znanych aktorów czy muzyków. Ale w 2008 roku Norwegia przeszła samą siebie. Oficjalnie Norwegowie nadali tytuł szlachecki i stopień generała brygady pingwinowi królewskiemu z ogrodu zoologicznego w Edynburgu. Sir Nils Olaf, bo tak się nazywa, przeszedł przed frontem kompanii reprezentacyjnej. Był podobno bardzo dumnym ptakiem podczas tej ceremonii.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
0: 25 minut po godzinie 17. Dzwonię tylko po to, żeby powiedzieć, że cię kocham. Stevie Wonder.

0: Tacy byliśmy jeszcze wczoraj. Piosenka pochodzi z repertuaru zespołu Universe, którego liderem i wokalistą był Mirosław Breguła. Charakterystyczne dla jego twórczości było łączenie prostych, bardzo emocjonalnych tekstów z melodyjnymi piosenkami. Tacy byliśmy świetnie pokazuje ten styl. Zamiast wielkich słów mamy wspomnienie relacji, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej.
1: Reklama.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo
4: w Radiu
5: Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
6: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla ciebie.

0: Donna Summer, rockowo i dyskotekowo.
1: Radio Transmisja.
0: Przenosimy się teraz do Ostrowa Wielkopolskiego. Jest tam Maciek Kmiecik i kolejne, mam nadzieję, dobre wiadomości.
2: Tak, rzeczywiście dobre wiadomości. 29 do 13 prowadzenie drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego po 7 biegach meczu z Polonią Piła w tej drugiej serii startów. Najpierw dwa remisy wygrał Matthias Nielsen przed Jonasem Seifertem, Salkiem, Klebem Czekonowym i Michałem Cużytkiem. To wyścig piąty. W szóstym zwyciężył Jakub Krawczyk, a początkowo wydawało się, że ten 16-latek Nikodem Łuczak po niezłym starcie po zewnętrznej wyjdzie na drugie miejsce, ale gdzieś tam postawiło go w poprzek i obok niego przejechali Wiktor Jasiński, Wiktor Jasiński i Benjamin Basso. Łuczak przyjechał do mety czwarty. Kolejny remis 3-3 w tym wyścigu szóstym był i było 24-12, ale wyścig siódmy to popisowa jazda Frederika Jakobsena i Chrisa Holdera, którzy pokonali podwójnie Andreasa Liagera i Kacpra Teskę. 5-1, 7 wyścig i 29-13, 16 punktów przewagi. Na razie dobra zaliczka, trzeba ją trzymać, trzeba ją powiększać, bo rywale robią już rezerwy taktyczne. Za chwileczkę będzie to zmieniany Michał Cużytek, no i Matthias Nielsen, Wiktor Jasiński to kandydaci do rezerw taktycznych w zespole menedżera Pawła Piskorza i Pilanie będą starali się odrabiać straty. Na razie mają ich sporo, bo tuż przed półmetkiem spotkania pracą do Ostrowiana. 16 punktów. A przypomnę, że o tym, kto zostanie w Metalkasy drugiej Ekstralidze, zadecyduje rewanż w Pile 3 października od 17. Na razie 29-13 w Ostrowie na Stadionie Miejskim. Żużlowcy jadą jak snuty, aby tak do końca. Halo studio.
1: Radio Transmisja.
0: Z Maćkiem Kmiecikiem trzymamy rękę na pulsie na 106,4. 20 minut pozostało do 18.

Wiki temu lekarze wierzyli, że pomidory to rośliny trujące. W Europie uważano je wyłącznie za rośliny ozdobne, a to dlatego, że arystokraci jedli je z bogatych ołowianych talerzy. Kwas z pomidorów wypłukiwał ołów z naczyń, co prowadziło do zatruć. Zrzucano winę na biednego pomidora. Dopiero gdy biedniejsi, jedzący z drewnianych misek, zaczęli się nimi zajadać i nic im nie było, świat docenił ten owoc. Bo tak, pomidor to owoc. 12 minut przed 18 zaśpiewa zespół Depeche Mode.

0: Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne. O tym m.in. w wiadomościach o 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.
4: Od radia. Słowo.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
6: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla ciebie.

0: arena.pl. Pogoda na jutro.
1: Poniedziałek w południowej Wielkopolsce z taką pogodą, że aż chciałoby się wziąć urlop na żądanie. Jutro w naszym regionie sporo słońca z temperaturą do 22 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
1: 18.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
7: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
8: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła, no różne to sytuacje mogły być.
7: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
6: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenia rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
9: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
6: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
10: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
6: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jesteśmy już po godzinie 18, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszej niedzieli. Jeśli teraz dla Was ten czas jest po to, by rozpocząć produkcję niedzielnej kolacji, to oczywiście jesteśmy z Wami. Kanapeczki, sałatki czy odgrzewana pizza z wczoraj, cokolwiek to jest, obiecuję Wam serwować do tego najlepszą muzykę w mieście prosto z anteny Radia Centrum na 106,4 Electric Light Orchestra.

0: Pan Elektryką z Don't Bring Me Now. Teraz niestety przerywamy i przenosimy się do Ostrowa.
1: Radio Transmisja.
0: Jest tam Maciek Kmiecik. Halo Maćku, jakie wiadomości?
2: Bardzo dobry dla kibiców Żużla w Ostrowie i w regionie, bo Ostrowianie powiększyli w tej trzeciej serii startów przewagę. Mają już 22 oczka przewagi, 41-19 prowadzą po 10 biegach. Ósmy wyścig z rezerwą taktyczną gości wygrany przez Polonię Piłacz 4-2, ale 9 i 10 wygrany podwójnie 5-1. Najpierw Kisholder z Fredrikiem Jakobsenem, a później Gleb Czegunow z Jonasem Seifertem Salkiem. No i Ostrowianie mają w tej chwili bardzo dużą przewagę, ale jeszcze 5 wyścigów przed nami. No i zobaczymy, czy jeszcze powiększą, czy goście z Piły, którzy będą teraz robić kolejne rezerwy taktyczne, spróbują coś odrobić z tych strat. 41-19, Mundfilm Magnus Ostrów prowadzi z Polonią Piła. Halo Studio.

0: Żużlowych emocji nie zabraknie dzisiaj na naszej antenie. Będziemy jeszcze wracać do Ostrowa Wielkopolskiego, a tymczasem mogę was zapewnić, że u nas dzisiaj najlepsza muzyka.
1: Hity ponad czasem.
0: A w tej godzinie będzie mnóstwo dobrej muzyki. Będzie m.in. George Harrison, będzie Zdzisława Sośnicka, będzie OMD, Belinda Carlisle, Eric Clapton, Budka Suflera, Sting, no i Gazebo również zaśpiewa swój wielki, wielki hicior I Like Chopin. A teraz Eurythmics.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Bez ciebie jesień to była Zdzisława Sośnicka. Przebój z 1979 roku.
1: Radio Transmisja.
0: A my ponownie wracamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Zmaganiom żużlowców przygląda się Maciej Kmiecik. Halo Maćku?
2: A ostrowscy żużlowcy powiększyli przewagę w czwartej serii, wygrywają już 52-26, no i są naprawdę w dobrej, komfortowej sytuacji przed rewanżem, ale jeszcze trzeba to poprawić, jeszcze w tych wyścigach nominowanych trzeba odskoczyć, bo Pilanie mają tak naprawdę dzisiaj dwóch zawodników, Wiktora Jasińskiego i Matiasa Nielsena. Punktuje też junior Dominik Baryłka, ale zespół z Ostrowa Wielkopolskiego jest dzisiaj wreszcie drużyną pełną gębą. Frederik Jakobsen 10 punktów ma po 4 startach. Chris Holder, najlepszy występ w sezonie, 9 punktów na silnikach, nie swoich, ale pożyczonych właśnie od Tomasza Kapińskiego, którego tuninguje Ryszard Kowalski spod Torunia. No i właśnie te silniki Chrisa wiozą dzisiaj po zwycięstwa. Gleb Czygunow również 9 punktów, Jonas Seifersalk 6, Jakub Krawczyk 11. Bardzo dobrze też juniorzy, albo dobrze może powiedzmy Paweł Sitek 3 punkty, a Nikolaj Łuczak 4. Po ładnej walce zdobył punkt, też duże brawa dla tego zawodnika. Wyścig 11 remisowo 3-3, bo wygrał Matias Nielsen. Wyścig 12 4-2 wygrana Gleba Czygunowa i bardzo ładna jazda Nikolaja Łuczaka, a wyścig 13. Zdawało się, że będzie 5-1. Ostatecznie parę Krawczyk-Holder rozdzielił Matias Nielsen. Stąd wynik 4-2 i na tablicy wyników 52-26. Dwa wyścigi nominowane pozostały do końca tego meczu, ale zaliczka przed rewanżem w Pile jest już naprawdę solidna, ale można ją jeszcze powiększyć w wyścigach nominowanych, które są właśnie przed nami. Połączmy już się już po zakończeniu tego meczu. Halo Studio.
1: Radio Transmisja.
0: Zostańcie z nami na 106.4. Żużlowe informacje od Maćka Kmiecika już za chwilę na naszej antenie. Teraz Koła na piasku, Belinda Carlisle.

0: Hity ponad czasem.
1: Reklama.
2: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: Reklama.
3: Suwenir brzmi jak spokojne wspomnienie z przeszłości i właśnie o to wspomnienie chodzi. Piosenka OMD pochodzi z 1981 roku. Utwór został zbudowany wokół churalnego, niemal sakralnego brzmienia, które mocno kontrastowało z syntezatorowym charakterem OMD. Andy McCluskey i Paul Humphreys stworzyli dzięki temu coś, co brzmiało jednocześnie nowocześnie i trochę jak muzyczna pocztówka z przeszłości. Sam tytuł Souvenir oznacza po francusku pamiątka albo wspomnienie.

Zaglądam do naszego kalendarza muzycznego. Dokładnie 27 września 1947 roku urodził się potężny głos rocka, Meat Loaf. Zanim został legendą i sprzedał miliony płyt na całym świecie, jego droga do sławy była dość wyboista. Ponoć pseudonim Meat Loaf, czyli Klops, wymyślił mu w szkole średniej trener futbolu amerykańskiego ze względu na jego pokaźną posturę i siłę taranowania przeciwników. Trener pewnie nie przypuszczał, że ten Klops będzie za kilkanaście lat wyprzedawał największe stadiony.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
5: Radio Transmisja.
6: Wracamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Jest tam Maciek Kmiecik i po głosie słyszę, że jest w bardzo dobrym nastroju.
7: Tak, jestem w dobrym nastroju, tak jak ostrowscy kibice, którzy teraz pozostali na stadionie i dziękują swojej drużynie, która za chwileczkę z parku maszyny wyjdzie właśnie podziękować im za obecność, za doping. Zwycięstwo 58-32. Wysokie, efektowne, ale no mogło być jeszcze ciut wyższe, no bo w 15 wyścigu ostrowianie przegrali 1-5 niespodziewanie. Matias Nielsen, Wiktor Jasiński pokonali Ostrowian, Jakuba Krawczyka i Fryderyka Jakobsena podwójnie, ale wcześniej w wyścigu 14 Chris Holder z Glebem Trzybonowem wygrali 5-1 z Benjaminem Basso i z Dominikiem Baryłką. Stąd też wynik 58-32. Dzisiaj Ostrowianie jak prawdziwa drużyna, jak jeden zespół, który ma wspólny cel, by utrzymać się w Metalka z drugiej ekstralidze. Fryderyk Jakobsen i 11 punktów. Chris Holder 12. Najlepszy występ Australijczyka w tym sezonie na pożyczonych silnikach. Były mistrz świata z 2012 roku. Nie zapomniał, jak się jeździ, ale wygląda na to, że przez cały sezon nie miał odpowiedniego sprzętu. Chris Glebczykunowi 11 punktów i 3 bonusy. Bardzo dobry występ tego zawodnika. Jonas Seifert-Salk 6 punktów. Jakub Krawczyk 11. Paweł Sitek 3 i Nikodem Łuczak 4. W zespole z Piły 12 punktów Matiasa Nielsena. 10 Wiktora Jasińskiego. Dominik Baryłka dorzucił 6 oczek. Pozostali byli tylko tłem. 58-32, więc 26 punktów zaliczki w pierwszym meczu o miejsca 7-8 w Metalkas drugiej ekstralidze. Rewanż 3 października w Kile. Wydaje się, że ta zaliczka jest wystarczająca, ale Żużel i Tor wiele rzeczy już weryfikowało. Miejmy nadzieję, że te 26 oczek zostanie, wystarczy na rewanż w Pile i Ostrowianie w przyszłym sezonie również ścigać będą się w Metal Kasę drugiej ekstralidze. Halo studio.
6: Żużlowe zmagania relacjonował dla was Maciej Kmiecik. Dziękujemy.
5: Radio Transmisja.

Pewnie wielu z Was kojarzy ciasteczka z wróżbą, które serwowane są jako dodatek w chińskich restauracjach. I tu niespodzianka, nie mają one nic z Chinami wspólnego. Ciasteczka te wymyślono na początku XX wieku w San Francisco, a stworzyli je japońscy imigranci. W Chinach były praktycznie nieznane, dopóki amerykańscy turyści nie zaczęli o nie tam pytać. Jak widać, kulinaria, historia świata to jeden wielki głuchy telefon. Gazebo. I like Chopin.

0: Nie wiem jak wy, ale ja sobie podśpiewywałem przy tym utworze. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom Oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 tony żywności. Więcej na ten temat w wiadomościach o 19.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A jeszcze przed wiadomościami zaśpiewają dla was Zbigniew Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem już, i Tanita Tikaram w piosence Good Tradition.

0: Nowe hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
4: 19.
3: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pożar w hali w Nowej Hucie opanowany, trwa dogaszanie. Drony z pomocą do okupowanych ukraińskich oleszek mają problemy. Tenisiści z Europy pokonali reprezentację reszty świata. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział około 40 strażaków. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim włoskim. Ofiara to 30-latek, on i poszkodowana kobieta zostali wydobyci z wraku samochodu osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto to tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje Ukraińska Prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna. Z powodu rosyjskiej blokady Rosjanie zestrzeliwują ukraińskie drony, transportujące żywność przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia, drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób, obecnie pozostało około 2000, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lejera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 9 roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: To nadal jest niedziela, 27 dzień września. Imieniny obchodzą dziś Gaja, Wincenty, Jan, Amadeusz, Mirela, Wawrzyniec i Urban. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Za oknem robi się już ciemno, weekend wielkimi krokami przechodzi do historii. Jeżeli czujecie leciutki spadek formy, to zaraz to naprawimy dobrą dawką muzycznej energii. Tę godzinę naszego spotkania rozpoczyna Marek Piliński.

0: Rzucam okiem na naszą playlistę, a w tej godzinie będzie dużo dobrej muzyki, bo są to...
1: hity ponad czasem.
0: W tej godzinie zaśpiewają dla was m.in. The Cure, będzie też Paul Simon, po polsku zaśpiewają Czerwone Gitary, będzie Grace Jones, zaśpiewa również zespół R.E.M., a już teraz bardzo rytmicznie i energetycznie zespół Wham w piosence I'm Your Man.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.

Skoro jesteśmy już przy wieczorze, porozmawiajmy o uczuciach. To specyficzne, lekko melancholijne kłucie w brzuchu w niedzielę po 19 ma w psychologii swoją profesjonalną nazwę. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. To Sunday Night Blues, czyli smutek niedzielnego wieczoru. Badania mówią, że ten smuteczek dotyka aż 80% pracujących ludzi na świecie. Wynika on z przejścia między weekendowym luzem a poniedziałkowymi obowiązkami. Pamiętajcie, nie jesteście w tym sami. Wspólnie na antenie przetrwamy ten kryzys. 16 minut po godzinie 19. To są hity ponad czasem. No i teraz będzie coś, co z pewnością pozwoli przetrwać wam nie jeden wieczorny smutek.

0: Oglądaliście kiedyś koncert swojego ulubionego wykonawcy bądź zespołu i żałowaliście, że tak szybko zleciały te 2 godziny? W Kanadzie pobito rekord na najdłuższy ciągły koncert na żywo w historii. Grupa muzyków grała bez przerwy z zachowaniem małych regulaminowych przerw dla wokalistów przez, uwaga, 439 godzin. To jest niemal 18 dni nieustannej muzyki. Wyobrażacie to sobie? Nawet w radiu lubimy zrobić krótką przerwę na reklamę.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Reklama.

To był Paul Simon w piosence You Can Call Me Al. To jeden z najbardziej charakterystycznych przebojów Paula Simona z 1986 roku. Tytuł jest żartobliwym nawiązaniem do historii z życia Simona. Podczas przyjęcia w 1970 roku pomylono jego imię i nazwisko, a francuski kompozytor Pierre Boulle nazwał go Al. Natomiast jego ówczesną żonę Peggy pomylono z Betty. Simon wykorzystał później te imiona w tekście piosenki. A ta charakterystyczna trąbka grają Randy Brecker. Utwór ma też bardzo mocno afrykańskie brzmienie, co było jednym ze znaków rozpoznawczych albumu Graceland.

pewnością każdy z nas zna zapach monet w portfelu, ten lekko metaliczny aromat. I tu jest największe zaskoczenie chemii. Otóż metale, z których robione są monety, absolutnie nie mają żadnego zapachu. To, co czujecie wąchając ręce po trzymaniu drobnych, to zapach reakcji chemicznej olejów z naszej własnej skóry z metalem, które tworzą ten bardzo intensywnie pachnący związek organiczny. Czyli naprawdę, pieniądze same w sobie nie śmierdzą. Czy do tego trzeba było chemii? Już myślę, że dawno, dawno temu ktoś nawet po łacinie nazwał to odpowiednio. Pecunia non olet. To teraz pokołyszemy się w rytmie tanga, choć wiadomo, do tanga trzeba dwojga, więc jest Radio Centrum i wy po drugiej stronie radioodbiorników. To będzie Grace Jones.

0: od radia.
1: Słowo.
2: Słowo.
1: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
3: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
1: Słowo.
2: Słowo.
3: Hashtag warto posłuchać.
0: Od radia dla ciebie.
4: Radio Centrum.
2: Hity.
4: Ponad czasem.

0: Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. O tym m.in. w wiadomościach o 20:00 już za 13 minut, w których także o wizycie papieża Leona XIV we Francji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A już po wiadomościach, po godzinie 20:00 zapraszam Was na podsumowanie wydarzeń kończącego się tygodnia w południowej Wielkopolsce w magazynie Tak minął tydzień.

5 minut pozostało do godziny 20. Niedziela bardzo powoli dobiega końca. Powoli przyzwyczajamy się też do myśli, że jutro rano znów zadzwonią budziki, ale zróbmy coś dla siebie. Przed snem zaplanujcie na jutro rano jedną drobną, miłą rzecz. Może po prostu lepsza kawa z mleczną pianką, a może ulubiona koszula, która zazwyczaj czeka na wielkie wyjścia. Taki mały drobiazg rano ułatwia start w nowy tydzień o 100%. Będzie dobrze. Maciek Gogołkiewicz, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Życzę jeszcze spokojnego niedzielnego wieczoru, dobrej nocy, kolorowych snów. Do usłyszenia jutro po 17:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Po chłodnej nocy z temperaturą około 8-9 stopni w poniedziałek termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie w cieniu. Jutro nad południową Wielkopolską pojawią się jedynie pojedyncze obłoki. To będzie piękny, słoneczny dzień. Nie chcę namawiać do złego, ale może na jutro warto wziąć urlop na żądanie?
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
0: 20.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież

0: Wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3 a 4 w nocy. Papież zaapelował o modlitwy w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
2: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Otoczenie szkoły podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim zmienia swoje oblicze. W miejscu dominującej dziś betonowej nawierzchni powstaje zielona przestrzeń, która ma służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom.
2: Budynek SP4 to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów szkolnych w Ostrowie. Teraz na miejsce czekają duże zmiany. Przed Ostrowską Czwórką powstanie ogród sensoryczny, naturalny plac zabaw oraz zielony mikropark. Pojawią się nowe drzewa, krzewy i rozwiązania wykorzystujące naturalne materiały. Ogród sensoryczny ma oddziaływać na różne zmysły poprzez zapachy, kolory, faktury roślin i dźwięki natury. Będą tu mogły odbywać się zajęcia przyrodnicze czy biologiczne, ale będzie też miejsce na wyciszenie i odpoczynek. Zmieni się również plac przed szkołą. Zamiast dominującego dziś betonu pojawi się więcej zieleni i przestrzeni do aktywności. Nowe drzewa mają zapewnić cień i poprawić mikroklimat w upalne dni. Inwestycja kosztuje 3 700 000 zł. Ponad 2 600 000 to unijne dofinansowanie. Projekt jest częścią programu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w Ostrowie Wielkopolskim. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Wielki muzyczny świat zamknięty w jednym niewielkim saloniku muzycznym. Pałac Książąt Radziwiłł w Antoninie stał się sanktuarium muzyki Chopina, a to za sprawą festiwalu Chopin w barwach jesieni.
3: Jesteśmy pod wrażeniem, było cudownie.
4: Ja jest dopiero drugi raz czy trzeci raz uczestniczę, ale niesamowite wrażenie. Ja, która na co dzień nie mam z muzyką poważną styku, ale jest pięknie. Naprawdę, cudownie. Nie da się opisać to słowo.
5: W ogóle festiwal bardzo udany jak do tej pory. Byliśmy prawie na wszystkich koncertach. Super, naprawdę.
1: Powiedzieli nam uczestnicy festiwalu. Na zakończenie melomani wysłuchali koncertu kameralnego w wykonaniu Jakuba Staszela, Antoniego Wrony i Aleksandry Świgut.
6: Gorąca publiczność, tak jak tutaj zdarza się rzadko. Cieszymy się, że mogliśmy się połączyć razem w tej muzyce i przeżywać ją wspólnie z Państwem, bo to jest wyjątkowe miejsce na mapie Polski Chopina.
7: Ten polonez, który tu zagraliśmy, on miał wyjątkowego ducha właśnie, być może samego księcia.
8: Towarzyszyła głównie radość, bo też pierwszy raz tutaj miałem przyjemność wystąpić, ale naprawdę bardzo było czuć fajnie tą atmosferę taką kameralną i po prostu jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się tutaj w taki sposób fajny zagrać.
1: A to już wrażenia artystów, którzy podzielili się nimi z Radiem Centrum. Finałem był wzruszający i poruszający recital fortepianowy, który wykonał finalista konkursu chopinowskiego z 2025 roku David Krychuli.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zajmował się wytwarzaniem tak zwanego zombie, narkotyku prowadzącego do skrajnej paranoi, halucynacji, lęków i agresji. To 36-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego zatrzymany przez tamtejszą policję za posiadanie sprzętu potrzebnego do produkcji, a także wytworzenie przy jego użyciu substancji psychotropowych. Mężczyzna został zatrzymany i postawiono mu prokuratorskie zarzuty.
9: Jak ustalono tylko pomiędzy lipcem 2026 a 10

0: 19 września mężczyzna wytworzył co najmniej 19,5 litra tej substancji w postaci roztworu, co jak wynika z uzyskanych opinii biegłych pozwalało na przygotowanie co najmniej pomiędzy 47 a 48 tysięcy dawek skutkujących jednorazowym odurzeniem, a także już wytworzył skrystalizowany produkt w postaci alfa PVP o wadze 1,2 kg, co pozwalało na przygotowanie co najmniej, jak wskazali biegli, 56 tysięcy dawek odżyniowych.
1: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Łączna ilość wytworzonych i zabezpieczonych substancji psychoaktywnych wynosiła ponad 104 tysiące dawek odżyniowych. Mężczyźnie grozi od 3 do 15 lat więzienia. Sąd rejonowy w Kępnie na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie w tej sprawie zastosował wobec 36-latka 3-miesięczny areszt tymczasowy. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Smoki jesieni kolejny raz wróciły na koniec świata w gminie Kraszewice. Odbyła się jubileuszowa 10. edycja tej imprezy. Była wspólna biesiada, prezentacja regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, biegi i dużo ludowej muzyki. Organizację wydarzeń wsparł samorząd województwa wielkopolskiego, a sam koniec świata to miejsce, które ma swój urok, powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, i Marta Pijanka, wójt gminy Kraszewice.
3: W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi wspieramy różne przedsięwzięcia inwestycyjne, ale również w ramach jednego konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą wspieramy przedsięwzięcia, które mają promować region, i myślę, że smak jesieni na końcu świata i to miejsce koniec świata jest takim, które warto pokazywać i promować.
4: Miejsce, do którego można przyjechać pod namiot, z biwakiem, na piknik, nawet kamperem i spędzić tutaj nie tylko jeden dzień, ale także i kilka dni, odpocząć od takiego zgiełku miasta, wyciszyć. No bo tak jak sama nazwa wskazuje, jak wcześniej mówiłam, nie ma tutaj żadnego zasięgu telefonii komórkowej.
1: Na jubileuszową edycję koła gospodyń wiejskich przygotowały jesienne potrawy. Na stołach królowały sery, dynie, grzyby i regionalne wyroby.
5: Na naszym stoisku można zobaczyć coś takiego jak parowańce na słono z karkóweczką, z suróweczką, sos z karkóweczki z grzybkami, chlebek ze smalcem, chlebek z serkiem, lemoniada nasza swojska, własnoręcznie pędzona. No to są wszystkie nasze potrawy takie swojskie, no sery robione przez naszą szefową KGW, która ma własne krowy, własne mleko, więc jest to tak jak najbardziej naturalne.
1: Medialnym partnerem Smaków Jesieni było Radio Centrum, które nadawało swój program z plenerowego studia Live Plus. Jak słyszeliście, gramy bez przeszkód, nawet z końca świata.
2: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Od lutego trwa remont ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. Mieszkańcy są coraz bardziej zniecierpliwieni i pytają, kiedy wreszcie zakończą się prace oraz kiedy będą mogli bezpiecznie przejść ulicę. Zwłaszcza, że chodniki po obu stronach są rozkopane.
6: Przebudowa obejmuje blisko 300-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicami Krzywoustego, Poniatowskiego i Mieszka I do ronda przy Malińskiej i Targowej. Powstają nowe chodniki, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, przebudowana już jest kanalizacja i sieć wodociągowa. Koszt inwestycji sięga 1 500 000 zł. Remont od początku wiąże się z utrudnieniami ze względu na znajdujące się przy ulicy firmy, sklepy, instytucje, m.in. PCPR i środowisko. Dom samopomocy, konieczne jest zapewnienie dojazdu. Pleszewianie zwracają uwagę przede wszystkim na problem z bezpiecznym poruszaniem się pieszo. Aktualnie chodniki są rozkopane po obu stronach ulicy, co jest niezgodne z wcześniejszymi zapewnieniami, a piesi poruszają się po terenie budowy, co jest niebezpieczne, bo jeszcze tędy próbują się przebijać duże samochody dostawcze. Piotr Fabisz, dyrektor zarządu dróg powiatowych w Pleszewie, powiedział Radiu Centrum, że wykonawca ma czas na zakończenie inwestycji do końca października. Podkreślił jednak, że nie powinno być sytuacji, w której piesi nie mają zapewnionego bezpiecznego przejścia jedną stroną ulicy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: W Kaliszu rusza rozbudowa ulicy Skalmierzyckiej. Prace obejmą odcinki od ulicy Polnej do ulicy Nowy Świat, a także fragment ulicy Handlowej na odcinku od ulicy Skalmierzyckiej do Ostrowskiej. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu.
7: To jedna z ulic Kalisza, która od wielu lat wymagała remontu. Liczne dziury, łatane ubytki w asfalcie, ale przede wszystkim jej estetyka wymagały interwencji drogowców. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski po raz pierwszy zapowiedział remont ulicy Skalmierzyckiej 8 lipca 2020 2022 roku. Obiecywał wówczas, że modernizacja ruszy w 2023 roku. Jednak dopiero 4 lata później, w lutym 2026 roku, miasto ogłosiło pozyskanie dofinansowania z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 4 760 000 zł i potwierdziło start robót w tym samym roku. Oficjalnie prace ruszyły w poniedziałek, 21 września. Pierwszy etap dotyczy budowy kanału deszczowego na odcinku między ulicami Nowy Świat i Handlową. Z tego względu na odcinku od ulicy Nowy Świat w kierunku ulicy Handlowej wprowadzono jeden kierunek ruchu z wjazdem od strony ulicy Nowy Świat, dopuszczonym wyłącznie dla pojazdów budowy, dojazdu do zakładu doskonalenia zawodowego oraz posesji przy ulicy Skalmierzyckiej 2 i 4, a także ulicy Sułkowskiego. Z kolei wjazd w ulicę Skalmierzycką na odcinek objęty robotami od strony ulicy Handlowej dopuszczony jest wyłącznie dla pojazdów budowy. Drogowcy proszą o stosowanie się do oznakowania czasowego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Rusza przetarg na budowę obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa. Nowa trasa pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów trzech miejscowości. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i jakość powietrza oraz zmniejszy się poziom hałasu przy obecnej DK15.
8: Projektowana trasa rozpocznie się przed Guzowicami na terenie województwa dolnośląskiego i ominie tę miejscowość od wschodu. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Guzowic powstanie pierwsze rondo. Następnie droga pobiegnie przez tereny rolnicze, omijając Cieszków od strony zachodniej. Wkroczy na teren województwa wielkopolskiego i również po zachodniej stronie ominie Zduny. Kolejne rondo zaplanowano w miejscu przecięcia z drogą powiatową relacji Baszków-Zduny. Za Zdunami trasa skieruje się na północny zachód, omijając od zachodu Konarzew. Dalej obwodnica będzie biegła w pobliżu kompleksu leśnego i przekroczy linię kolejową Krotoszyn-Osusz. Następnie minie Krotoszyn od strony zachodniej i poprzez rondo połączy się z drogą krajową numer 36 na odcinku Rawicz-Ostrów Wielkopolski. W swoim dalszym przebiegu trasa ominie Bożacin, ponownie przetnie linię kolejową i połączy się z istniejącą drogą krajową numer 15 między Trzebnicą a Jarocinem. W tym miejscu również powstanie rondo i jednocześnie zakończy się inwestycja. Według przyjętego harmonogramu podpisanie umowy nastąpi w trzecim kwartale 2027 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na pierwszą połowę 2031 roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej, 7 miesięcy na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i 22 miesiące na realizację robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień.
1: Podpisano umowy ze zwycięzcami drugiej edycji tegorocznej odsłony konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stawili się przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych z południowo-wschodniej Wielkopolski.
3: To jest konkurs, który jest realizowany w ramach programu związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności. Podkreślamy w ten sposób, jaki wielki jest problem społeczny z marnowaniem żywności. To jest 5 milionów ton rocznie, 10%, pół miliona to tylko Wielkopolska. Więc jest to jeden z kilku konkursów, które realizujemy, przeznaczony do organizacji pozarządowych. Te umowy, które tutaj zostały zawarte zarówno z kołami gospodyń wiejskich, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi, ale także z fundacjami z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Od 2021 roku samorząd województwa wielkopolskiego przyznał środki w łącznej wysokości ponad 3 137 000 zł na realizację 323 zadań w ramach konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Winda w Urzędzie Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki została wyłączona. Powodem są prace związane z wymianą dźwigu. Oznacza to zmianę organizacji obsługi mieszkańców. Interesanci mogą wchodzić do budynku wejściem A od strony ulicy Kościuszki. Wejście będzie otwarte w godzinach pracy magistratu. Osoby, które ze względu na szczególne potrzeby nie mogą dostać się na wyższe piętra, będą obsługiwane na parterze. Wystarczy zgłosić się do punktu informacyjnego Biura Obsługi obsługi interesantów, a pracownik właściwego wydziału zejdzie do interesanta. Modernizacja dźwigu potrwa do końca 2026 roku.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nowa hala widowiskowo-sportowa powstanie w Żelazkowie. Obiekt ma kosztować około 15 milionów złotych i zastąpi obecną kilkudziesięcioletnią salę gimnastyczną przy szkole podstawowej. Gmina otrzymała właśnie 5 milionów złotych dofinansowania na inwestycje. Samorząd chce też starać się o kolejne zewnętrzne pieniądze.
9: Dzień dobry! No, muszę powiedzieć, że naprawdę serducho rośnie, bo dzisiaj przyjechaliśmy do Was w bardzo ważnej sprawie. Wspólnie z moimi fantastycznymi paniami parlamentarzystkami przyjeżdżam z dobrą informacją, jeżeli chodzi o budowę nowej hali sportowej, ale to też dzięki naszym parlamentarzystom mamy odpowiednie pieniążki w budżecie, gdzie możemy wspólnie realizować takie przedsięwzięcia, bo wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach.
1: Powiedział Radiu Centrum Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Nowa hala będzie bezpośrednio połączona ze szkołą. Cały obiekt ma mieć około 2000 metrów kwadratowych. Powstanie pełnowymiarowe boisko przystosowane m.in. do gry w piłkę halową, siatkówkę i koszykówkę, a na trybunach znajdzie się miejsce dla ponad 200 osób. Inwestycja obejmie również dwukondygnacyjne zaplecze. Zaplanowano tam m.in. 100-metrową salę fitness, pomieszczenia terapeutyczne i świetlice, a także szatnie i łazienki.
10: Zależało nam na tym, aby w tym Żelazkowie to wszystko było w miarę skupione w jednym miejscu. Dlatego dzięki rozbudowie szkoły, która w tamtym roku została oddana do użytku, mamy Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie, mamy również nowo otwarty żłobek, który funkcjonuje i jak na razie bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. To wszystko razem z halą sportową stworzy obiekt, do którego mam nadzieję my jako mieszkańcy gminy Żelazków będziemy dumni i będziemy z niego korzystać przez następne pokolenia.
1: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Przetarg na budowę hali ma zostać ogłoszony na początku 2027 roku. Wtedy też po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy mają ruszyć prace. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 lub pierwszą połowę 2029 roku. Na czas budowy uczniowie mają korzystać z sal sportowych w Goliszewie lub Russowie, a w cieplejszych miesiącach również z sąsiadującego ze szkołą Orlika.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Już gotowe. Dodano do użytku boisko do siatkówki plażowej na osiedlu Parcelki w Krotoszynie. Inwestycja została zrealizowana w ramach krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego.
8: Pomysł budowy boiska wyszedł z inicjatywy mieszkańców, którzy wskazywali potrzebę stworzenia w tej części miasta ogólnodostępnego miejsca do aktywnego wypoczynku, sportu i integracji. W miejscu istniejącego wcześniej boiska trawiastego powstało boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 14x22 metry z polem do gry o wymiarach 8x16 metrów. W ramach inwestycji przygotowano teren, wykonany piaskową nawierzchnię oraz zamontowano niezbędną infrastrukturę. Zachowane zostały istniejące ogrodzenie i piłkochwyty. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 46,5 tysiąca złotych. To jednak nie koniec planów dotyczących tego terenu. W przyszłości obok boiska do siatkówki planowana jest budowa Orlika. Na te inwestycje samorząd usiłuje pozyskać już dofinansowanie. Jak przekazuje samorząd Krotoszyna, inwestycja na parcelkach pokazuje, że głos mieszkańców ma realny wpływ na zmiany w mieście. Warto o tym pamiętać i wziąć udział w kolejnej edycji krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego, w którym zagłosować na wybrane zadanie można do 16 października. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Pleszewianie z zadowoleniem obserwują postęp prac w parku miejskim i nic dziwnego, to już drugi sezon, kiedy mieszkańcy miasta są pozbawieni tego miejsca wypoczynku w centrum.
6: Od sierpnia, kiedy po rozwiązaniu umowy z poprzednią firmą teren parku przejęło pleszewskie przedsiębiorstwo komunalne, prace wyraźnie przyspieszyły. Wytyczono nowe alejki, pojawiły się też pierwsze nasadzenia. Od strony ulicy Słowackiego można oglądać około 1000 nowych posadzonych krzewów. Docelowo w parku ma być 18 tysięcy nowych nasadzeń. Prac nie zakłócają nawet kaczki. W parkowym stawie wciąż jest woda, a ptaki pływają po nim jak gdyby nigdy nic i towarzyszą pracownikom zieleni. Sam projekt rewitalizacji parku nie uległ zmianie. Powstaną tu nowe alejki, pomost na stawie oraz plac zabaw. Zaplanowano też nowe oświetlenie i monitoring. Koszt rewitalizacji parku przekracza 5 200 000 zł, z czego ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, prace zakończą się wiosną. Wtedy pleszewianie po dwóch sezonach przerwy znów będą mogli korzystać z relaksu w swoim parku. Szczególnie czekają na to seniorzy z pobliskiego osiedla, dla których to jedno z ulubionych miejsc spacerów i odpoczynku. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Podczas szkolenia minersko-pirotechnicznego, które miało miejsce w lesie w Borowie w gminie Opatówek, zabezpieczono łącznie 341 sztuk różnego rodzaju niewybuchów pochodzących z II wojny światowej. To teren, w którym regularnie odnajdywana jest amunicja z tego okresu.
7: Po 81 latach od zakończenia II wojny światowej w południowej Wielkopolsce nadal można odnaleźć niewybuchy. Przekonali się o tym mundurowi praktycznie z całej Wielkopolski, którzy uczestniczyli w szkoleniu minersko-pirotechnicznym. Za pomocą przenośnych urządzeń do wykrywania metali udało im się odnaleźć niemal 350 sztuk różnego rodzaju niewybuchów. Były to m.in. pocisk rakietowy, pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe oraz zapalniki. Jak informują kaliscy policjanci, wszystkie wydobyte niewypały zabezpieczył minerski patrol oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych jednostki wojskowej 1523 z Inowrocławia. Będą one zneutralizowane, czyli zdetonowane. Zniknęło poważne zagrożenie, podkreślili burmistrz gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz komendant miejski policji w Kaliszu, młodszy inspektor Roman Brus. Mundurowi ostrzegają, że w przypadku odnalezienia niewypałów nie wolno ich przenosić ani dotykać. Należy jak najszybciej powiadomić o znalezisku policję. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Tak minął tydzień. Środa.
11: To ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej. Trwają prace nad uzgadnianiem poziomu finansowania samorządów, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych oraz obszarów, do których będą mogły trafić pieniądze z budżetu wspólnoty w latach 2027-2034. I właśnie teraz każdy z krajów może w propozycjach wpisać oczekiwania wszystkich grup beneficjentów, a dobre przygotowanie poszczególnych regionów będzie skutkowało odpowiednią pulą środków dla każdego z województw.
12: Jeśli mówimy o pieniądzach dedykowanych Polsce, to mówimy o kwocie ponad 120 miliardów euro, które obejmują w tej chwili politykę spójności. Natomiast Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty, jak chociażby Europejski Fundusz Konkurencyjności. Fundusz, który opiewa na blisko bilion złotych. Ten kolejny budżet Unii Europejskiej to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, dla Wielkopolski. Tylko dlatego, że Polska świetnie się rozwija. Im bogatszy kraj, tym mniejsze dotacje płynące z Brukseli.
11: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Hetman, europoseł PSL z Wielkopolski, który przypomniał, że w ostatnich kilkunastu miesiącach nasze województwo otrzymało kilkanaście miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy budżet będzie obowiązywał od 2027 do 2034 roku. W ramach prac nad budżetem Krzysztof Hetman spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup beneficjentów, z którymi konsultował najpotrzebniejsze kierunki europejskiego finansowania w Wielkopolsce.
2: Słuchasz, więc wiesz.
11: Ostrzeszowscy policjanci pomogli odnaleźć mężczyznę, który zgubił się w lesie. Zaginiony miał stary telefon bez lokalizatora GPS. Zgłaszający funkcjonariuszom zdarzenie przekazał informacje dotyczące pojazdu, którym wraz z poszukiwanym mężczyzną przyjechali do lasu oraz opis jego ubioru.
13: Mężczyzna poinformował, że znajduje się w pobliżu słupka leśnego. Znajdujące się na nim oznaczenia cyfrowe pozwoliły ustalić dokładny sektor lasu i określić współrzędne miejsca, w którym przebywał. Dzięki temu policjanci mogli szybko dotrzeć do mężczyzny.
11: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Magdalena Domeracka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Zaginiony nie wymagał pomocy medyków. Przed wyjściem do lasu warto pomyśleć o swoim bezpieczeństwie i zapamiętać kilka podstawowych zasad.
13: Przed wyjściem do lasu poinformujmy bliską osobę, dokąd się wybieramy i kiedy planujemy wrócić. Warto również zabrać ze sobą naładowany telefon, a jeśli mamy taką możliwość, korzystać z aplikacji umożliwiającej określenie swojej lokalizacji. Zwracajmy także uwagę na słupki znajdujące się w lesie. Umieszczone na nich oznaczenia cyfrowe mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacji, gdy zgubimy drogę i będziemy potrzebować pomocy. Jeśli stracimy orientację, nie przemieszczajmy się bez potrzeby w nieznanym kierunku.
11: Dodała aspirant sztabowy Magdalena Domeracka. Warto też obserwować charakterystyczne punkty terenu, które mogą pomóc służbom w ustaleniu naszego położenia.
2: Radio Centrum.
11: Nieznana przesyłka, ewakuacja urzędu i działania specjalistycznych służb. Tak wyglądał scenariusz ćwiczenia Biologia 2026, które przeprowadzono w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski. Na szczęście zagrożenie było tylko pozorowane.
14: Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracownicy Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Scenariusz zakładał pojawienie się w biurze podawczym urzędu paczki o nieznanej zawartości. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur i współpracy służb, podkreśla młodszy kapitan Kasper Gruszczyński.
15: Przeprowadziliśmy ćwiczenia sztabowe połączone z ćwiczeniami praktycznymi. Głównym tematem ćwiczeń było otrzymanie przesyłki, która była niewiadomego pochodzenia w biurze podawczym Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Po przyjęciu takiej przesyłki została przekazana informacja do Straży Pożarnej oraz Policji. Na miejsce skierowaliśmy specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Ostrowa Wielkopolskiego w ilości 4 zastępów. Na miejscu przeprowadziliśmy rozpoznanie tej substancji, która przyszła w paczce, ewakuowano pracowników oraz petentów obiektu, a następnie przeprowadzono dokładną identyfikację, z jaką substancją mamy do czynienia.
14: Ćwiczenia miały również praktyczny wymiar, dodaje strażak.
15: Przede wszystkim praktyczne sprawdzenie naszych wewnętrznych procedur związanych właśnie z otrzymaniem niezidentyfikowanej przesyłki w placówce administracji publicznej. Wnioskami przede wszystkim jest wiedza praktyczna.
14: Uczestnicy ćwiczeń podkreślali, że takie scenariusze pozwalają służbom przećwiczyć reakcję na kryzysową sytuację, zanim wydarzy się ona naprawdę. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawa.
2: Słuchasz, więc wiesz.
11: Kalisz chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na mapie polskiego przemysłu obronnego. Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w regionalnym forum polskiego przemysłu obronnego, które odbyło się na Uniwersytecie Kaliskim.
16: Przedsiębiorcy rozmawiali m.in. o możliwości wejścia do łańcucha dostaw polskiej grupy zbrojeniowej. Chodzi zarówno o współpracę przy konkretnych projektach, jak i rozwijanie kompetencji oraz finansowanie inwestycji potrzebnych sektorowi obronnemu. Ważną częścią spotkania były bezpośrednie rozmowy przedstawicieli firm ze spółkami należącymi do PGZ. W Kaliszu obecni byli m.in. przedstawiciele WSK PZL Kalisz, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 oraz Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Jak poinformował prezes PGZ Adam Leszkiewicz, od rozpoczęcia cyklu regionalnych forów liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w ekosystemie współpracy grupy wzrosła z niespełna 12 do ponad 14 tysięcy. Spotkanie w Kaliszu miało pokazać także potencjał miejscowych przedsiębiorstw i możliwości ich szerszego udziału w zamówieniach realizowanych dla polskiego sektora obronnego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
16: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nadzoruje od 2 lat śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się międzynarodowym przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. W toku dotychczasowych czynności zarzuty przedstawiono łącznie 42 osobom.
0: Ostatnio wobec lidera oraz 9 kluczowych podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych.
16: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy ujawnili m.in. specjalnie przygotowane skrytki transportowe, na przykład w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazyny. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, znaczną ilość ekstazy oraz kokainy i gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy złotych. Podejrzanym grożą surowe kary sięgające nawet do 20 lat więzienia. Postępowanie ma charakter rozwojowy.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
16: Ta akcja przerosła oczekiwania organizatorów nie tylko w liczbie fantów do sprzedania, ale także osób zainteresowanych ich kupnem. Mowa o wielkim, charytatywnym kiermaszu książek dla zwierząt na głównym rynku w Kaliszu. Zaczęło się miesiąc temu, kiedy Fundacja Zakręceni zaczęła zbierać książki. Chciała uzbierać ich 2000, a udało się zebrać 4000, które wystawiono na sprzedaż w miniony weekend. I chociaż tytułów było dwa razy tyle, tyle, co planowano, niemal wszystkie się rozeszły. Udało się zebrać 22 113 zł.
17: To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że wszystkie pieniążki zebrane do Skarbon idą na zwierzęta. I my zawsze środki zebrane podczas tych akcji charytatywnych dla zwierzaków dzielimy na Help Animals, na Fundację Psirociniec, na nasze kaliskie schronisko. To nie jest tak, że zbieramy dla jednych, my wspieramy wszystkie tutaj prozwierzęce, lokalne organizacje nasze. My każdą złotówkę dajemy na zwierzaki. My nie mamy tutaj kosztów, dlatego że wszyscy zrobili nam za darmo.
16: Powiedziała Radiu Centrum Dominika Rzepka, która była współorganizatorką kiermaszu. Wszystkie wystawione na sprzedaż książki Fundacja Zakręceni otrzymała od mieszkańców Kalisza i działających tutaj organizacji oraz firm. Także koszt magazynowania do czasu kiermaszu i transport na główny rynek wzięli na siebie wolontariusze, a pieniądze będą przeznaczone na ratowanie bezdomnych zwierząt, na ich leczenie, kastrowanie, karmę dla nich oraz szukanie domów.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
16: Jego nazwisko można dziś znaleźć na mapie włoskiego miasta Piedmont de San Germano. Antoni Benz, urodzony w Plewni w powiecie kaliskim, jest jednym z polskich żołnierzy, którzy walczyli o Monte Cassino. Po latach jego imię otrzymał niewielki plac w miejscu, gdzie walczył. Na pomniku stanęła także dwujęzyczna tablica przypominająca o jego służbie i śmierci. Ważną rolę w przywróceniu pamięci o Benzu odegrali mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego.
1: Historia Antoniego Benca zaczyna się w Plewni w gminie Ceków Kolonia, gdzie urodził się 7 stycznia 1911 roku. Kończy się na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, gdzie został pochowany po walkach kampanii włoskiej. Kapral 12 Pułku Ułanów Podolskich uczestniczył m.in. w walkach o Piedmonte San Germano. Po latach pamięć o nim zaczęli szczególnie mocno przywracać uczestnicy projektu Z Ziemi Polskiej do Włoskiej, w tym jego organizator Włodzimierz Kuba Staszak z Kalisza. Współpraca z gminą Ceków Kolonia doprowadziła do kontaktów z włoskim Piedmonte. W maju 2024 roku tamtejszy plac nazwano imieniem Antoniego Benca, a na pomniku umieszczono tablicę w języku polskim i włoskim. W 2026 roku miejsce wzbogacił medalion 12 Pułku Ułanów Podolskich. Historia Antoniego Benca oraz nadanie jego imienia placowi we włoskiej miejscowości obszernie opisał Jarosław Rubin na stronie będącej przewodnikiem turystyczno-historycznym prowadzącym trasami pieszymi i samochodowymi do miejsc związanych z działaniami II Korpusu Polskiego w maju 1944 roku. I więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
16: To kolejna okazja, by poznać tajemnice kosmosu, a przy okazji doskonale się bawić. Kaliskie Koło Gastronomiczne rozpoczęło kolejny sezon edukacyjnych spotkań poświęconych najstarszej z nauk przyrodniczych. Oprócz sporej dawki wiedzy, uczestnicy mogą liczyć na sporo eksperymentów i zajęć praktycznych.
18: A liczyć u nas można na potężną dawkę dobrej zabawy, połączonej z naprawdę nowoczesną nauką. Rozmawiamy o astronomii, ale rozmawiamy także o życiu, rozmawiamy o naukach ścisłych, rozmawiamy o tym, co się dzieje w nauce, jakie najnowsze odkrycia mamy astronomiczne czy z innych dziedzin nauk ścisłych, ale także wspominamy historię astronomii. Oczywiście wspominamy naszego kaliskiego Karola Malaperta, który w XVII wieku obserwował Słońce z pomocą lunet. Także bardzo dużo się dzieje.
16: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, prowadzący zajęcia z astronomii. Te odbywają się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. O godzinie 17 spotykają się dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej, natomiast o 18 młodzież i dorośli. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
16: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu zaprasza na wystawę malarstwa Bartosza Czarneckiego zatytułowaną Portret zapomniany. To wyjątkowa ekspozycja, która porusza temat ludzkiej tożsamości, przemijania oraz zacierających się w pamięci obrazów bliskich nam osób. Charakterystyczna, strukturalna technika malarska Bartosza Czarneckiego, pełna ekspresyjnych linii i głębokich faktur, tworzy niezwykły dialog między tradycyjną formą portretu a nowoczesną abstrakcją.
19: Jest to, można powiedzieć, portret namalowany klasycznie, dość realistycznie, ale zdeformowany przez różnego rodzaju narzędzia, które wpływają na wygląd tej postaci. To są narzędzia głównie takie, które można kupić na przykład w sklepie budowlanym, są to packi do rozcierania kleju i używam ich z konkretnego powodu. One mają dość regularne żłobienia i nawiązuje to też do moich takich mocnych inspiracji, które wiążą się z pikselami czy z rastrem.
16: powiedział Radiu Centrum Bartosz Czarnecki. Wystawę można oglądać do 9 października.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
1: Ostrowscy kryminalni prowadzą poszukiwania zaginionej Mileny Kierońskiej, która 21 września wyszła z domu i do chwili obecnej nie wróciła. Każda osoba, która wie, gdzie może przebywać Milena lub ma informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu, proszona jest o kontakt z ostrowską policją lub inną najbliższą jednostką policji.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Bez przełomu w sprawie ostrowskiego akwaparku. Radni miejscy po raz kolejny nie zgodzili się na finansowanie inwestycji w formule zaproponowanej przez prezydent Beatę Klimek. Tym samym budowa kompleksu basenowego ponownie została odłożona.
14: Już na początku wrześniowej sesji na wniosek większości radnych z porządku obrad usunięto punkt dotyczący budowy i finansowania akwaparku. Temat inwestycji powrócił jednak podczas dyskusji nad wieloletnią prognozą finansową. Prezydent Beata Klimek przedstawiła zaktualizowaną koncepcję powstania akwaparku, uwzględniającą m.in. ruchome dna w basenie sportowym i szkoleniowym, większą strefę spa z sauną dla 70 osób oraz rozwiązania poprawiające energooszczędność obiektu. Miasto planuje realizację inwestycji poprzez spółkę Ostrowskie Inwestycje Sportowe z wykorzystaniem prawie 100-milionowej pożyczki. Ostatecznie radni wprowadzili poprawkę do wieloletniej prognozy finansowej, która odrzuca proponowany sposób finansowania. Przeciwko zagłosowało 12 radnych i 11 wstrzymało się od głosu. Tym samym nie ma zgody na rozpoczęcie inwestycji w proponowanym kształcie przez prezydent miasta, a sprawa akwaparku ponownie wraca do punktu wyjścia. Prezydent Beata Klimek zapowiada, że będzie wracać z projektem na kolejnych sesjach. Większość radnych oczekuje natomiast znalezienia innego sposobu finansowania inwestycji bez zaciągania kolejnego kredytu. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Słuchasz, więc wiesz.
1: Kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu ostrowskiego i Kalisza przez kilka godzin brało udział w gaszeniu pożaru, do którego doszło w Rzakowicach w gminie Nowe Skalmierzyce. Płonął budynek, w którym przebywały zwierzęta inwentarskie.
20: W godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego. Potwierdziliśmy treść tego zgłoszenia po przybyciu na miejsce zdarzenia. W kulminacyjnym momencie akcji udział brało 16 zastępów w sile ponad 60 strażaków. Pożarem został objęty budynek inwentarski wraz z przyległymi pomieszczeniami. Na szczęście właściciel wyprowadził z tego płonącego budynku 15 sztuk bydła przed naszym przybyciem. Działania trwały ponad 9,5 godziny.
1: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, rzecznik prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Szczęśliwie w pożarze nikt nie ucierpiał. Jego dokładne przyczyny i okoliczności badać będzie teraz policja pod nadzorem prokuratora.
2: Radio Centrum.
1: Dlaczego zremontowanego fragmentu ulicy Podmiejskiej i ronda Dobrzec zniknęli drogowcy i wszystkie maszyny? Co jest powodem zaprzestania prac? Pytają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej. Prace będą kontynuowane, ale najpierw musimy uporać się z niekontrolowanym nasypem uniemożliwiającym posadowienie konstrukcji drogi, wyjaśnił Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
21: Powodem przestoju jest stwierdzenie występowania na terenie budowy gruntów nienośnych, takiego nasypu niekontrolowanego, który w tej chwili musimy w porozumieniu z projektantem ustalić sposób dalszego działania. Generalnie są różne sposoby postępowania z takimi nasypami. Czasami wzmacnia się grunt poprzez różne materace, kruszywa, czasami robi się wymianę. W momencie, kiedy to już będzie ustalone, uzgodnione i wykonawca przygotuje stosowne dokumenty, prace będą wznowione.
22: Co to oznacza, że jest taki nasyp?
21: To znaczy, że nie można na nim posadowić konstrukcji drogi. Pamiętajmy, że jest to droga krajowa i ona musi być trwała, wytrzymała.
1: A nasyp, który wstrzymał pracę, odkryto po prawej stronie, patrząc od ronda Westerplatte przed rondem Dobrzec. Niespodziewane przeszkody nie powinny wpłynąć na remont pozostałych fragmentów arterii, które mają być modernizowane w ramach tego jednego projektu.
2: Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
16: Mateusz Kurzaj, naszym gościem jest Sylwia Nowicka, radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z Koalicji Obywatelskiej.
23: Witam pana, witam państwa.
16: Za nami ponad 11-godzinna sesja Rady Miejskiej. Akwapark, zakup magazynu ochrony ludności, sytuacja MZGM. Jest o czym rozmawiać. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, bo mieszkaniec może się już w tym sporze pogubić. Czy pani jest za budową akwaparku w Ostrowie, czy
3: przeciw?
4: Jestem za budową akwaparku. Uważam, że tak jak sugerowały to billboardy i cała ta kampania informacyjna nakręcona przez panią prezydent i Urząd Miejski, ostrowianie rzeczywiście zasługują na to, żeby również mieć akwapark obok stadionów, hali, innych obiektów sportowych, które powstały. I rzeczywiście tak, chcielibyśmy, żeby akwapark powstał. Chcielibyśmy, żeby powstał na innej działce niż zaproponowano. Ta jest maleńka, ciasna, wokół domów jednorodzinnych i pobudowanie niezwykle kosztownej inwestycji dziś na tej małej działce powoduje, że my jej nigdy w przyszłości na przykład nie będziemy mogli rozbudować, a jakieś nowe elementy, które być może się pojawią. Dlatego uważamy, że po pierwsze nie w tym miejscu. Dla mnie idealne są piaski. Rozbudować piaski właśnie w ten sposób, żeby i ta naturalna ostoja została i żeby tam dołączyć również tego typu elementy. No i nie ten sposób finansowania. Najprostsze, co może być, czyli na twardo kredyt, kolejny kredyt, który co prawda bierze spółka, ale miasto się zobowiązuje nie w formie gwarancji, bo byśmy takich gwarancji nie dostali, że będziemy przez 15 lat spłacać i kredyt spółce i będziemy wyliczaną rekompensatę, tak jak dla MZK, spółce płacić, czyli tak naprawdę płaci za to 142 miliony na dzisiaj jest wyliczone miasto, więc nie w takim systemie finansowania, ponieważ my jesteśmy po korek zadłużeni. Proponujemy rozpatrzenie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pani prezydent wzbrania się rękami i nogami. Jeden z radnych powiedział, że 3P to jest jeszcze 4P. Prokurator, no gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, że w Ostrowie prokurator już jest bez PPP. Jesteśmy za akwaparkiem, ale nie w tym systemie finansowania i chyba nie w tym miejscu.
3: W środę ten akwapark ponownie trafił pod głosowanie. Niestety na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej ten punkt został zdjęty z porządku obrad.
4: To ten punkt będzie się pojawiał naszym zdaniem co sesję, aż do wyborów jesiennych, parlamentarnych, bo to chodzi o to, żeby grzać temat, a nie go rozwiązać.
3: No bo właśnie pani prezydent argumentuje, że projekt został zmodyfikowany po konsultacjach. Pojawiło się m.in. ruchome dno, większa strefa SPA i rozwiązania energooszczędne.
4: Ale my nie mówiliśmy ani o ruchomym dnie, ani o strefie SPA. Mówimy o finansowaniu, o tym, kto będzie to spłacał, w jaki sposób po roku 2030, bo tak zaczyna się spłata i tak zaczyna się spłata drugiego wcześniej wziętego kredytu. To jest ten słynny Ostrowski Ekspres Inwestycyjny. Wzięto 110 milionów również na budowę akwaparku. I wtedy być może należało ten akwapark budować właśnie z tego europejskiego kredytu. Jak jeden z radnych sugerował, że Polski Ład na takie inwestycje dawał pieniądze, trzeba było wówczas brać i budować, a poszło na drobne.
3: Porozmawiajmy też o kampanii billboardowej na temat właśnie akwaparku, bo w konsultacjach wzięło udział 1491 osób, 58, no nieco ponad 58% uczestników było za budową akwaparku, 41% przeciw. Jak pani interpretuje ten wynik? Czy większość?
4: 58 było za, ale nie z kredytu. No tam właśnie było ważne to pytanie.
3: No właśnie chciałem się dowiedzieć, jak pani interpretuje właśnie ten wynik?
4: Mieszkańcy mówią to, co my. Jesteśmy za, ale nie z kredytu w 100%, ponieważ kredyty nie stać nas dzisiaj na remonty dróg. Ja zadaję podstawowe pytanie. Mamy projekt na modernizację, rewitalizację piasków, które niszczają od 10 lat, nic się tam nie działo przez ostatnie 10 lat. Mamy projekt na rewitalizację piasków na 5-6 milionów. Staraliśmy się jako miasto o dofinansowanie od marszałka. Nie przeszło i nie dostaliśmy i miasto odstąpiło od tego projektu, więc proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Nie stać nas na piaski za 6 milionów, a stać nas na akwapark za 142? No mi się to nie klei. Jeśli nas nie stać na 6 i nie stać nas na większość dróg, które leżą odłogiem, połatane i czekają w kolejce, no to mówmy mieszkańcom prawdę, że pewnie, że zasługujecie na akwapark, ale przy tym montażu finansowym na dzisiaj zatkamy się po korek w budżecie i za chwilę będziemy po roku 2030 spłacać europejską pożyczkę, którą mamy od 2020, tą nową, tą jeszcze starszą i z czego będziemy budować drogi, z czego będziemy inwestować, wystarczy pewnie tylko na spłatę. Ja wiem, że obecnych władz to już nie będzie interesować po roku 2030, ale myślmy perspektywicznie. Dlatego ta kampania billboardowa ma wywoływać takie emocje. Po to są billboardy. Pani prezydent jest świetnym PR-owcem. To wiemy.
3: Chciałem zapytać właśnie o ten przebieg konsultacji.
4: Te konsultacje są na nasz wniosek. Pytania są nasze, takie dość szczegółowe. Ponieważ myślę, że też jest grzech zaniechania przez lata. Można było kupić
23: dwie kadencje temu. Był teren PKS-u do kupienia, to jest na tyłach trzeciego liceum i przy arenie. Pani prezydent nie była zainteresowana, mimo że nasi radni wtedy sugerowali, żeby przystąpić do przetargu i kupić od upadającego PKS-u ten teren. I tam jest trzecie liceum, jest basen, który prowadzi starostwo. Pobudować tam akwapark wspólnie. Dwa samorządy zawsze mają prościej. To była nasza pierwotna propozycja, ale nie zyskała posłuchu.
3: Ja jeszcze tylko wrócę do tego kampanii billboardowej, bo w czasie, gdy mieszkańcy mieli dopiero wyrazić swoje zdanie, w mieście pojawiły się billboardy z hasłem "Mieszkańcy są na tak, Ostrowianie chcą akwaparku". Tak, to... Czy pani zdaniem samorząd powinien prowadzić taką kampanię równolegle z konsultacjami?
23: Pani prezydent nie liczy się z wydatkami, jeśli chodzi o PR. To już wiemy. 18-osobowa kancelaria, tak? Mimo ścięcia pieniędzy na wypłaty w urzędzie, pani prezydent zatrudniła 18 osoby od 3 sierpnia w kancelarii pani prezydent, która zajmuje się promocją głównie władz miasta. I wywoływanie takich emocji, na co mieszkańcy zasługują, na co nie, na to zwracaliśmy uwagę na sesji, bo był bardzo ważny punkt dotyczący budowy inwestycji przez PGE na ulicy Sadowej. I mieszkańcy też to zauważyli. Nie było billboardów mówiących nam, jakie mogą być zagrożenia związane z tą inwestycją. Nie było tego w informatorze miejskim, który wychodzi co miesiąc i raczej nas szkaluje jako radnych, na co się nie zgadzamy i co blokujemy. Nie było wywieszenia na przystankach, nie było akcji ulotkowej, nie było płatnych materiałów w mediach. Ważne tematy są pomijane. Na billboardy trafiają tematy, które wzbudzają emocje. Przykre.
3: To właśnie, to gdzie pani stawia granicę między informowaniem mieszkańców, a próbą na przykład wpływania na wynik konsultacji?
23: No tymi billboardami, nie wiem, miałam wrażenie, że pani prezydent już zakończyła konsultacje, żeby mieszkańcy po prostu nie angażowali się w te konsultacje i żeby z góry można było powiedzieć, że przecież wszyscy myślą tak jak ja. No, słabe.
3: Jakub Paduch skierował do miasta osobne zapytanie dotyczące tej kampanii. Czy pani zdaniem powinny zostać publicznie przedstawione jej pełne koszty, zleceniodawcy i wykonawcy?
23: Ale odpowiedź jest na BIP-ie i wychodzi na to, że żaden z wydziałów, to jest śmieszne, billboardy się wykleiły same. Taka jest odpowiedź do przewodniczącego Paducha. Żaden z wydziałów Urzędu Miejskiego nie zlecał wyklejania billboardów. Koszt wyklejenia przystanków to 2000 z kawałkiem. Myślę, że pewnie jakaś spółka wzięła to na siebie, ale pewnie znowu musimy się zacząć bawić w śledczych i pytać. Jest to bardzo słabe.
3: Porozmawiajmy jeszcze o kredycie, który był zaciągnięty w 2022 roku.
23: W sierpniu 2020 roku, jak sobie państwo wyszukacie, jest na stronie Urzędu Miejskiego Ostrowski Ekspres Inwestycyjny. W ogóle ruszamy z europejskimi inwestycjami. Będzie się działo. No wiecie państwo, tak to się sprzedaje. 110 milionów wzięliśmy z tego EBI. Byliśmy jedynym miastem poniżej 100 tysięcy mieszkańców, w którym ten Europejski Bank Inwestycyjny przyznał taki kredyt. I to jest dobra informacja, jeśli się ten kredyt mądrze wykorzysta. A ten kredyt poszedł na drobne, bo z tego kredytu pierwotnym zamiarzem miał być budowany park wodny. I pewnie należało go wtedy wybudować z tych pieniędzy. To było jeszcze przed wojną, byłyby zupełnie inne ceny. Dzisiaj to wiemy. Park nie powstał. Nikt tych pieniędzy, które na park zostały wzięte, nie oddał, tylko poszło na drobniejsze, na przykład na wkłady własne, co jest chore, na wkład własny do deptaku, który wygląda jakby nie był remontowany, po remoncie wygląda gorzej, na tężnie, na ogródki jordanowskie, na rzeczy, na które nas jako miasto powinno być stać, robić, remontować, inwestować w to z bieżących wydatków, czyli co roku planowanych w budżecie. Tak jak w domu rodzinnym. No jeśli bierzemy kredyt, no to jak nam się rozejdzie na drobne, to żałujemy, bo i drobna rzecz jest niewystarczająca na to, żeby być zadowolonym bardzo, a spłata boli. Więc jeśli bierzemy, tak samo jak w domu, no każdy chciałby mieć 3 Mercedesy, 4 razy w roku wyjeżdżać na wakacje zagraniczne i jeszcze mieć jakieś możliwość wyjścia, nie wiem, do restauracji. Jeśli nas na to wszystko nie stać, no to musimy myśleć, na co nas stać i myśleć, również tym kredytem. Moim zdaniem został, no nie powiem, że przejedzony, bo i powstały przedszkola, hala na Kusocińskiego została wyremontowana, ale na przedszkola są inne rodzaje dotacji. My nie musimy budować przedszkoli z kredytu, bo możemy się postarać co roku o jakąś inną dotację, więc ten kredyt poszedł na drobne, a szkoda, bo my go zaczynamy spłacać w roku 2030 i musimy mieć świadomość, że to nie jest 110 tysięcy. 110 to jest wzięty kapitał, plus będziemy spłacać odsetki. A to, co nas martwi, również to, że rocznie w takich małych miejscowościach jak Ostrów demografia jest okrutna. Nam ubywa rocznie około 800 mieszkańców. I teraz dług na głowę liczony na dzisiaj, on w roku 2030 będzie zupełnie inny, bo tych głów będzie mniej. Dlatego władza musi planować na lata, nie tu i teraz do najbliższych wyborów. A my mamy wrażenie, że wszyscy myślą wyborami parlamentarnymi 2027, że wszyscy tam na dzisiaj chcą iść i byle do 2027, a potem to chociażby potop.
3: Kolejny ważny temat. W środę Rada przegłosowała uchwałę dotyczącą złożenia zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zakupem nieruchomości przy ulicy Majakowskiego na magazyn ochrony ludności. Dlaczego pani zagłosowała za skierowaniem tej sprawy do organów ścigania?
23: Bo jestem w komisji rewizyjnej i od marca solidnie przeglądałam. Mamy całe segregatory dokumentów. Tak naprawdę troszkę o te dokumenty musieliśmy się wypraszać, dlatego to tyle trwało. Tam jest mnóstwo niejasności. Ja nie przesądzam, że doszło do nieprawidłowości, ale wolałabym, żeby wyjaśniły te wszystkie okoliczności, co do których my mamy wątpliwości jako radni, a nie mamy żadnych instrumentów, żeby próbować wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej dokonano tego zakupu, dlaczego przyjęto, mając 12 ofert pisemnych. Takich szczegółowo opisanych. Ktoś zgłasza ofertę ustną. Nie wiemy kto, dlaczego ustna, dlaczego nie zrobiono notatki. Przy drobnych wydatkach w urzędzie robi się zawsze notatkę służbową, żeby mieć taką, brzydko mówiąc, dupokrytkę. A nagle ktoś składa ofertę na zakup blaszaka z lat 90. ze służebnością drogi i nikt nie robi notatki i ta oferta jest wybrana. Pani prezydent tłumaczyła, że było mało czasu. Wszystkie samorządy miały tyle samo czasu. To był ten sam program wojewody w Wielkopolsce. Pleszew wybudował nową halę za 3 miliony. 400. Ostrowska Straż Pożarna wybudowała halę za 1 700 000 w tym samym czasie z tej samego dofinansowania, a my nie mieliśmy czasu na to, żeby na własnej działce miejskiej, spółce komunalnej wybudować halę w nowoczesnej technologii, z dojazdem. My mamy halkę, możemy powiedzieć maleńką, blaszaną, z antresolą, która ma wąski dojazd, gdzie tir nie zakręci, bo nie kupiliśmy garażu ani placu manewrowego. Wątpliwości jest dużo, dlatego uważamy, że nie przesądzamy, ale niech się prokuratura tym zajmie, niech to jest czyste. Tym bardziej, że każdy obywatel, jeśli ma poczucie, że coś nie gra, coś może być nie tak, powinien zgłosić sprawę do prokuratury lub innych organów ścigania. Dlatego też ten wniosek.
3: Ostatni temat, MZGM, mieszkanie za remont. Na tej samej sesji długo rozmawialiście o sytuacji MZGM, a pani złożyła ostatnio zapytanie dotyczące programu Mieszkanie za remont. Co pani chce w tej sprawie wyjaśnić?
23: Ja od jakiegoś czasu składam zapytania, bo od momentu, kiedy były prezes MZGM-u trafił za kratki, no to okazuje się, wychodzą trupy z szafy, bym powiedziała. I tak jak wyglądało do tej pory, że to jest trochę takie pudrowanie tego trupa, no to dzisiaj widać, że rzeczywiście solidnie tamtego trupa pudrowano. Sytuacja w MZGM jest moim zdaniem dramatyczna. To, co było naszym sztandarem, myśmy zawsze jako miasto mieli listę komunalną i socjalną, która się wypełniała w rok. Ludzie dostawali wyremontowane mieszkania, za to dostawaliśmy nagrody jako miasta. I okazuje się, że od 2020 roku rokrocznie przybywa pustych mieszkań, które obrazowo możemy powiedzieć, że MZGM kładzie na półkę. Nie dostają ich ani mieszkańcy, ani nie ma pieniędzy na to, żeby je remontować. Więc one stoją, nie przynoszą przychodu. 156 takich mieszkań jest i 1/4 lokali użytkowych, czyli 1/4 sklepów stoi pusta. MZGM nie ma z tego pieniędzy, bo nikt tych lokali nie chce, bo są w takim stanie, w jakim są. MZGM nie ma kasy, żeby to remontować i nam się kółko zamyka. Jednocześnie robią festyny z gwiazdą w amfiteatrze, więc ja pewnych rzeczy nie rozumiem. Były dwa super programy. Program dla systematycznych i program dla zaradnych, czyli ten program dla zaradnych zmienił się w mieszkanie za remont. I piszą do mnie mieszkańcy, proszę pani, my byliśmy, chcieliśmy wziąć mieszkanie i za swoje MZGM-u zasobów i wyremontować i oni nam nie chcą dać. I dlatego o to pytam, bo mieszkańcy przychodzą i mówią, no ile? 156 mieszkań czeka, my pójdziemy, wyremontujemy za własne, bo tak można i ten wkład jest odliczany potem od czynszu. I się okazuje, że prezes MZGM-u potwierdził to, co mówili mi mieszkańcy. Są 4-5 mieszkań w roku w ramach takich umów. Dlaczego, skoro 156 ich mamy wolnych? Dlaczego nie dać mieszkańcom? Niech sobie wyremontują. Pod nadzorem oczywiście, według wszystkich tych wytycznych. No jest nowy prezes, moim zdaniem, no, na razie się rozgląda w tej spółce. Pewnie jeszcze się trochę porozgląda. Zaproponowałam prezesowi, powiedziałam, że jeśli ma 1/4 wolną sklepów na parterze i one stoją od lat puste, to ja bym je zamieniła na mieszkanie dla osób starszych. Uwolniłabym więźniów 4. piętra, przerobiłabym te mieszkania po to właśnie, żeby starsi ludzie mieli te mieszkania na papierze. No i pan prezes powiedział, że to jest pomysł genialny i on go weźmie do realizacji. Mi ręce opadają.
3: I tu postawimy kropkę. Moim Państwa gościem była Sylwia Nowicka, radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
23: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.